Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Dobrá noc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Pamiętacie Państwo jeszcze te czasy? Te, w których nasze serca biły szybciej na dźwięk głosu ukochanej osoby? Tak, tak. Nasze przekonanie o tym, że symbolem miłości jest serce, wcale nie jest bezpodstawne. Tak samo zresztą, jak i konkretne jest nasze doświadczenie nierozerwalnej więzi łączącej nasze uczucia z naszymi ciałami. Jesteśmy przecież plątaniną tego, co cielesne i co duchowe, co wzniosłe i co przyziemne, co przemijające i trwałe. I dzisiaj sam Bóg przemawia do nas tym właśnie cielesno-duchowym językiem. Gdy w roku 1675 Zbawiciel objawił się francuskiej zakonnicy, świętej Małgorzacie Marii Alacoq, powiedział do niej: oto serce, które tak bardzo umiłowało ludzi. Konkretne serce. A jak bardzo umiłowało? Czy aż tak, że kołatało słysząc ich głos na modlitwie? Bardziej. To serce pozwoliło się przecież zranić, przebić, zetrzeć w proch dla każdego z nas. Nasz ból złamanego serca to tylko dalekie echo tego, czego myśląc po ludzku doświadcza Najświętsze Serce Pana Jezusa, gdy jest zdradzane i odrzucane. Te intuicje i związana z nimi pobożność znana już była zresztą w Kościele od samego początku. Jednak dopiero od owego XVII wieku nabożeństwo do serca Pana Jezusa stało się własnością ogółu wiernych, a w roku 1956 zostało ono dodatkowo umocowane i potwierdzone wraz z encykliką papieża Piusa XII Haurietis Aquas, czego wyrazem jest właśnie dzisiejsza uroczystość.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

cześć, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali, więc klaskali rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał i ciążył w łańcuch, zwlekał świt.

0: Plus. Na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Il benedicta Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Jan został wybrany przez Boga, aby przygotować drogę Jezusowi i wskazał go ludowi Izraela jako Mesjasza, Baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Jan poświęcił całego siebie Bogu i Jego wysłannikowi Jezusowi, a na koniec umarł za prawdę, kiedy oskarżył o cudzołóstwo króla Heroda i Herodiadę. Jak wiele osób płaci wysoką cenę za zaangażowanie na rzecz prawdy. Jak wielu ludzi prawych woli iść pod prąd, aby nie odrzucać głosu sumienia, głosu prawdy.

0: Środę 24 czerwca, minęła 6.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Fabryka Cegielskiego w Poznaniu łączy siły z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi. 36. Malta Festiwal wychodzi na ulicę Poznania. Premier Ukrainy Julia Sfyrydenko będzie przewodniczyć delegacji ukraińskiej na konferencji o odbudowie Ukrainy. Fabryka Cegielskiego w Poznaniu łączy siły z wojskowymi zakładami motoryzacyjnymi, tworząc nowy podmiot. To Wielkopolskie Zakłady Pancerne Hipolita Cegielskiego. Wczoraj w tej sprawie zawarto porozumienie. Wprowadzają one firmę w produkcję zbrojeniową i pozwolą na jej oddłużenie. Co najważniejsze, umowa społeczna chroni stanowiska obecnej załogi.
3: Przynajmniej do momentu stworzenia nowego zakładu, bo przecież to jest ten moment charakterystyczny. Mamy tę gwarancję, więc to jest jak gdyby rzecz konkretna. Tutaj jeszcze szczegóły będą dogrywane dosłownie w najbliższym czasie, ale oczywiście w tym zapisie umowy społecznej jest to bardziej wyraźnie zapisane.
2: Mówił przewodniczący Wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange. Pełna fuzja zajmie 18 miesięcy, dodaje prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
4: My myślimy o końcówce przyszłego roku w sensie formalno-prawnym. Do tego czasu będziemy prowadzić działania uzdrawiające. Jednym z tych elementów będzie wniosek o wszczęcie postępowania układowego, a w jego ramach kluczowi wierzyciele, czyli Polska Grupa Zbrojeniowa i ARP Operator, właściciel terenu, będziemy, czy zamierzamy, i taką intencję wyraziliśmy w porozumieniu, skonwertować swoje zadłużenie na akcję HCP.
2: W uroczystości podpisania listu intencyjnego brali udział m.in. minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, rzecznik rządu Adam Szłapka oraz łączący stanowisko prezesa HCP i wojskowych zakładów motoryzacyjnych Grzegorz Szkaradek.
1: Informacje z Poznania.
2: 36. Malta Festiwal wychodzi na ulicę Poznania. Do niedzieli będzie on obecny nie tylko w teatrach i salach koncertowych, ale także na ulicach i w miejskich parkach. W wydarzeniu bierze udział 500 artystów, a ci, którzy dotarli do Poznania z Argentyny, zamienią miejski deptak w plan filmowy, mówi dyrektorka festiwalu Agata Kołacz.
5: Przez kilka dni przygotowywać będą wraz z zaproszonymi do współpracy tancerzami i choreografami projekt, który zamieni ulicę Półwiejską w żywy plan filmowy, na którym zobaczymy zarówno śnieg, opady deszczu, silny podmuch wiatru, z którym zmierzą się tancerze, performerzy w choreografii, ale przede wszystkim w interakcji przygotowanej na obecność, współbycie i właśnie widzenie swojego miasta na nowo.
2: Warsztaty, spotkania z twórcami, spektakle i koncerty zaplanowano w 27 lokalizacjach w mieście, a publiczność zobaczy 108 wydarzeń. Zdaniem Macieja Nowaka z Teatru Polskiego w Poznaniu, Festiwal Malta to znak rozpoznawczy miasta. Wszystkie wydarzenia i działania społeczne będą skupione wokół tegorocznego hasła festiwalu Za miłość.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu informuje o utrudnieniach dla spacerowiczów na szachtach. Część alejek może być zawężona lub czasowo niedostępna, ponieważ pracownicy zarządu wspólnie z pracownikami zakładów Lasów Poznańskich prowadzą prace pielęgnacyjne w koronach drzew. ZZM apeluje o ostrożność i zachowanie odległości od pracujących ekip. Prace potrwają do 6 lipca.
1: Informacje z kraju.
2: Premier Ukrainy Julia Sfyrydenko będzie przewodniczyć delegacji ukraińskiej na konferencji o odbudowie Ukrainy. To potwierdzenie nieoficjalnych informacji, do których dotarło Polskie Radio, że do Gdańska nie przyjedzie Wołodymyr Zełenski. Poseł Polski 2050 Adam Gomoła uważa, że jest to wspólna odpowiedzialność prezydentów Polski i Ukrainy.
6: Obaj prezydenci zachowali się w ten sam sposób, czyli zupełnie zignorowali interes polityki zagranicznej swojego państwa, po prostu rację stanu, a zachowali się tak, żeby zyskać poklask doraźny na potrzeby polityki wewnętrznej. Zabrakło rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim i paru męskich słów, co my w Polsce myślimy o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. My musimy być od Ukraińców mądrzejsi. Musimy nie eskalować tego, co szkodzi i nam, i im.
2: Opozycja uważa, że prezydent zachowuje się niepoważnie, bo jest przecież współorganizatorem tej konferencji. Zdaniem Zbigniewa Kuźmiuka z Prawa i Sprawiedliwości prezydent Ukrainy dąży do tego, aby Polska nie uczestniczyła w odbudowie Ukrainy.
7: Odnoszę wrażenie, że przy tej władzy to jest gigantyczna niechęć. No jeżeli po takiej pomocy merowi lwowskiemu on przyzwala na to, żeby jego inwestycja realizowana przez polską firmę została właśnie realizowana tak, że ta firma została brutalnie wyrzucona mimo wyroków sądowych z Lwowa, no to świadczy o tym, że to jest gigantyczna nieprzychylność i jakby marzenia o tym, żeby tam odegramy jakąś rolę przy tej władzy, są marzeniami ściętej głowy.
2: Poseł mówi o polskiej firmie, która realizowała inwestycje we Lwowie, a za którą nie otrzymała pieniędzy. Władze miasta wyrzuciły ją z placu budowy, nie dopuszczając nawet do jej własnego sprzętu, który jest wart 10 milionów euro. Dzieje się tak pomimo tego, iż firma ma korzystne dla siebie orzeczenia sądów arbitrażowych. Konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy rozpocznie się już jutro.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Fala upałów, w której zasięgu się znajdujemy, apogeum osiągnie w niedzielę. Prognozowana temperatura to 37 stopni Celsjusza. W środowy poranek poznańskie niebo jest nieco zachmurzone, na termometrze 14 stopni Celsjusza. Dziś temperatura urośnie do około 30 stopni, na barometrze teraz 1020 hektopaskali.

0: dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jan był długo oczekiwanym jedynym dzieckiem. Nic w tym dziwnego, oczekiwano od niego, by uratował ród i imię ojca. Elżbieta i Zachariasz, nadając mu imię Jan, którego nikt nie nosił w ich rodzie, tracili jakoś swoje dziecko. Zgoda, aby ich syn wypełnił misję zapowiedzianą przez anioła, oznaczała koniec ich rodu. Dopuszczając, aby Jan nie spełnił ich oczekiwań, ale znaleźli w sobie radość i wewnętrzne zdrowie. Czy nie układam życia moim bliskim? Czy podążam za oczekiwaniami innych bardziej niż za wolą Bożą?

Every Time We Touch to Maggie Reilly. Jest prawie 17 minut po 6 w kalendarzu. 24 czerwca, jest środa. Imieniny świętują Jan, Danuta i Janina. Słońce wstało dziś o 4:30. Jeszcze jedna śpiewająca dziewczyna, tym razem Amy Winehouse.

Tak jest, wszystko się zgadza. Do tanga trzeba dwojga. To była budka suflera. O 6.45 sprawdzimy jakość powietrza. O 7.10 kalendarium. Przy okazji kalendarium wystąpi pewien bardzo znany artysta. O 7.45 przegląd prasy. O 8.30 naszym gościem będzie Małgorzata Spychała-Szuszczyńska z Izby Skarbowej w Poznaniu. I o 9.15 zaproszę Was po raz kolejny w tym tygodniu do wzięcia udziału w konkursie filmowym. Do wygrania będzie zaproszenie do multikina, tak jak to w konkursach filmowych bywa. 25,5 minuty po 6.00.

London calling, Londyn wzywa, Londyn woła. Na razie Londyn zastanawia się, kto będzie nowym premierem. Keir Starmer rezygnuje, zrozgotany faktem, że Brexit po 10 latach okazał się jedną wielką porażką. Być może nowym burmistrzem będzie, być może nowym premierem będzie były burmistrz Greater Manchester. Zobaczymy, czas pokaże. Myślę, że dowiemy się o tym już bardzo szybko. Za 27 minut minie siódma. Teraz grupa Redbox, która całkiem niedawno gościła w naszym mieście.

Cała Europa praktycznie jest pod wpływem fali upałów. Temperatury osiągają rekordowe notowania nawet na Wyspach Brytyjskich, jak przeczytałem przed chwilą. Tam dodatkowo atmosfera podkręca wybór nowego premiera, tak jak wspominałem. W 2006 roku byłem w Wielkiej Brytanii. Wtedy Wielka Brytania przeżywała najgorętsze lato od 50 lat. Teraz może być podobnie. I Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła alerty, w których przypomina, że należy ograniczyć przebywanie na zewnątrz, pić dużo niegazowanej wody, nie pić alkoholu, nie zostawiać dzieci i zwierząt w samochodzie. Oczywiście jest parę jeszcze innych dobrych rad, jak przestrzegać upałów. Myślę, że przede wszystkim należy obserwować swój organizm. Jeśli zauważycie jakieś niepokojące objawy, no to należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Jeśli chcielibyście dodać coś od siebie, jak unikać, jak przestrzegać dobrego, jak dobrze się czuć w trakcie upałów, co robić, napiszcie po prostu 601 077 033. No upałów nie unikniemy, ale zawsze możemy się przed nimi odpowiednio schronić. Niebawem zajrzymy do czujnika smogu na zegarze za 18:07.

0: smogu.
1: Dziś jakość powietrza jest akceptowalna dla większości osób, czyli umiarkowana. Jednak osoby wrażliwe mogą odczuwać niewielkie lub umiarkowane objawy po dłuższym przebywaniu na zewnątrz. Drobne cząstki stałe i dwutlenek azotu są na poziomie umiarkowanym, na poziomie znakomitym są cząstki stałe PM10 i ozon przygruntowy.

Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Radio Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Jest środa, 24 czerwca, minęła siódma.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Kończą się prace remontowe na poznańskich ogrodach. Targowisko na Nowym Rynku w Lesznie w końcu znalazło najemcę. Dziś w gdańskim ratuszu odbędzie się 15. sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. Prace remontowe na poznańskich ogrodach i węźle Żeromskiego-Dąbrowskiego dobiegają końca. Stąd już w sobotę 27 czerwca tramwaje linii numer 2, 7, 8 i 18 znów będą kursować do pętli ogrody. Tego samego dnia rozpoczną się jednak kolejne remonty, informuje Rafał Wąsowicz z Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Obsługę komunikacyjną wyłączonej z obsługi tramwajowej ulicy Zamenhofa przejmie autobus linii numer 190. Ponadto na odcinku pomiędzy przystankami Osiedla Rzeczypospolitej i Rondem Rataje dostępne będą w obu kierunkach linie autobusowe numer 174 i 184. Prace potrwają do końca lipca.
0: Informacje z Leszna.
2: Targowisko na Nowym Rynku w Lesznie znalazło najemcę. Po dwóch nieudanych próbach przetargu prowadzeniem placu targowego mieli się zająć urzędnicy. Radni uchwalili już nowy regulamin tego terenu, lecz w ostatniej chwili udało się znaleźć najemcę, mówi naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna Mariusz Suchanecki.
3: Dosłownie kilka dni po uchwaleniu przez Radę regulaminu zgłosiły się dwa podmioty gospodarcze z wnioskiem do prezydenta o możliwość wydzierżawienia tej nieruchomości. Pan prezydent po chwili namysłu zdecydował, że spróbujemy przeprowadzić negocjacje na dzierżawę tego gruntu. Te negocjacje w miesiącu maju zostały przeprowadzone i wyłoniono podmiot, firma pana Pawła Koniewskiego.
2: Ostateczna wysokość czynszu wynosi 8 tysięcy złotych brutto. Pierwotnie zakładany czynsz wynosił 11 tysięcy złotych. Oprócz tego dzierżawca będzie pobierać opłatę targową na rzecz miasta.
0: Informacje sportowe.
2: 58 zawodniczek i zawodników reprezentujących 14 poznańskich klubów sportowych oraz 20 dyscyplin otrzymało stypendia miasta Poznania za wyniki osiągnięte w 2025 roku. W gronie wyróżnionych znalazło się 39 kobiet i 19 mężczyzn. Większość stypendystów reprezentuje dyscypliny indywidualne. W tej grupie znalazło się 47 osób. Natomiast 11 zawodniczek i zawodników uprawia sporty drużynowe. Wysokość miesięcznych stypendium wynosi 600, 700 lub 800 zł. Łączna wartość przyznanego wsparcia to 476 400 zł. Świadczenie przyznano na okres 12 miesięcy.
0: Informacje z kraju.
2: Dziś w gdańskim ratuszu odbędzie się 15. sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. Będą jej przewodniczyć wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska i wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Ołena Kondratiuk. Posiedzenie odbędzie się w przeddzień konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Stronę ukraińską będzie reprezentować premier Julia Sfrydenko, a nie prezydent Wołodymyr Zełenski. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapewnia, że sesja Zgromadzenia Parlamentarnego odbywa się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
4: Szefową tego zgromadzenia, jeżeli chodzi o Polskę, jest wicemarszałkini Wielichowska i tu od początku do końca mieliśmy taki plan, że ona będzie to prowadziła, więc tu nie ma ani żadnych zgrzytów, ani nie ma żadnych dyplomatycznych uników. Ja byłem z panią Wielichowską w Ukrainie. Razem byliśmy wtedy, kiedy występowałem w parlamencie ukraińskim. W związku z tym tu jest tak, jak miało być.
2: Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego będzie poświęcona m.in. integracji europejskiej, odbudowie Ukrainy, strategicznemu partnerstwu polsko-ukraińskiemu oraz bezpieczeństwu.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
1: Poznaniu temperatura rośnie. Dziś będzie tu aż 30 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie dziś na północy Wielkopolski, bo 28 stopni Celsjusza. Ta różnica jest naprawdę bardzo niewielka, co za tym idzie nieodczuwalna. Teraz w Poznaniu 17 stopni, ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Jan, Danuta, Janina to trójka dzisiejszych solenizantów. Jest 24 czerwca, środa. W Peru świętują dzisiaj Dzień Indian, w Wenezueli rocznicę bitwy o Caracado. A w Polsce Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę od 1964 roku, również dziś Święto Niewidomych. A Dzień Osteoporozy został ustanowiony kilkanaście lat temu. Tomek Wandel przy mikrofonie Radia Emaus. Dzień dobry, zapraszam dzisiaj do godziny 10. Jest 6 po 7. Teraz grupa Wox. No właśnie. A za chwilę kalendarium.

W roku 972, czyli 1054 lata temu, Mieszko I pokonał w bitwie pod Cedynią wojska margrabiego Marchii Łużyckiej Hodona. 728 lat temu, w roku 1298, w Kościanie zawarto tajny układ, na mocy którego arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka i hierarchia kościelna w zamian za wielki przywilej swobód zobowiązali się popierać Henryka III Głogowskiego. Nieco później biskup poznański Andrzej Zaremba obłożył Władysława Łokietka klątwą. W 1797 roku w wodach Odry w Opatowicach, obecnie jest to część Wrocławia, niemiecki wynalazca Karl Heinrich Kingard przeprowadził pierwszy test pierwszego funkcjonalnego aparatu nurkowego własnej konstrukcji. Pozostajemy we Wrocławiu. Tam w 1930 roku na Stadionie Olimpijskim zakończyły się trzecie Igrzyska Niemieckie. A na górze Trzecibor koło Cedyni w roku 1972 odsłonięto pomnik zwycięstwa nad Odrą. 5 lat temu w Tomaszowie Mazowieckim spadł największy grat w historii pomiarów w Polsce. Średnica gradziny, czyli tych kulek gradowych, osiągnęła 13,5 cm. Jeszcze parę faktów z zagranicy. 503 lata temu nowy król Szwecji wjechał uroczyście do Sztokholmu. Ponad 300 lat później ten fakt został uwieczniony na obrazie olejnym Karla Larssona. Ten obraz można oglądać w Muzeum Narodowym w Sztokholmie. 489 lat temu, w roku 1537, Ignacy Loyola i Franciszek Ksawery otrzymali święcenia kapłańskie z rąk biskupa Dalmacji Vincento Nagusantiego. 167 lat temu trwała wojna francusko-austriacka. 24 czerwca 1859 roku wojska francusko-sardyńskie pod dowództwem Napoleona III Bonaparte zwyciężyły armię austriacką w bitwie pod Solferino. W 1901 roku w Paryżu otwarto pierwszą wystawę prac Pabla Picassa. W roku 1979 dokonano pierwszego wejścia na szczyt Talaj Sagar w Himalajach. 6904 metry były do pokonania, żeby ten szczyt zdobyć. 3 lata temu w kościele ewangelicko-augsburskim Gustawa Adolfa w Wiedniu odbyła się konsekracja biskup Marii Kubin, pierwszej kobiety biskupa w kościele starokatolickim Austrii. Konsekracji dokonał wtedy arcybiskup Utrechtu Bernd Wallet.

Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Dobre Radio. Z nauczania papieża Franciszka.
1: E benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Jan został wybrany przez Boga, aby przygotować drogę Jezusowi i wskazał go ludowi Izraela jako Mesjasza, Baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Jan poświęcił całego siebie Bogu i Jego wysłannikowi Jezusowi, a na koniec umarł za prawdę, kiedy oskarżył o cudzołóstwo króla Heroda i Herodiadę. Jak wiele osób płaci wysoką cenę za zaangażowanie na rzecz prawdy. Jak wielu ludzi prawych woli iść pod prąd, aby nie odrzucać głosu sumienia, głosu prawdy.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

I was made for loving you to grupa Kiss. Tu poranny program Radia Emaus. Za 25 minut minie 8. Z ogromnym zadowoleniem stwierdzam, że nastolatkowie stosują się do przepisu mówiącego o używaniu kasków przy prowadzeniu hulajnóg elektrycznych lub też innych pojazdów. To bardzo ważne, by zabezpieczać, by chronić się. Należy się chronić również przed upałami. Jesteśmy w zasięgu wielkiej fali upałów, której apogeum przyjdzie nam napotkać w najbliższą niedzielę. Prawie 40 stopni będzie, więc uważajcie na siebie bardzo mocno. A najświeższa prognoza pogody w naszym programie tuż po serwisie o 8:00.

0: Poranna prasówka.
1: Gazeta Wyborcza na stronie 12 pisze o Brzostce i spółce pod przywództwem Rafała Brzostki i jego think tanku The Company. Powstał program gospodarczy Polska Przedsiębiorcza. Co zamierzają najbogatsi Polacy? W dzisiejszym numerze Gazety Wyborczej również reportaż zatytułowany Dwie Oliwie. Cała tragiczna ironia losu polega na tym, że gdyby lekarz w karetce nie zrobił nic, absolutnie nic, to Oliwia byłaby dziś z nami, ale lekarz postanowił ją ratować i nasza córka nie żyje. Mówią rodzice zmarłej 19-latki. Więcej na ten temat na stronie 20 i 21 dzisiejszej Gazety Wyborczej. Głos Wielkopolski na stronie 4. Poznań przejmie z Hanoweru Centrum Kompetencji Volkswagena. O gigantycznych zarobkach lekarzy w regionie Sylwia Rycharska pisze w Głosie Wielkopolskim na stronie 3 i 11. 31 lekarzy milionerów w naszych szpitalach. W najnowszym numerze Newsweeka przeczytamy o pożarze w partii Tuska. Jest kilka historii, które składają się na opowieść o partii przeżartej patologiami. W Newsweeku również o przemocy, która jest spoiwem Rosji. Jesteśmy obsesyjnie zafascynowani władzą, mówi znany rosyjski pisarz. Rzeczpospolita na stronie 20 zamieszcza rozmowę z prezesem PZU Bogdanem Benczakiem. Brak decyzyjności to największe zagrożenie dla PZU, mówi jego prezes. Program Think Tanku The Company również przedstawiony jest w Rzeczpospolitej i tylko 3% młodych Polaków chce zakładać własne firmy. To jeden z najniższych wskaźników na świecie. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Cło 3 euro uderzy w e-zakupy. Od lipca do pozaunijnych przesyłek o wartości nieprzekraczającej 150 euro będzie doliczane nowe cło. Operatorzy pocztowe i firmy kurierskie ostrzegają przed chaosem i zatrzymywaniem paczek na granicach. Zapraszamy do lektury.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Za 8,5 minuty minie 8. Teraz Zbigniew Wodecki.

0: Środa, 24 czerwca, minęła 8.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Młodzi Wielkopolanie pamiętają o poznańskim czerwcu. Muzeum Okręgowe w Lesznie zaprasza na letnie atrakcje. Są wyniki najnowszego rankingu szkół wyższych perspektywy. W niedzielę poznaniacy będą obchodzić 70. rocznicę poznańskiego czerwca 1956 roku. O bohaterskim zrywie i jego ofiarach pamiętają także młodzi Wielkopolanie, którzy przez cały miesiąc biorą udział w działaniach edukacyjnych organizowanych przez Fundację Ajdwar. Finałem akcji będzie sobotni przemarsz, podczas którego uczniowie jeżyckich szkół przejdą przez miasto z transparentami opowiadającymi nie tylko o poznańskim czerwcu, ale także o ich oczekiwaniach wobec obecnej władzy. Jak mówią Basia i Tymoteusz z jeżyckich podstawówek, wydarzenia sprzed lat niosą ważne wnioski także dla współczesności.
3: Nie wolno bać się protestować, wyjść na ulicę, jeżeli nie zgadza nam się władza.
4: Według mnie nie powinniśmy nigdy zmieniać swojego zdania, żeby przypodobać się innym. Tak właśnie było w czerwcu 56. Uważam, że każdy z nas powinien wygłaszać nasze zdanie, a nie zmieniać je pod kogoś.
2: Przemarsz wyruszy o godzinie 11 sprzed skweru Trzech Tramwajarek i przejdzie do Parku Wilsona. Szczegółowy program weekendowych obchodów w Poznaniu można znaleźć na stronie miasta.
1: Informacje z Leszna.
2: Ciepłe letnie dni w Lesznie będzie można spędzić w Muzeum Okręgowym. Placówka przygotowała na najbliższe dwa miesiące liczne atrakcje dla miłośników historii i kultury. Dla najmłodszych zaplanowano warsztaty poświęcone dawnym ozdobom oraz zajęcia z projektowania własnej biżuterii i wykonywania papierowych bukietów. Również dorośli znajdą coś dla siebie. O szczegółach mówi Jakub Piwoński z Leszczyńskiego Muzeum.
5: W programie znalazły się spacery historyczne poświęcone m.in. architekturze Hermana Müllera oraz dawnym hotelom Leszna, a także wykłady o kwiatach i motywach roślinnych w kulturze, sztuce i rzemiośle artystycznym.
2: Informacje o terminach spotkań oraz bilety są dostępne na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Lesznie.
1: Pania.
2: W sobotę 27 czerwca w transporcie publicznym na liniach miejskich i podmiejskich ZTM zostanie wprowadzony wakacyjny, czyli letni rozkład jazdy. Będzie on obowiązywać do 30 sierpnia. Częstotliwość jak co roku zostanie dopasowana do mniejszej frekwencji pasażerskiej z uwagi na brak zajęć w szkołach i wyjazdy wakacyjne. Tramwaje i autobusy na liniach miejskich będą podjeżdżały na przystanki co kwadrans. Dodatkowo zawieszone będą linie minibusowe numer 123 i 124. Nie będą wykonywane kursy szkolne na linii numer 154, a linia numer 188 będzie kursować tylko w godzinach popołudniowych. Na liniach numer 152, 157, 166, 181 i 184 częstotliwość kursów w dni robocze przez cały dzień będzie wynosić 30 minut, a na liniach 162 i 196 60 minut.
1: Informacje z kraju.
2: Najlepsze uczelnie wyższe w Polsce to Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski. Tak wynika z najnowszej edycji rankingu szkół wyższych perspektywy. Przeanalizowano w nim prawie 600 różnych placówek edukacyjnych, publicznych, niepublicznych i zawodowych. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marcin Kulasek powiedział, że ranking jest przede wszystkim wskazówką dla przyszłych studentów, ale też dobrą informacją o kondycji polskich uczelni.
6: Jest tak naprawdę drogowskazem dla studentów, którzy na końcu będą wybierać te uczelnie, w których chcą dalej się kształcić. Ranking jest też bardzo ważny dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, bo podnosi jakość kształcenia, jeżeli chodzi o polskie uczelnie, zarówno te publiczne, niepubliczne, zawodowe czy akademickie.
2: Według rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesora Piotra Jedynaka, kluczem sukcesu każdej uczelni jest otwartość na współpracę.
7: Bardzo istotna jest interdyscyplinarna współpraca wewnątrz uniwersytetu, ale również otwartość na współpracę z innymi partnerami akademickimi i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego. Myślę, że to jest coraz większy atut wszystkich polskich uczelni.
2: Spośród uczelni niepublicznych najlepsza okazała się Akademia Leona Kuźmińskiego. Natomiast w przypadku szkół wyższych zawodowych Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Słoneczna aura w Poznaniu i Wielkopolsce utrzyma się jeszcze co najmniej przez tydzień, tak samo jak wysoka temperatura, prawie 40 stopni ma być w niedzielę. Teraz na poznańskim termometrze 17 stopni Celsjusza, na poznańskim barometrze 1020 hektopaskali. Wiatr słaby wieje dziś z północnego zachodu.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.
0: 24 czerwca, środa, jest 5,5 minuty po 8. Dziś imieniny Jana, Danuty i Janiny. Pozdrawiam serdecznie. Przy mikrofonie Tomek Wandel.
8: Let's get it started in here.

0: and running, running, and running, running, and running.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
2: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. 8 dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego Zachariasza, ale matka jego odpowiedziała: nie, natomiast ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc na migi jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I zdumieli się wszyscy, a natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i umacniał się na duchu, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.
3: Pan jest łaskaw. Tak można by inaczej przedstawić bohatera dzisiejszego dnia. Jan pochodzi od hebrajskiego Johan i składa się z dwóch elementów: Jah, co jest skróconym imieniem Jahwe, oraz Hanan, czasownika oznaczającego okazać łaskę, być miłosiernym, darzyć przychylnością. Z całą pewnością obdarowanie niepłodnych Elżbiety i Zachariasza Janem było okazaniem im łaski i miłosierdzia. Ale też życie Jana było świadectwem o tym, że Bóg jest łaskawy i miłosierny. I taka jest też prawda o nas i zadanie dla nas. Pomyśl, w czym dostrzegam przejaw łaskawości Boga w moim życiu?
1: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Emaus.

Lady Gaga i Bruno Mars, wielki hit z roku ubiegłego, Die With A Smile. O 8.30 naszymi gośćmi będą pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Tematem rozmowy będzie przestroga, będzie właściwie, będziemy mówić o tym, Lila Łada będzie rozmawiać z naszymi gośćmi o tym, na co należy uważać podczas naszych zagranicznych wakacji. A trzeba uważać na bardzo wiele rzeczy.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda. Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
6: Jest 8:30.
5: Poranny gość.
7: Porannym gościem Radia Emaus jest dzisiaj pani Małgorzata Spychała-Szuszczyńska z Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu i będziemy mówić o temacie wręcz dosłownie mrożącym krew w żyłach, bo o wakacjach.
8: Dzień dobry państwu.
7: Jak się okazuje, wakacje wcale nie są takie łatwe ani proste. Gdyby państwo widzieli to, co tutaj jest rozłożone u nas na stole, to zaraz by państwo się zorientowali, dlaczego ja mówię, że to są, będą tematy mrożące krew w żyłach. Mamy tutaj głowę aligatora, mamy tutaj żmiję, skóry z egzotycznych zwierząt i to są wszystko rzeczy, których przewozić nie wolno, a o których bardzo często turyści w czasie wakacji zapominają. O czym jeszcze zapominają, pani Małgosiu, turyści w czasie lata?
8: No, wiele pewnie jest takich kwestii, o których warto porozmawiać i mam nadzieję, że dzisiejsze tutaj spotkanie u państwa w studiu sprawi, że ci, którzy jeszcze mają w planach wakacji, przygotowują się, po prostu wezmą te cenne informacje pod uwagę. My zawsze jako Krajowa Administracja Skarbowa zachęcamy właśnie przed sezonem wakacyjnym, a on już praktycznie za kilka dni kończy się rok szkolny, więc jakby siłą rzeczy planujemy wyjazdy rodzinne, turystyczne, żeby właśnie chwilkę poświęcić na to i sprawdzić, jakie zasady, jakie ograniczenia ewentualnie będą nas dotyczyły przy planowaniu swojej podróży. I tak naprawdę to właśnie, jakie te ograniczenia będą, determinowane jest przez dwie kwestie. Pierwsze to to, czy podróżujemy w ramach Schengen, to tutaj nieco inne zasady nas obowiązują, jest dużo prościej, dużo łatwiej, czy też podróżujemy do państw trzecich, czyli na przykład do Egiptu, do Turcji, czyli poza Unię Europejską. I drugim takim determinantem będzie środek transportu. Nieco inaczej wygląda to w przypadku ruchu takiego kołowego, czyli jedziemy pociągiem, samochodem, czy na przykład samolotem, czy statkiem. I stąd właśnie warto wcześniej sobie sprawdzić, właśnie żeby potem nie być zaskoczonym. Tutaj pewną pomocą i takim dobrym rozwiązaniem jest aplikacja Granica, którą warto sobie zainstalować na swoim smartfonie, bo oprócz tych informacji, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, mamy wiele również innych, chociażby jak stan przejść granicznych. Myślę tutaj o naszej wschodniej granicy, czyli też wschodniej granicy Polski i Unii Europejskiej, więc wiele cennych informacji, które mogą być ważne przy planowaniu podróży. Natomiast tak, pozwoliliśmy sobie dzisiaj tutaj przynieść do państwa do studia właśnie różne pamiątki, które znalazły się w walizkach i torbach podróżnych. Musimy pamiętać, że jednym z takich ograniczeń, za które Krajowa Administracja odpowiada jako ta służba, która to weryfikuje, jest ograniczanie handlu gatunkami zagrożonymi. I dotyczy to zarówno zwierząt, jak i roślin. Więc tak jak pani redaktor wspomniała, mamy tutaj głowę aligatora mississippijskiego, mamy skóry pytona, kurtki, portfele, kość słoniową, rafę koralową.
7: I żmiję. Żmija, tak jest. I to nawet w butelce.
8: Tak. Rzeczywiście turyści czasami nieświadomie wprowadzani są w błąd gdzieś tam na tych lokalnych ryneczkach, że nie, to wszystko jest okej, jest wszystko zgodne z prawem. No nie. Oczywiście są procedury, które pozwalają również na przywóz i wywóz takich eksponatów, chociażby do względów naukowych między instytutami i placówkami edukacyjnymi i naukowymi, ale jest to bardzo długotrwała procedura, więc nie sądzę, żeby na targu można byłoby to załatwić w ciągu kilku chwil. My zachęcamy turystów, żeby właśnie, jeżeli znajdujemy muszlę, czy na przykład rafę koralową, no nie jesteśmy ekspertami, żeby rozstrzygnąć, czy to jest akurat ten gatunek, który podlega ochronie i absolutnie go nie powinniśmy zabierać, czy to jest na przykład muszla niechroniona i możemy ją ze sobą zabrać. Najlepiej i najbezpieczniej zrobić po prostu świetne zdjęcie, zabrać ze sobą, a te rzeczy po prostu zostawić w swoim naturalnym środowisku. Dzięki temu unikniemy kłopotom, a musimy pamiętać, że każda walizka, jeżeli chodzi o ruch lotniczy, no on jakby cieszy się największym zainteresowaniem, podlega kontroli, więc oczywiście bez otwierania walizki, poprzez odpowiednie urządzenia, po prostu ta zawartość jest weryfikowana przez funkcjonariuszy służby celno-skarbowej. Ale podróżowanie to nie tylko pamiątki. I tu jakby wracam do tych 5 minut na to, żeby przygotować się do takiej podróży. Chociażby leki, tak? Czasami jesteśmy w trakcie jakiejś kuracji, stąd warto też sprawdzić. Co do zasady powinniśmy mieć nie więcej niż 5 sztuk najmniejszego opakowania leku, który jest dostępny na rynku. Ale to jest jedna kwestia. Druga, sprawdzajmy, czy do tego państwa, do którego się wybieramy, a szczególnie dotyczy to państw tych azjatyckich, czy ja z tymi lekami będę mógł wjechać. Bo może się okazać, że tutaj w tym ruchu turystycznym, jeżeli chodzi o Europę, nie ma absolutnie problemu, czy nawet gdzieś tam troszeczkę dalej, ale już jadąc gdzieś w te egzotyczne destynacje, już na przykład tych leków nie mogę mieć ze sobą. Druga kwestia. Coraz chętniej podróżujemy z pupilami. Również i biura turystyczne, i osoby jakby udostępniające różne usługi dają nam taką możliwość. Również sprawdźmy, jakie zasady będą nas obowiązywały. I na przykład, jeżeli chodzi o pieski, musimy mieć paszport, pies musi być zaszczepiony, no i musi mieć chip. Więc to są też takie dodatkowe formalności. Kwestia gotówki. Możemy podróżować z gotówką, oczywiście, ale musimy pamiętać, że do powyżej wartości 10 tysięcy euro musimy zgłosić to funkcjonariuszowi służby celno-skarbowej. Ta procedura absolutnie nic nie kosztuje, ale to jest pewna formalność, którą powinniśmy dokonać zarówno wyjeżdżając, czy na przykład wracając. Kwestia różnych ograniczeń, jeżeli chodzi o wyroby tytoniowe i alkohol. I też tutaj sprawdzajmy, bo często jest tak, że no, nie wiem, czy ze złych intencji, chociaż nie przypisywałabym tego absolutnie, w strefach wolnocłowych często turyści są w błąd wprowadzani, mówiąc, że te ilości, które zakupują, są oczywiście tymi legalnymi i że bez problemu będziemy mogli je wwieźć. No a potem jakie jest zdziwienie, jeżeli dochodzi do weryfikacji, okazuje się, że no, tych towarów jest po prostu za dużo i stracimy je. Więc aplikacja Granica niewątpliwie jest takim dobrym narzędziem, gdzie można w bardzo szybki sposób sobie te informacje zweryfikować. No i oczywiście, jeżeli jesteśmy na lotnisku, zawsze są nasi funkcjonariusze, więc jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, pytania, po prostu podejdźmy, zadajmy. Nie ma złych pytań.
7: Przed anteną rozmawiałyśmy też o żywności, bo to jest taki, wydawałoby się, neutralna część naszego bagażu. No pomijam butelkę z alkoholem i żmiją w środku, ale żywność, no wydawałoby się, to tak można sobie przewozić. A tu się okazuje, że też nie jest to takie oczywiste, prawda? Nawet w ramach Unii Europejskiej i nawet w ramach Europy.
8: Tak, to znaczy ten ruch turystyczny w ramach strefy Schengen na pewno jest dużo prostszy, bo tutaj tych ograniczeń nie mamy. Właściwie możemy podróżować przy użyciu swojego takiego dokumentu, niekoniecznie musi być to paszport, więc jest to na pewno też i z tych względów formalnych dużo prostsze. Natomiast rzeczywiście dużym problemem jest taka nieświadomość przepisów dotyczących ograniczeń w wwozie żywności zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. ze względu na ograniczenie przenoszenia patogenów, takie zakazy są wprowadzone na tych granicach zewnętrznych Unii Europejskiej i pamiętajmy, że lotnisko również jest takim miejscem, bo jest to też granica zewnętrzna w przypadku, kiedy wracamy na przykład z Turcji, tak, czy z Egiptu, no nie powinniśmy mieć żywności. Wyjątek jest, dotyczy 5 owoców, to jest kokos, daktyle, ananas, banany i durian. Natomiast pozostałe rzeczy absolutnie nie powinniśmy ze sobą zabierać, bo po prostu będziemy poproszeni o umieszczenie ich w specjalnych pojemnikach, no i potem podlegają one procedurze utylizacji.
7: A jak to jest z Wielką Brytanią? Bo też wspominała pani o tym przed wejściem na antenę.
8: Tak, no musimy pamiętać, że Wielka Brytania jest, nie jest już członkiem Unii Europejskiej, w związku z tym też nie jest tą częścią tej strefy Schengen, więc wracając z Wielkiej Brytanii, ta podróż nie będzie się różniła niczym co do zasad ograniczeń ilościowych i innych, jak na przykład właśnie z takiego Egiptu czy z Turcji, bo to jest państwo trzecie.
7: A czy często się zdarza, że turyści popełniają ten błąd, bo traktują Wielką Brytanię jako Europę, czy mimo tak. wszystko ta świadomość jakaś tam jest?
8: No często gdzieś zapominamy o tym, że patrząc jakby przez pryzmat być może kontynentu, tak, że no Wielka Brytania, Londyn, tak, no to przecież to tak samo jak do Berlina, no i rzeczywiście potem jest duże zaskoczenie i zdziwienie, że prosimy o to, żeby jednak te rzeczy oddać i wrzucić do tych specjalnych pojemników. No, dzięki też i takim spotkaniom i rozmowom no, staramy się przypominać o tym, że ta żywność no, niekoniecznie powinna być w naszej walizce. Również to dotyczy sytuacji, kiedy na przykład kupujemy już na lotnisku, tak? Już przeszliśmy tą kontrolę bezpieczeństwa, nadaliśmy bagaż wcześniej, jesteśmy już w tej strefie wolnocłowej. To również dotyczy takich sytuacji. To jakby nie ma znaczenia, gdzie ja kupuję.
7: Wielu turystów też jako pamiątkę przywozi sobie na przykład małą buteleczkę z piaskiem. To też taka modna pamiątka. Ale buteleczki z piaskiem, zdaje się, też nie można sobie tak przewieźć, prawda?
8: Bardzo dobrą kwestię pani redaktor poruszyła, bo my tutaj mówimy oczywiście o tych zasadach wynikających z międzynarodowych regulacji. A przypomnę, że jeżeli chodzi o gatunki zagrożone, mamy tutaj konwencję waszyngtońską, która tutaj dość precyzyjnie wyznacza te granice, ale czasami mamy miejscowe przepisy, które wprowadzają pewne ograniczenia, uznając, że pewne elementy, jak chociażby ten piasek, po prostu podlega takiej procedurze ochronie i możemy z kolei mieć ogromne problemy, przyjeżdżając na lotnisko i chcąc się odprawić i przejść granicę bezpieczeństwa, no właśnie, że nie będziemy mogli podróżować z tymi rzeczami, które tam zapakowaliśmy.
7: Czyli aplikacja Granica przede wszystkim, bo jak się okazuje, nawet z piaskiem może być problem.
8: Tak, muszle, rafa koralowa, no to są te takie rzeczy, które najczęściej po prostu podróżni zupełnie nieświadomie zabierają ze sobą. Często to są nawet eksponaty, które gdzieś tam znaleźliśmy na plaży. To nie są nawet kupione gdzieś tam na rynku, tylko znalezione. Nie ma to znaczenia. No, gatunek chroniony jest gatunkiem chronionym i absolutnie nie powinniśmy mieć go ze sobą podczas takiej podróży. No i myślę, że chyba warto też przypomnieć słuchaczom, że no mimo wszystko nadal jest duży popyt na zarówno żywe okazy, jak i również na różne wyroby z tych gatunków zagrożonych. Światowa organizacja podaje, że jeżeli chodzi o dochodowość, to po nielegalnym handlu bronią, jak i również narkotykami, to jest trzeci taka gałąź, która przynosi ogromne dochody właśnie kłusownikom i tym, którzy zarabiają właśnie na...
7: Musimy być czujni, jeśli chodzi o pamiątki z wakacji, szczególnie te bardziej egzotyczne, ale jak się okazuje, może mieć problem także z pamiątką przywiezioną z Wielkiej Brytanii. O tym wszystkim mówiła pani Małgorzata Spychała-Szuszczyńska z Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. No a my możemy tylko apelować do naszych słuchaczy, żeby byli czujni na wakacjach.
8: Tak, życzę dobrych wakacji, bezpiecznych podróży i pięknych zdjęć, które zabieramy ze sobą zamiast właśnie tych muszli i koralowców.
5: Poranny gość.
6: Rozmawiała Lilia.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
0: Skoda. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Środa, 24 czerwca, minęła 9.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Jutro poznamy laureatów nagrody Sukot 56. W powiecie gostyńskim powstaje nowy magazyn obrony cywilnej. Donald Tusk nie jest rozczarowany decyzją Wołodymyra Zełenskiego. Bohaterowie są wśród nas. Pod takim hasłem będzie przebiegać gala Sukot 56. Odgłosy czerwca w stolicy Wielkopolski. Już w czwartek poznamy laureatów nagrody Sukot 56. Uroczysta gala odbywa się na kilka dni przed centralnymi obchodami 70. rocznicy poznańskiego czerwca. Chcieliśmy uczcić powstanie wielkopolskie w sposób bardziej przystępny do dzisiejszych czasów, zaznacza dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki.
3: Przyświecała też mi taka idea, żeby poszukać współczesnych bohaterów. Oni na szczęście nie muszą protestować, nie muszą wychodzić na ulicę, nie wychodzą z narażeniem życia, nikt do nich nie będzie strzelał z karabinów w Polsce, z karabinów i z czołgów, ale robią niezwykłe rzeczy. Nie czekając na nagrody, nie czekając na odznaczenia, robią rzeczy, które wymagają pomyślenia o drugim człowieku w potrzebie, o drugim człowieku, który nie ma chleba, którym trzeba się zaopiekować. Wymagają też pewnego zainteresowania ochrony wartości, praw obywatelskich, praw człowieka.
2: Wyróżnienia, których symbolem jest statuetka poznańskiego drewniaka, przyznawane są w trzech kategoriach: o Boga, za wolność oraz za prawo i chleb. Gala odbędzie się jutro o godzinie 17 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
1: Informacje z Gostynia.
2: W powiecie gostyńskim powstanie nowy magazyn obrony cywilnej. Budowa będzie w całości sfinansowana ze środków rządowych. Starosta rawicki Adam Sperzyński zaznacza, że obecnie funkcjonujący magazyn był zbyt mały, aby zlokalizować sprzęt kupowany w ostatnich latach przez powiat.
4: Przez nas szacowane zadanie na około nieco ponad 4 miliony złotych i do końca roku o powierzchni około 500 metrów taki magazyn ma powstać. W tym magazynie oczywiście będzie umieszczone wyposażenie z zakresu ochrony ludności, wiadomo, związane głównie z likwidacją skutków klęsk żywiołowych w postaci agregatów, pomp czy innego rodzaju wyposażenia.
2: Na budowę budynku został ogłoszony przetarg. Według planów inwestycja ma zostać zrealizowana do końca obecnego roku.
1: Ania.
2: Sąsiedzki Łazarz oraz Jezuickie Centrum Kultury zapraszają 27 czerwca od godziny 12 na piknik rodzinny Czerwiec 56 na Fyrtlach do Parku Wilsona. Piknik kończy akcję poznawania historii poznańskiego czerwca podczas spacerów po Łazarzu i Jeżycach. W programie wydarzenia znajdą się atrakcje dla osób w każdym wieku. Teatr Spekt Art zaprosi uczestników do wspólnego śpiewania podczas spektaklu Chleba i Wolności. Miłośników historii zainteresuje prelekcja Anny Matuszak z Muzeum Powstania Poznańskiego, Łazarscy uczestnicy Poznańskiego Czerwca 1956. Organizatorzy przygotowali również wystawę zabytkowych samochodów, quiz o życiu codziennym w PRL oraz warsztaty kreatywne. Na scenie wystąpi także chór All Fine Hogcore, a zwieńczeniem pikniku będzie spacer z kwiatami na ulicy Gajowej pod pomnikiem ofiar Poznańskiego Czerwca 1956 roku.
1: Informacje z kraju.
2: Nieobecność Wołodymyra Zełenskiego na konferencji w Gdańsku traktuje jako deeskalację napięcia pomiędzy Polską a Ukrainą, powiedział szef rządu Donald Tusk. Podczas konferencji odbudowy Ukrainy delegacji tego kraju będzie przewodniczyć premier Julia Swyrydenko. Jak zaznaczył Donald Tusk, nie jest rozczarowany decyzją Wołodymyra Zełenskiego.
5: Jestem w samym kontakcie z panią premier Julią Swyrydenko. Poinformowała mnie, że stanie na czele delegacji. Więc jeśli chodzi o mnie, nie jestem rozczarowany. Z mojego punktu widzenia oznacza to być może nawet sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć i traktuję to jako gest na rzecz deeskalacji napięcia.
2: Między Kijowem a Warszawą utrzymują się napięcia po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek specjalnych ukraińskiej armii imię bohaterów UPA. W odpowiedzi Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi orderu Orła Białego. W Kijowie decyzję tę odebrano jako afront wobec Wołodymyra Zełenskiego. Konferencja odbudowy Ukrainy rozpocznie się jutro. W międzynarodowym szczycie mają uczestniczyć przywódcy państw europejskich oraz przedstawiciele instytucji międzynarodowych.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Wybierając się na obchody związane z 70. rocznicą wydarzeń czerwcowych, proszę nie zapomnieć o wzięciu ze sobą butelki lub nawet dwóch wody. Najlepiej, jakby to była woda schłodzona, najlepiej wziąć po prostu w termosie, żeby ta temperatura była utrzymana, gdyż będzie w weekend bardzo gorąco. Maksymalna temperatura prognozowana na dziś to 30 stopni. Od jutra temperatura zacznie gwałtownie wzrastać. Tak jak mówiłem godzinę temu, w niedzielę będzie prawie 40 stopni. Teraz na termometrze 21 stopni Celsjusza, na barometrze na razie stabilnie 1020 hektopaskali.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Never Can Say Goodbye to grupa The Communards. Śpiewał Jimmy Somerville. Wczorajszy jubilat. Jimmy Somerville skończył 65 lat. Środa, 24 czerwca, imieniny Jana, Danuty i Janiny. Mamy jeszcze cytat na dziś. Co należy zrobić po upadku? To, co robią dzieci, czyli podnieść się, powiedział Aldous Huxley. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Za parę minut, niecałe cztery właściwie, zaproszę Was do wzięcia udziału w filmowym konkursie Radio Emaus. Teraz filmowa piosenka w Radio Emaus. Ghostbusters, Ray Parker Jr.

0: poranny konkurs.
1: W środę 24 czerwca zapraszam na poranny konkurs w Radiu Emaus. Już pojutrze, 26 czerwca w Multikinie odbędzie się mini maraton wyjątkowo

0: Masz na to moje słowo. Ale najpierw musisz mi powiedzieć, gdzie jest Janosik?
1: No tak, to ten głos jest niesamowity i bardzo charakterystyczny, więc z rozpoznaniem go chyba nie będziecie mieli problemu. 71:48 w treści wiadomości. Proszę wpisać słowo Emaus, a potem kropka, potem imię i nazwisko i na końcu napisać imię i nazwisko tego aktora.
0: Zostaniesz powieszony na haku, jak przystało na harnasia. Masz na to moje słowo. Ale najpierw musisz mi powiedzieć, gdzie jest Janosik?
1: Zapraszam do zabawy.

Zostaniesz powieszony na haku, jak przystało na harnasia. Masz na to moje słowo. Ale najpierw musisz mi powiedzieć, gdzie jest Janosik?

0: Ta grupa świętowała w tym roku 45-lecie działalności. 45 lat minęło od ukazania się płyty Lady Punk, zatytułowanej po prostu Lady Punk. Zamki na piasku to właśnie utwór z tejże płyty. W Radio Mouse trwa filmowy konkurs, a jak konkurs filmowy, to z efektami. Sąsiad za ścianą wierci dziurę. Musimy jakoś do tego przywyknąć. W trakcie naszego konkursu też to słychać i to dobrze, bo jak konkurs filmowy, to wiadomo, efekty specjalne też muszą być, jak to w filmach bywa.
1: Zostaniesz powieszony na haku, jak przystało na harnasia. Masz na to moje słowo. Ale najpierw musisz mi powiedzieć, gdzie jest Janosik?
0: Kto to mówi? 71-48.

0: Oye mi canto, czyli śpiewaj mi tak, tu Radio Emaus. W środę 24 czerwca kończymy powoli konkurs filmowy w Radio Emaus, ale macie jeszcze około 2 minutki na wysłanie do nas wiadomości tekstowej z poprawną odpowiedzią. Kto to mówi?
1: Zostaniesz powieszony na haku, jak przystało na harnasia. Masz na to moje słowo, ale najpierw musisz mi powiedzieć, gdzie jest Janosik?

0: poranny konkurs.
1: Zostaniesz powieszony na haku, jak przystało na harnasia. Masz na to moje słowo. Ale najpierw musisz mi powiedzieć, gdzie jest Jan Osiek?
2: Mówił hrabia Chorwat, jedna z głównych postaci występujących w serialu Janosik. Tej postaci głosu i swojej sylwetki udzielił Mieczysław Czechowicz. Krótko mówiąc, w tę rolę wcielił się Mieczysław Czechowicz i on to właśnie przemawiał tutaj na naszej antenie. Poprawną odpowiedź dostaliśmy od pani Elżbiety. Pani Elżbieta otrzymuje podwójne zaproszenie do Multikina. Następny konkurs filmowy już niebawem, a panią Elżbietę poproszę o poczekanie na wiadomość tekstową. Zaraz ją wyślę. W jej treści dowie się pani, jak, gdzie i kiedy tę nagrodę należy odebrać. Nie trzeba do nas wcale będzie przychodzić.

historię jednej miłości opowiedziała nam Anita Lipnicka. Za chwilę przywita się z wami Kuba Antkowiak. Ja już serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia jutro rano. Kłania się Tomek Wandel.

0: Reklama.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 10 na naszych radiowych zegarach. Czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Obchody 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca także w Warszawie. Badania profilaktyczne dla kierowców od autostrady A2. Nieobecność Wołodymyra Zełenskiego na konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy może pomóc w skupieniu się na kwestiach gospodarczych, uważa poseł Rzepa. Obchody 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca nie tylko w stolicy Wielkopolski. Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956 przygotowało wystawę Głos Miasta, Jeden Bunt, Tysiące Historii. Zostanie ona zaprezentowana dziś w holu przed salą obrad Senatu w Warszawie. To nie jest typowa wystawa planszowa, podkreśla pełniąca obowiązki dyrektora Muzeum Poznańskiego Czerwca Kinga Przyborowska.
3: Jest to zbudowana ekspozycja, coś na wzór takich ekspozycji, jak pokazujemy w muzeum. Bogata scenografia, bardzo dużo artefaktów, oczywiście bogaty materiał ikonograficzny, jak również materiał archiwalny. Mogę tutaj już zdradzić też, że na przykład został zbudowany stół, przy którym siedzi Józef Granatowicz, została zbudowana cela, sala sądowa, także myślę, że sama wystawa przybliży odwiedzającym Senat tą historię naszego Poznańskiego Czerwca.
2: Obchody 70. rocznicy pierwszego zrywu robotniczego w powojennej Polsce rozpoczną się w Poznaniu w niedzielę o godzinie 6 rano. Pamięć o czerwcowych wydarzeniach uczczona zostanie przed bramą fabryki pojazdów szynowych Hipolita Cegielskiego. Szczegółowy program obchodów jest dostępny na stronie Poznania.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Wielkopolscy kierowcy będą mogli sprawdzić nie tylko stan swoich pojazdów, ale także własne zdrowie. W czwartek w miejscach obsługi podróżnych w Rogozińcu i Chociszewie przy autostradzie A2 bezpłatnie skorzystają z badań profilaktycznych i konsultacji zdrowotnych, a także sprawdzą ciśnienie w oponach swoich pojazdów. Rzeczniczka spółki Autostrada Wielkopolska Anna Ciamciak zachęca do udziału w akcji. Przypomina, że przed wakacyjnymi wyjazdami warto poświęcić chwilę zarówno na kontrolę stanu zdrowia, jak i pojazdu.
4: Odpowiednie ciśnienie w oponach wpływa na przyczepność, drogę hamowania, zużycie paliwa i komfort jazdy. Równie ważna jest kondycja kierowcy. Zmęczenie, problemy ze wzrokiem czy nieleczone nadciśnienie mogą mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo na drodze.
2: Akcja odbywa się w ramach europejskiej kampanii promującej bezpieczeństwo i zdrowie uczestników ruchu drogowego. Potrwa od godziny 12 do 19.
1: Ania.
2: Na osiedlu kwiatowym w Poznaniu trwa wprowadzanie zmian w organizacji ruchu. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych. Na wszystkich pierwszeństwo będą miały pojazdy nadjeżdżające z prawej strony. Trwa właśnie montaż i malowanie nowego oznakowania na osiedlowych ulicach. Zmiany mają na celu uporządkowanie oznakowania i poprawę bezpieczeństwa. Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona do końca lipca, a całkowity koszt jej wprowadzenia wynosi prawie 150 tysięcy złotych.
1: Informacje z kraju.
2: Zdaniem posła Jarosława Rzepy, parlamentarzysty Polskiego Stronnictwa Ludowego, nieobecność Wołodymyra Zełenskiego na konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy może pomóc w skupieniu się na kwestiach gospodarczych.
5: Mówimy tu o odbudowie Ukrainy, o konkretnych umowach, o perspektywie. Również polska gospodarka ma prawo liczyć na to, że będziemy ważnym partnerem. Dzisiaj potrzeba w Polsce zbudować taką przestrzeń dla firm, które być może w przyszłości będą odbudowały Ukrainę, zabezpieczyć je finansowo, dać gwarancje rządowe, znaleźć te firmy, które mają potencjał odpowiedni, żeby tam wejść. Ten szczyt właśnie ma ten cel.
2: Konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy rozpocznie się jutro w Gdańsku. W międzynarodowym szczycie mają uczestniczyć przywódcy państw europejskich i przedstawiciele instytucji międzynarodowych. Ukraińskiej delegacji będzie przewodniczyć premier Julia Sfyrydenko. Między Kijowem a Warszawą utrzymuje się napięcie po tym, jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiej armii imię bohaterów UPA. W odpowiedzi Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu no dosyć rzeźko w tym momencie, bo 19 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 22 kreski na plusie. W tym momencie w Poznaniu jest słonecznie, wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Maksymalna temperatura dzisiaj będzie o godzinie 17 i wyniesie 30 stopni. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 10 kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada, która w tym momencie wyszła z naszego radiowego studia. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny, znaczy w paśmie to jesteśmy do 14, ale akurat z Lilią jestem do godziny 12, więc zapraszam was bardzo gorąco, abyście byli po prostu razem z dobrym radiem Emaus. Już za moment mini audycja w drodze do Emaus, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, no to utwór o czwartku, a właściwie o jutrze, bo utwór zatytułowany Jutro od zespołu Lemon rozpocznie nam pasmo w środku dnia. Miejcie spokojną środę, mimo tego, że no niestety będzie robić się dzisiaj coraz cieplej. Dzień dobry!

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Jan był długo oczekiwanym jedynym dzieckiem. Nic w tym dziwnego. Oczekiwano od niego, by uratował ród i imię ojca. Elżbieta i Zachariasz, nadając mu imię Jan, którego nikt nie nosił w ich rodzie, tracili jakoś swoje dziecko. Zgoda, aby ich syn wypełnił misję zapowiedzianą przez anioła, oznaczała koniec ich rodu. Dopuszczając, aby Jan nie spełnił ich oczekiwań, ale znaleźli w sobie radość i wewnętrzne zdrowie. Czy nie układam życia moim bliskim? Czy podążam za oczekiwaniami innych bardziej niż za wolą Bożą?

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Dziewiętnaście minut po godzinie 10:00. Za nami mini audycja w drodze do Emaus. Za nami także grupa Tulia w coverze Myslowic, Długość dźwięku samotności. A przed chwilą pojawił się Grzegorz Turnał i jego utwór Między ciszą a ciszą. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Widzimy, że dzisiaj mamy środę, 24 czerwca, 175 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Jan, Danuta i Janina. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj Dzień Przytulania, a także Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji. Jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, mamy dzisiaj trzy, no i tak się właśnie zastanawiam, które wam przeczytać. Dobrze, może dzisiaj tak dla odmiany. Przysłowie numer jeden. Chrzest Jana w deszczowej wodzie trzyma zbiory w przeszkodzie. No bardzo ciekawe przysłowie, zwłaszcza to trzyma zbiory w przeszkodzie. No właśnie, raczej przeszkoda nam się kojarzy z czymś takim no wymagającym, a tutaj to tak brzmi, jakby właśnie ta przeszkoda była czymś takim no właśnie ciekawym, intrygującym. Jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Aldusa Huxleya i brzmi następująco. Co należy zrobić po upadku? To, co robią dzieci. Podnieść się. Krótki, konkretny przekaz na środę 24 czerwca. My gramy dalej. Tym razem zrobi się bardzo energetycznie. Outcast i Hey Ya!

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Gastorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: 24 minuty zostały do godziny 11. Za nami polski dwupak, za nami Firebirds i 24 zachody słońca, za nami także Dawid Kwiatkowski i Kaja Proszę Tańcz. A ja was proszę o to, abyście zostali z nami, no bo o godzinie 10.45 kolejna w tym tygodniu muzyczna podróż w czasie. Sprawdzimy, co wydarzyło się w historii muzyki 24 czerwca. Mogę zdradzić, że dzisiaj przygotowałem dla was wydarzenia zagraniczne, także zapraszam was bardzo gorąco. Muzyczna podróż w czasie o godzinie 10.45. Słuchajcie, wszyscy się zmieścimy, także zapraszam was tym bardziej właśnie na ten segment już za niecałych 8 minut, może i 8,5 minuty. No ale zanim muzyczna podróż w czasie, coś nieco nowszego, Sabrina Carpenter i Espresso.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
1: .46 już na naszych radiowych zegarach, czas na muzyczną podróż w czasie. Sprawdzamy, co wydarzyło się w historii 24 czerwca. Dzisiaj trzy wydarzenia zagraniczne. Najpierw rok 1966 urodziła się Hope Sandoval z zespołu Mazzy Star. No i zagramy ich najbardziej znany utwór, czyli Fade Into You. Następnie rok 2024, dwa lata temu zmarł Seth Binzer z zespołu Crazy Town. No i zagramy Butterfly na samplu z zespołu Red Hot Chili Peppers. A Red Hot Chili Peppers również się pojawi w dzisiejszej muzycznej podróży w czasie, bo 24 lata temu, w roku 2002, ukazał się singiel tej grupy By The Way. A zatem dzisiaj w muzycznej podróży w czasie Mazzy Star, Crazy Town, a także Red Hot Chili Peppers. Zapraszam Was do muzycznej podróży w czasie, jak i zapraszam Was na najnowsze informacje Radio Emaus, które pojawią się już o godzinie 11, a przedstawi je Lilia Łada. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz wyruszamy razem w muzyczną podróż w czasie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie minęła godzina 11, to oznacza, że czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Społeczna Agencja Najmu w Poznaniu ma już 61 mieszkań dla chętnych. Świętowanie 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych na lotnisku Ławica. Ponad 3 miliony złotych kary dla spółki Neonet. Społeczna Agencja Najmu w Poznaniu oferuje już 61 mieszkań przekazanych osobom zakwalifikowanym do programu. To odpowiedź na rosnące zainteresowanie projektem i potrzeby mieszkańców, którzy szukają stabilnego najmu. Rozwój SAN to także ważny element miejskiej polityki mieszkaniowej, mówi Łukasz Kubiak z ZKZL.
3: On funkcjonuje od 2023 roku. Ten program polega na tym, że miasto Poznań i ZKZL wynajmują od właścicieli prywatnych mieszkania, które przekazują osobom właśnie w ramach programu SAN.
2: ZKZL zachęca właścicieli mieszkań do współtworzenia programu i zgłaszania lokali, które mogłyby zostać przeznaczone na wynajem w ramach SAN. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie san.poznań.pl.
1: Informacje z Poznania.
2: Ameryka 250 zawita do Poznania. 3 lipca na lotnisku Ławica odbędzie się wydarzenie upamiętniające 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Uroczystość ma przypomnieć o wspólnej historii Polski i Ameryki, między innymi o Tadeuszu Kościuszce czy Kazimierzu Pułaskim. Podczas festiwalu na uczestników czeka mnóstwo atrakcji, zapowiada dyrektor pionu strategii i rozwoju lotniska Ławica Marcin Drzycimski.
4: Organizujemy piknik rodzinny. Na tym pikniku, no przede wszystkim, będzie można posłuchać muzyki, ale dzieci będą mogły się pobawić, bo przygotujemy dla nich niespodzianek ruchowych, muzyka i na koniec fajerwerki. Coś, z czego jesteśmy naprawdę dumni, bo przecieramy szlaki nowe na lotniskach.
2: Bilet wstępu na wydarzenie kosztuje 10 zł. Można go kupić na stronie imprezy. Każdy posiadacz biletu będzie mógł korzystać z komunikacji miejskiej za darmo. Zostanie też uruchomiona dodatkowa linia autobusowa na wydarzenie, informuje zastępczyni dyrektorki Estrady Poznańskiej Jadwiga Troczyńska.
5: Będzie kursowała specjalna linia, linia 106 w godzinach od 15 z Ogrodów do przystanku Kołobrzeska-Tatrzańska. Będzie się zatrzymywała na wszystkich przystankach, a od godziny 22.30 zostanie wydłużona do Ronda Kaponiera.
2: Wydarzenie jest organizowane przez garnizon Armii Stanów Zjednoczonych w Polsce, władze Poznania oraz lotnisko Ławica. Brama zostanie otwarta w piątek 3 lipca o godzinie 14, a program rozrywkowy rozpocznie się o 16.
1: Informacje z Kościana.
2: 550 tysięcy złotych. Takie dofinansowanie z funduszy europejskich pozyskał Kościański Ośrodek Rehabilitacyjny na rozwój opieki psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Za te pieniądze zostanie przeprowadzony remont, dzięki któremu w ośrodku powstaną 4 gabinety psychologiczne i psychoterapeutyczne, 2 toalety, w tym jedna dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz poczekalnia dla pacjentów. To z kolei pozwoli na poprawę warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, a jest to niezwykle ważne, ponieważ potrzeby w zakresie ochrony zdrowia psychicznego najmłodszych mieszkańców Kościana stale rosną.
1: Informacje z kraju.
2: Ponad 3 miliony złotych kary dla spółki Neonet za wystawianie na sprzedaż produktów, których nie posiada na stanie. Taką karę nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za działalność firmy na platformie Allegro. Prezes urzędu Tomasz Chrustny powiedział, że klientom sklepu handlującego sprzętem RTV i AGD wyświetlała się nieprawdziwa informacja, że produkty są dostępne.
6: Spółka deklaruje wysyłkę w ciągu 24 godzin, mimo że często nie jest w stanie dotrzymać tego terminu. Konsumenci wielokrotnie skarżyli się, że podawane przez Neonet deklaracje mijają się z rzeczywistością. Zamówienia często nie są wysyłane w zadeklarowanym terminie, a klienci sami muszą dopytywać o realizację wysyłki.
2: Tomasz Chrustny podkreśla, że w handlu internetowym nie ma miejsca na składanie obietnic bez pokrycia.
6: To, co deklarują sprzedawcy, wpływa na decyzje zakupowe konsumentów. Dla wielu z nich właśnie szybka dostawa przesądza o wyborze konkretnej oferty. Nieprawdziwe informacje i brak powiadomienia o tym, że wysyłka się opóźni lub towaru nie będzie, naruszają podstawowe zasady handlu internetowego. Konsumenci kupują na określonych warunkach i mają prawo wymagać ich dotrzymania.
2: Decyzja urzędu nie jest prawomocna, a ukarana spółka może się odwołać do sądu.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 21 stopni Celsjusza, ale temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 25 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Sześć minut po godzinie 11:00 po raz kolejny kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiek, a także no właśnie, Lilia Łada w sumie jest w studiu, ale na dzisiaj już zakończyła swój dyżur i bardzo szeroko się do mnie uśmiecha. Zazdroszczę, nie ukrywam, ale Lilię usłyszycie już jutro od godziny 6 do godziny 11 w naszych informacjach. Ja jestem z wami do godziny 14. Zapraszam, aby zostać razem z dobrym Radiem Emaus. Już za moment mini audycja Słowo o Słowie, ale zanim ten program się pojawi, zagramy Mela Koteluk, Melodia Ulotna. Ten utwór otwiera nam muzycznie godzinę 11. Dzień dobry!

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Radosław pisze na temat młodszej swojej siostry, Kamili, nie wiem czy pani Kamili, ale pewnie Kamili, która zadała mu takie pytanie. Jeśli mężczyzna pełni funkcję sołtysa, jego żonę nazywa się sołtysową lub po prostu żoną sołtysa. A jak należy nazwać męża kobiety, która pełni tę funkcję? Mąż sołtysa? Mąż pani sołtys? Może jeszcze inaczej? Jest to pytanie, które nie tylko do sołtysów się odnosi, także i do wójtów, także i do, nie wiem, premierów i prezesów prawdopodobnie, no ale w niektórych przypadkach, ponieważ w mowie publicznej często są te formy używane, to jakoś już sobie to możemy wyobrażać. Być może, jeśli chodzi o sołtysa, tej potrzeby nie ma w ogóle. Wydaje mi się, że taka potrzeba jest może trochę sztuczna. Czy koniecznie musimy mówić o panu Kowalskim, że jest mężem pani sołtys? No może tak. Jeśli już bym musiał, to bym właśnie tak powiedział. Mąż pani sołtys. I tak prawdopodobnie się mówi. Mąż sołtysa z całą pewnością nie był pani Kwiatkowskiej czy Kowalskiej. Sołtysem w tym ciągu byśmy wprost nie nazwali. No chyba jednak nie. Zostańmy przy mężu pani sołtys, jeśli już będzie to konieczne. A nie sądzę, by było to na tyle i tak często konieczne, żebyśmy aż specjalną nazwę dla tego rodzaju osoby, funkcji musieli wymyślać.
1: Słowo o słowie.
2: Do usłyszenia.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: dobry dzień.
1: 10 minut, za 10 minut rozpocznie się serwis kulturalny. On rozpocznie się o godzinie 11.30, a obecnie na naszych radiowych zegarach 19, no właściwie już 20 minut po godzinie 11. Za nami Sylwia Grzeszczak-Latawce, za nami także Anna Jurcztowicz i Andrzej Piaseczny. Kochani, ja nie wiem, ale ja wiem, że właśnie o godzinie 11.30 serwis kulturalny i zapraszam Was na niego bardzo gorąco. A teraz na naszej antenie, tym razem będzie zagranicznie, bo pograliśmy po polsku, Razorlight i America.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Reklama.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na Amazon.pl.
3: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
4: 11.30 na naszych radiowych zegarach, czas na serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od takiego, które zaczyna się właściwie już za moment, bo o godzinie 12.00. Jest to dyskusja panelowa od pojednania do wspólnego bezpieczeństwa perspektywy współpracy polsko-niemieckiej. Start wydarzenia godzina 12.00, a miejsce to Instytut Zachodni imienia Zygmunta Wojciechowskiego. Instytut Zachodni zaprasza na dyskusję panelową od pojednania do wspólnego bezpieczeństwa perspektywy współpracy polsko-niemieckiej 35 lat po zawarciu traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy 1991-2026. W dyskusji wezmą udział profesor dr. habilitowany Jerzy Kranz, współautor oświadczenia od pojednania do wspólnego bezpieczeństwa, doktor habilitowany Michał Nowosielski, dyrektor Instytutu Zachodniego, a także Bartosz Wieliński z Gazety Wyborczej, a rozmowę poprowadzi doktor Jacek Kubiak z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyskusja panelowa od pojednania do wspólnego bezpieczeństwa perspektywy współpracy polsko-niemieckiej dziś o godzinie 12 w Instytucie Zachodnim imienia Zygmunta Wojciechowskiego. Kolejne wydarzenie zaczyna się może nie aż tak szybko jak poprzednie, ale również musicie się na nie już w tym momencie pospieszyć. Zwiedzanie mieszkania pracowni Kazimiery i Łakowiczówny. Start wydarzenia 12.30, a miejsce zbiórki to mieszkanie pracownia Kazimiery i Łakowiczówny. Kto nie miał okazji odwiedzić wyjątkowej poetki Kazimiery i Łakowiczówny w mieszkaniu, w którym spędziła kilkadziesiąt lat, może skorzystać z oprowadzania po ekspozycji w kamienicy przy ulicy Gajowej w otoczeniu mebli i bibelotów, z których każdy skrywa własną historię. Przewodnik opowie między innymi o dzieciństwie poetki z kryminalną zagadką w tle, o jej młodzieńczym buncie, nieprzejednanym charakterze w pracy urzędnika państwowego, licznych podróżach oraz o tym, co spotkało ją w Poznaniu na wygnaniu. Zwiedzanie mieszkania pracowni Kazimiery i Łakowiczówny dziś o godzinie 12.30. Miejsce zbiórki to mieszkanie pracownia Kazimiery i Łakowiczówny. No i na koniec spacer literacki śladami czerwca 56. Start wydarzenia godzina 17, a miejsce zbiórki to Bałtyk od strony ulicy Bukowskiej. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Podczas literackiego spaceru śladami poznańskiego czerwca 1956 uczestnicy spojrzą na powstanie poznańskich robotników przez pryzmat literatury. Na trasie spaceru uczestnicy dowiedzą się m.in., gdzie rozstrzelano serce Kazimiery i Łakowiczówny, która to poetka została skazana za to, że pisała wiersze o poznańskim powstaniu, jak robotnicze strajki zapamiętali Krystyna Kofta i Stanisław Barańczak oraz inne dzieci bawiące się na jeżyckich podwórkach, oraz czy groźba odrąbanej ręki i zapowiedź żałobnej kurtyny milczenia rzeczywiście wymazały Czarny Czwartek z pamięci polskich pisarzy. Prowadzenie spaceru Magdalena Tyl. Spacer literacki śladami czerwca 56 o godzinie 17 dzisiaj. Zbiórka Bałtyk od strony ulicy Bukowskiej. Wstęp jest wolny. No i to wszystko w dzisiejszym przedpołudniowym serwisie kulturalnym. Kolejny już o godzinie 16.30.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 12 minut zostało do godziny 12. Za nami pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, a muzycznie usłyszeliśmy cztery kompozycje. Pojawił się duet Marika i Paweł Domagała, później zespół Kwiat Jabłoni, następnie grupa Mr. Big, a przed chwilą zagrał i zaśpiewał nam zespół Fleetwood Mac. Punktualnie o godzinie 12 pojawi się Anioł Pański, a następnie najnowsze informacje Radia Emaus. Także zapraszam Was bardzo gorąco do wysłuchania tych informacji, a teraz na naszej antenie Coldplay.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Oszuści spod Poznania zatrzymani, coraz bliżej do budowy nowych mieszkań przy ulicy Kopanina. Informacje Radia Emaus. Zaczynamy jednak od wyjątkowej sytuacji w poznańskich szpitalach. Lecznice przy ulicy Mickiewicza, Przybyszewskiego, Szamarzewskiego i Długiej otrzymały zgłoszenie o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych. W związku z tym dyrekcja szpitali zarządziła ewakuację obiektów. Przy szpitalu imienia Raszei przy ulicy Mickiewicza działają strażacy, dlatego ulica jest nieprzejezdna. Z kolei przy ulicy Przybyszewskiego pracownicy przeprowadzili ewakuację samodzielnie. Dodatkowo dziś w Poznaniu do godziny 13 nie działa SOR w szpitalu Strusia w związku z zaplanowaną wcześniej naprawą awarii energetycznej. Przypominamy, że za wywołanie fałszywego alarmu grozi do 8 lat pozbawienia wolności. ZKZL zakończył postępowanie przetargowe dotyczące budowy 161 mieszkań komunalnych przy ulicy Kopanina. Jest to kolejny etap przygotowań do realizacji osiedla, w ramach którego powstaną 3 budynki z lokalami 1, 2 i 3 pokojowymi. Projekt obejmuje również zagospodarowanie terenu wokół budynków, mówi Łukasz Kubiak z ZKZL-u.
3: To nie tylko same bloki, ale też zagospodarowanie terenu dookoła nich. Będzie tam plac zabaw, będą parkingi, będą pomieszczenia do przechowywania rowerów, infrastruktura będzie dostosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W każdej klatce schodowej będą windy. To myślę ma znaczenie szczególnie dla osób z małymi dziećmi oraz dla seniorów, również dla osób z niepełnosprawnościami.
2: Nowe budynki zastąpią stare baraki, które jeszcze do niedawna znajdowały się na tym terenie.
1: Informacje z powiatu poznańskiego.
2: Policjanci rozbili gang oszustów spod Poznania. Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej mieli dzwonić do mieszkańców włoskich miast i metodą na wnuczka wyłudzać od nich pieniądze. Starsi ludzie, próbując pomóc, oddawali nie tylko swoje oszczędności, lecz także złoto i luksusowe zegarki. Podczas przeszukań policjanci znaleźli m.in. 40 tysięcy złotych. Akcję udało się przeprowadzić dzięki współpracy z włoską policją oraz Europolem. Spośród 5 zatrzymanych osób zarzuty usłyszały 4. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.
1: Informacje sportowe.
2: W najbliższą niedzielę Poznań stanie się gospodarzem jednego z największych w Polsce turniejów piłkarskich dla dzieci z niepełnosprawnościami. Stolica Wielkopolski ugości kilkuset młodych zawodniczek i zawodników z całej Polski, którzy wezmą udział w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej Futbol Plus, mówi prezes klubu sportowego Tygrysy Poznań Grzegorz Wichniarek.
4: Głównym założeniem jest to, żeby propagować sport dla młodzieży i dzieci z niepełnosprawnościami. Spodziewamy się w Poznaniu 14 akademii, które przyjadą z całej Polski. Łącznie ponad 300 zawodników wraz z trenerami, opiekunami, rodzicami będzie u nas gościć prawie 600 osób. Warto przyjść, zobaczyć właśnie jak ci młodzi zawodnicy radzą sobie ze swoimi trudnościami, ile tam jest pasji, zaangażowania, ile naprawdę serca zostawiają na boisku.
2: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10 na boisku UAM przy ulicy Zagajnikowej. W całej Polsce działa obecnie ponad 80 klubów, w których na co dzień trenują dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
5: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 27 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 31 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, w tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

Już prawie 8 minut po godzinie 12 kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek w tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 14. Zapraszamy, abyście zostali razem z dobrym Radiem Emaus. Już za moment mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, no to będzie utwór w połowie tak długi jak audycja 5 minut z Bogiem, bo przed nami utwór, który trwa nieco ponad 2,5 minuty, ale taki również standard radiowy obowiązuje w utworach, które obecnie pojawiają się na rynku. Wiktoria Kida i Księga Żywiołów, Oj Dziewczyno, tak zaczynamy muzycznie godzinę 12. Dzień dobry.

0: Dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. 8 dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego Zachariasza, ale matka jego odpowiedziała: nie, natomiast ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc na migi jego ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I zdumieli się wszyscy, a natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i umacniał się na duchu, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.
2: Pan jest łaskaw. Tak można by inaczej przedstawić bohatera dzisiejszego dnia. Jan pochodzi od hebrajskiego Johan i składa się z dwóch elementów: Jach, co jest skróconym imieniem Jahwe, oraz Hanan, czasownika oznaczającego okazać łaskę, być miłosiernym, darzyć przychylnością. Z całą pewnością obdarowanie niepłodnych Elżbiety i Zachariasza Janem było okazaniem im łaski i miłosierdzia. Ale też życie Jana było świadectwem o tym, że Bóg jest łaskawy i miłosierny. I taka jest też prawda o nas i zadanie dla nas. Pomyśl, w czym dostrzegam przejaw łaskawości Boga w moim życiu?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. W środku dnia.

0: Wypadku dnia.
1: 20 minut po godzinie 12, za nami mini audycja 5 minut z Bogiem, a za nami także dwa polskie utwory. Pojawił się duet Kukiz i Borysewicz, Niby jestem, niby nie, a przed chwilą zaśpiewała Sylwia Grzeszczak, Och i Ach. Przed nami punktualnie o godzinie 12.30 kolejny odcinek audycji Zapytaj Księdza. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania tego programu. A teraz cofamy się do końcówki lat 2000 i pogramy zagranicznie Aloy Black, I Need a Dollar. Thank you.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
6: Po 15. I tyle samo druga strona schabu. Z delikatesów centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Zapytaj księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
8: Witam serdecznie. Przy mikrofonie Michał Jóźwiak. To jest audycja Zapytaj księdza. Moim gościem jest ksiądz Rafał Ochojski, misjonarz Świętej Rodziny, który na co dzień pracuje w Norwegii. Pytanie dotyczy właśnie tego kraju. Czy to prawda, że coraz więcej młodych ludzi w Norwegii wraca do kościoła katolickiego?
9: Tak, w Norwegii w ostatnim czasie zauważamy w naszych parafiach, zwłaszcza tutaj na północy, wielu młodych ludzi konwertujących do kościoła katolickiego. Nie tyle wracających do kościoła katolickiego, bo oni w nim nigdy nie byli. Po prostu ludzi, młodych ludzi będących w kościele luterańskim albo nie będących w żadnym kościele, przychodzących na mszę. To, co ich pociąga, to piękno liturgii i żywa obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Wielu z nich ma żywe pragnienie adoracji Najświętszego Sakramentu. No to jest takie bardzo zjawiskowe i wyjątkowe, że jakby to, co jest tym magnesem, to właśnie istota, sakramentalna obecność Jezusa. Obecność Jezusa w sakramentach.
0: Zapytaj księdza.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: 12 minut zostało do godziny 13. Za nami audycja Zapytaj Księdza, a za nami zespół Kombi, nasz randewu, duet Dawid Podsiadły i Kaśka Sochacka, zeszłoroczny singiel Samoloty. Za nami także Berlin, Take My Breath Away, a także po raz kolejny na naszej antenie grupa Fleetwood Mac ze swoim singlem Rhiannon. Przed nami punktualnie o godzinie 13 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Ania Hajduczek, także koniecznie zostańcie z nami. Jakiś czas temu był duet na naszej antenie, to teraz, no właśnie, niby tytuł sugeruje, że jest to duet, ale tak naprawdę jest to zespół The Mamas and the Papas, California Dreamin'.

0: Za nami na naszej antenie muzycznie Dolly Parton, a także grupa 30 Seconds to Mars, a przed nami najnowsze informacje, bo przed chwilą minęła godzina 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Od jutra kolejne zmiany na remontowanym węźle Poznań-Krzesiny. W tym wydaniu informacji zajrzymy także na poznański Golęcin. Część kierowców podróżujących autostradą A2 już jutro odetchnie z ulgą. Spółka Autostrada Wielkopolska informuje, że szybciej niż planowano dla ruchu zostaną ponownie otwarte dwie kluczowe relacje: Poznań-Świecko oraz Świecko-Katowice. Przypomnijmy, że odcinki te są zamknięte w związku z remontem węzła Poznań-Krzesiny. Od poniedziałku kierowcy stoją tam w ogromnych korkach. Najbardziej obciążone łącznice udało się już wyremontować, dlatego od jutra drogowcy przystąpią do kolejnego etapu prac. Obejmie on remont łącznicy Warszawa-Katowice oraz pasa szybkiego na ulicy Krzywoustego. Remont całego węzła potrwa jeszcze około miesiąca. Rusza budowa ogrodu miododajnego na poznańskiej Cytadeli. Wykonawca przejął już plac budowy i rozpoczął ogradzanie terenu. Zamiast niszczącego od lat betonu Teatru Letniego powstanie m.in. 10 roślinnych tarasów i kaskada wodna.
3: Część elementów amfiteatru zostanie zachowana i wkomponowana w ogród miododajny, a pojawią się w nim, tak jak też nazwa wskazuje, rośliny stanowiące źródło pożywienia dla pszczół. Przewidziany jest podział na segmenty odpowiadające koncepcji barwnych fal i w efekcie w w teatrze powstanie 10 tarasów roślinnych, w tym 2 ze ścieżką pieszą. Do tego ta przestrzeń zostanie podzielona na 14 sektorów, w których kolory roślin będą przechodzić od takich najjaśniejszych, naturalnych, po ciemniejsze, a takie bardziej energiczne.
2: Mówi Paulina Nowicka-Szewer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Na czas prowadzonych robót teren dawnego amfiteatru będzie całkowicie wyłączony z użytku. Przypomnijmy, że ogród miododajny to inwestycja, za którą od lat lobbowała miejska radna Halina Owsianna. Część przyrodników twierdzi, że jest to projekt za drogi i niepotrzebny dla pszczół miododajnych, które w mieście mają się dobrze.
1: Informacje z Poznania.
2: Tylko do końca miesiąca można zgłaszać kandydatury do tytułu najlepszego przyjaciela seniorów. Szczegóły w tym temacie zna nasza reporterka Natalia Grudzień.
4: Nagroda Senioribus Optima Meritis, czyli najlepszy przyjaciel seniorów, ma charakter honorowy i przyznawana jest przez Miejską Radę Seniorów od 2020 roku. Laureatem może zostać osoba fizyczna lub prawna, która w sposób szczególny zasłużyła na uznanie za działalność na rzecz dojrzałych poznaniaków lub przyczyniła się w jakikolwiek sposób do polepszenia życia codziennego starszych osób w Poznaniu. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać mieszkańcy stolicy Wielkopolski oraz poznańskie organizacje społeczne i instytucje zajmujące się problematyką senioralną. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie miasta. Wniosek należy przesłać na adres mailowy Miejskiej Rady Seniorów. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
2: Gwiazdy lekkiej atletyki zawitają na poznański Golęcin. W niedzielę odbędzie się memoriał Czesława Cybulskiego. Na liście potwierdzonych uczestników znalazła się m.in. Anita Włodarczyk, Paweł Fajdek czy Wojciech Nowicki. Sporych emocji można spodziewać się również w konkursie skoku o tyczce z udziałem Piotra Liska. Rzecznik prasowy poznańskich ośrodków sportu i rekreacji Filip Borowiak zwraca uwagę na ważne znaczenie memoriału na arenie międzynarodowej.
5: Pamiętajmy, że memoriał Czesława Cybulskiego jest mitingiem o wysokiej rangi, bo to jest ranga Silver cyklu World Athletics Tour. Zachęcamy, żeby nie odkładać decyzji o zakupie biletu na ostatnią chwilę. Miejsc na trybunach mamy nieco ponad 2000, no a myślę, że kibiców lekkiej atletyki w Poznaniu i okolicach jest zdecydowanie więcej.
2: Stadion zostanie otwarty dla kibiców o godzinie 14. Wejście na obiekt będzie odbywało się od strony ulicy Warmińskiej przez bramę stadionu żużlowego.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 28 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 31 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Dzień zakończy się o godzinie 21.19. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra. Biometr jest korzystny. No dobra, zobaczmy, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. No dobra, myślę, czy to powiedzieć. Dobra, powiem od razu z temperaturami weekendowymi. I uwaga, nie przesłyszeliście się, drodzy słuchacze. No bo tak, jutro maksymalnie 33 stopnie Celsjusza. W piątek 34. Uwaga, w sobotę 38, a w niedzielę 41.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 13 po raz kolejny kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek w tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 14. Mogę wam zdradzić, że troszeczkę za nią rozmawialiśmy a propos temperatur, które będą w najbliższy weekend. No ja powiem krótko, to jest no comments. Jeszcze przed chwilą parę dni temu, czy nawet i wczoraj gdzieś widzieliśmy, że będzie 38-37 stopni Celsjusza, to i tak są bardzo wysokie temperatury, ale 41 stopni w niedzielę. Ja nie mam słów, słuchajcie, ja nie mam słów, dlatego cieszmy się, jakkolwiek to nie brzmi, ale cieszmy się z tego, że mamy teraz 28 stopni Celsjusza, chociaż i tak maksymalna temperatura o 16 to będzie 31 kresek na plusie, no ale i tak w porównaniu do tego, co będzie w niedzielę, no to wręcz zimno będzie. I tak sobie pozwolę na mały żarcik na koniec tego wejścia. Gramy dalej, słuchajcie, gramy dalej. Na samym początku godziny 13 pogramy po polsku, będzie Mrozu, gościnnie Zalia, odpowiedni moment. No to co, startujemy z kolejną godziną. Dzień dobry.

Kukulska. Zapraszam Was, abyście odwiedzili stronę Radia Emaus.pl. Tam w zakładce Goździa możecie odsłuchać rozmowy, które przeprowadziliśmy w tym tygodniu. Zapraszam Was do wysłuchania wczorajszej porannej rozmowy. Tematem było, co oznacza Czerwiec 56 dla dzisiejszej młodzieży. Naszymi gośćmi byli Barbara Antczak ze Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu, Tymoteusz Grzysiula ze Szkoły Podstawowej nr 71 w Poznaniu, a także Edyta Czernecka z Fundacji Ajdwar. W tym roku obchodzimy 70. rocznicę wybuchu Powstania Poznańskiego Czerwca. Co samo powstanie, przyczyny, dla których wybuchło, oznacza dla tych młodych ludzi, którzy urodzili się już w wolnej Polsce? O tym mówili nasi dzisiejsi goście, a rozmowa wczorajsza jest dostępna już do odsłuchu na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Goździa, a także w naszej aplikacji mobilnej, do której pobrania Was bardzo gorąco zachęcam i zapraszam. Również możecie zaobserwować Radio Emaus w mediach społecznościowych, również tam jesteśmy dla Was i również tam możecie być po prostu bliżej naszego radia. A zatem zapraszam Was do odsłuchu wczorajszej porannej rozmowy. Gramy dalej, tym razem zagranicznie pogramy Polka, Rak i How Long?

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: 15 minut zostało do godziny 14. Za nami Ed Sheeran w remiksie Kygo, I See Fire. Za nami grupa 10cc Dreadlock Holiday. A za nami także Sophie Elix-Bextor, również w remiksie utworu Murder on the Dance Floor. To już za nami. Bardzo letnio zrobiło się nie tylko na dworze, ale i na naszej antenie. Już za moment mini audycja Myśli Świętych, ona pojawi się w okolicach godziny 13.50, a ja wam bardzo dziękuję za dzisiejsze pasmo w środku dnia. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu od godziny 14 do godziny 19. Dzisiaj aż będzie z wami Arek Szymański, także koniecznie zostańcie z nami, a my się słyszymy jutro tak samo jak dzisiaj od godziny 10 do godziny 14. Na koniec Krystyna Prońko i chyba najbardziej znany utwór tej artystki, czyli Jesteś lekiem na całe zło. Zostańcie z nami, a my słyszymy się jutro. Trzymajcie się, na razie.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Z nauczania papieża Franciszka.
1: E benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Jan został wybrany przez Boga, aby przygotować drogę Jezusowi i wskazał go ludowi Izraela jako Mesjasza, Baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Jan poświęcił całego siebie Bogu i Jego wysłannikowi Jezusowi, a na koniec umarł za prawdę, kiedy oskarżył o cudzołóstwo króla Heroda i Herodiadę. Jak wiele osób płaci wysoką cenę za zaangażowanie na rzecz prawdy. Jak wielu ludzi prawych woli iść pod prąd, aby nie odrzucać głosu sumienia, głosu prawdy.
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Reklama.
1: Gastorama.
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
0: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Punktualnie 14 na zegarze.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Poznaniacy będą mogli sprawdzić swój wzrok. W informacjach Radia Emaus powiemy też o wyjątkowym koncercie na poznańskiej łacinie. Poznańscy seniorzy będą mogli bezpłatnie zbadać wzrok. W najbliższą sobotę do stolicy Wielkopolski zawita ogólnopolska kampania edukacyjna Zachowaj Wzrok. Program ma na celu wczesne wykrywanie chorób siatkówki. Schorzenia te mogą mieć przez długi czas nie dawać wyraźnych objawów, dlatego regularne badania mają kluczowe znaczenie dla zachowania dobrego wzroku, mówi prezeska Stowarzyszenia Retina AMD Polska Małgorzata Pacholec.
3: Nie ma co czekać. Jak się ma jakiekolwiek wątpliwości, to warto sprawdzić. Wzrok nie jest dany raz na zawsze, a są choroby, które odbierają podstępnie, bo się zaczynają w jednym oku, a mózg, który widzi, to pobiera informacje z lepszego oka. A więc my przez pewien czas jesteśmy troszkę oszukiwani przez nasz mózg. Widzimy dobrze, nic się nie dzieje, ale przypadkiem zamykamy jedno oko i okazuje się, że gorzej widzi.
2: Wydarzenie potrwa od godziny 8 do 16 w klinice okulistycznej w Szpitalu Świętego Wojciecha. Udział w badaniu jest bezpłatny, jednak obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.zachowajwzrok.pl. Poznańska Fundacja wyśle pomoc do Libanu. Redemptoris Missio rozpoczyna zbiórkę darów dla mieszkańców tego ogarniętego licznymi konfliktami regionu. Wolontariusze chcą wysłać przede wszystkim rzeczy dla dzieci, mleko w proszku i gotowe posiłki w słoiczkach, ale także pieluchy, koce, namioty czy artykuły higieniczne. Zbiórkę można wesprzeć także finansowo, a rzeczy można przynosić do siedziby fundacji przy ulicy Unikowskiej do połowy lipca. Paczki rozdadzą na miejscu polscy żołnierze, którzy pełnią tam misję pokojową.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: Ogień pod gołym niebem. Na koncert pod takim tytułem zapraszają chór i orkiestra Jordan oraz parafia Łacina. Dla uczestników została przygotowana wyjątkowa muzyka chrześcijańska, a koncert ma być przestrzenią do integracji i modlitwy, mówi jeden z organizatorów wydarzenia, ksiądz Arkadiusz Szady.
4: Kontekst powstania tego pomysłu narodził się z takiego pragnienia ewangelizacyjnego i duszpasterskiego proboszcza oraz duszpasterza chóru orkiestry Jordan, żeby wychodzić do ludzi, którzy niekoniecznie chcą dotrzeć do kościoła sami ze własnej woli albo też ze swoimi znajomymi, bo w jakiś tam sposób kościół może jeszcze ich razi. W związku z tym przez piękną muzykę, przez dobrą atmosferę, przez takie otwarcie i serdeczność chcielibyśmy ludzi zainteresować, a przez zainteresowanie wciągnąć w tę atmosferę takiej otwartości, wspólnoty, serdeczności.
2: Koncert odbędzie się już w piątek o godzinie 20 na terenie parafii imienia Jezus. Do Polski od zachodu nadciąga fala upałów. W najbliższych dniach na termometrach zobaczymy 35 stopni Celsjusza w cieniu, a w weekend nawet 40 stopni. Służby apelują, by w tym czasie być szczególnie ostrożnym i pod żadnym pozorem nie pozostawiać dzieci lub zwierząt w samochodach. Nawet minuta w nagrzanym pojeździe jest zagrożeniem dla ich zdrowia. Policjanci przypominają także, że jeśli jesteśmy świadkami takiej sytuacji, mamy prawo wybić szybę w samochodzie i natychmiast skontaktować się z numerem alarmowym.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Czy ja coś mogę dodać w ogóle, jeśli chodzi o pogodę? Patrzę na termometr. 28 stopni? Nie, 29 stopni Celsjusza. Odczuwalna temperatura? No jak? No wyższa, oczywiście. 32 stopnie Celsjusza już, jeśli chodzi o temperaturę odczuwalną, ale apogeum będzie około godziny 16. Wtedy to na termometrach zobaczymy 31 stopni. No to wyobraźcie sobie, jaka będzie temperatura odczuwalna. Jutro prym będzie wiódł Rawicz. Tam w cieniu jutro temperatura 34 stopnie Celsjusza. No i to będzie najcieplejsze miejsce w naszym regionie, a najchłodniejszym punktem w Wielkopolsce jutro będzie Piła i Złotów. Tam zaledwie 31 stopni w cieniu. No ale jeśli chodzi o niebo, praktycznie bezchmurne jutro w całym naszym regionie, także cienia to trzeba będzie szukać gdzieś pod drzewem, bo chmury go na pewno nie zapewnią.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Wydawałoby się, ile można gadać o pogodzie, prawda?
2: Trochę tak.
1: A jednak
2: to
1: można.
2: Jednak godzinę temu nawet z Kubą też rozmawialiśmy o pogodzie.
1: Trzeba ostrzegać, bo takie upały to się nie zdarzają co dzień. Ania Hajduczek, Arkadiusz Szymański. Będziemy z wami razem dzisiaj na dobre popołudnie. Dzień dobry, Aniu.
2: Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Od kilku dni mówimy wam o nadciągających upałach. Mówimy też o tych przyjemnych chwilach związanych z latem. No bo w końcu latem przydałoby się słońce, przydałoby się błękit, piękna pogoda. No i to jest gwarantowane. W najbliższych dniach na pewno, tylko trzeba się zabezpieczyć przed pewnymi niepożądanymi skutkami upałów. To jest bardzo istotne, żeby nie przedobrzyć, jeśli chodzi o słońce, żeby nie było to niekorzystne dla naszej skóry, a także dla naszego organizmu. Żebyśmy odpowiednio nawadniali się, ale nie tylko nawadniali, ale dostarczali też organizmowi wszelkich mikroelementów, które są mu potrzebne do życia, no bo długotrwały upał, skwar może doprowadzić nawet do bardzo przykrych skutków i mam nadzieję, że o tym doskonale wiecie. O 17.30 dzisiaj Joanna Rumińska, psychodietetyczka, będzie moją gościnią w spotkaniu przy kawie. To będzie spotkanie przy kawie, ale pewnie dzisiaj mrożonej i to na odległość. Niestety, bo już wiem, że moja gościnia nie dotrze do studia, będziemy łączyć się przez telefon, ale będziemy się łączyć w bardzo ważnym temacie, no bo skoro rozmowa z psychodietetyczką, to będzie dotyczyła tego, co jeść, jak jeść, czego unikać, co pić, jak pić, żeby przetrwać te nadchodzące dni. Gorąco i sucho, termika jest nieubłagana, to dzisiaj gorąco i sucho, a jutro, moi drodzy, upalnie i sucho. I taki opis, jeśli chodzi o rubrykę termika, zdarza się bardzo rzadko, no i już jutro się zdarzy. Upalnie i sucho, bo jutro w cieniu 32 stopnie. No to pomyślcie sobie, co będzie się działo w słońcu.

0: Tabletka. Po polsku. Komu miałabym powiedzieć? No i pamiętam moment, kiedy Bledka wystąpiła przy okazji festiwalu w Koninie, festiwalu piosenki i tańca w Koninie. Wtedy jeszcze nie była tak bardzo znana, ale okazuje się, że taka gwiazda tak pięknie rozkwitła i teraz już każdy rozpoznaje Bledkę na pewno. Moi drodzy, Bledka u nas na antenie, a za chwilę...
1: Radio Emaus.
0: Pozwoliłem sobie zajrzeć na godzinę 10.45 do muzycznej podróży w czasie. Czy pojawił się tam dzisiaj zespół Fleetwood Mac? A dlaczego? A dlatego, że dzisiaj 79 lat kończy Mick Fleetwood, jeden z założycieli formacji Fleetwood Mac, perkusista, lider tej formacji, jeden z dwóch muzyków, którzy pojawiają się na wszystkich albumach zespołu. Fleetwood nagrywał także solo, próbował swoich sił w aktorstwie, a w 1998 roku został członkiem elitarnej grupy Rock and Roll Hall of Fame. Wszystkiego najlepszego dla Micka Fleetwooda. 79 lat kończy dzisiaj. No to może zagrajmy jakiś kawałek, utwór zespołu Fleetwood Mac.

Uwaga, uwaga, motosygnały podały informację, która myślę, że jest bardzo ważna, szczególnie dla tych, którzy poruszają się autostradą A2 lub też drogą krajową 11. To najpierw autostrada A2, według informacji biegnących od motosygnałów, tam zderzenie dwóch samochodów osobowych za węzłem Luboń w kierunku Warszawy, no i zablokowane są oba pasy, dwa pasy zablokowane w kierunku Warszawy za węzłem Luboń, bo tam zderzenie dwóch samochodów osobowych. To na autostradzie A2, a jeśli chodzi o drogę krajową 11, tam miejscowość Klęka, w Klęce, plama oleju na drodze, to jest między Jarocinem a Środą Wielkopolską, na miejscu już działają służby, strażacy są na miejscu, no ale korki tworzą się w obu kierunkach, więc uważajcie na siebie.

0: Perłowa Łódź i Antonina Krzysztoń.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
0: Ja tylko powiem, że warto być dzisiaj o 15.15 blisko radioodbiorników. Będę miał wyjątkowe nagrody dla was dzisiaj w konkursie popołudniowym. No i muszę od razu powiedzieć, że dwie osoby zostaną nagrodzone. Nie jedna osoba, jak to zazwyczaj bywa, tylko dzisiaj dla dwóch osób nagroda przewidziana. No i to myślę, że bardzo atrakcyjna nagroda. Ale o tym dopiero o 15.15.
1: Radio Emaus na dobre popołudnie. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
2: Jan był długo oczekiwanym jedynym dzieckiem. Nic w tym dziwnego. Oczekiwano od niego, by uratował ród i imię ojca. Elżbieta i Zachariasz, nadając mu imię Jan, którego nikt nie nosił w ich rodzie, tracili jakoś swoje dziecko. Zgoda, aby ich syn wypełnił misję zapowiedzianą przez anioła, oznaczała koniec ich rodu. Dopuszczając, aby Jan nie spełnił ich oczekiwań, ale znaleźli w sobie radość i wewnętrzne zdrowie. Czy nie układam życia moim bliskim? Czy podążam za oczekiwaniami innych bardziej niż za wolą Bożą?
1: Radio Emaus na dobre

0: Reklama.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
0: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie. Godzina miłosierdzia.

0: Dwie sekundy po godzinie 15.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Hasło "Żądamy chleba" pozostaje dobrem publicznym. W tym wydaniu informacji powiemy także o spektaklu wiernych z Przeźmierowa. Sąd uznał, że hasło "Żądamy chleba", kojarzone z protestem robotników podczas poznańskiego czerwca 1956, nie może zostać zastrzeżone jako znak towarowy na wyłączność przez prywatny podmiot. Zażądała tego w listopadzie ubiegłego roku córka autora hasła, plastyka Stanisława Nowaka. Jej wniosek został oddalony. Sąd wskazał, że slogan ma znaczenie historyczne i jest elementem dziedzictwa pamięci o wydarzeniach z czerwca 1956, dlatego powinien zostać dostępny w przestrzeni publicznej. Od decyzji o oddaleniu wniosku strony mogą się jeszcze odwołać. Pod tym hasłem od 2019 roku darowizny zbiera Stowarzyszenie Zupa na Głównym. Na razie w związku ze sprawą zbiórkę zawieszono. Narodowy Bank Polski upamiętnia bohaterów poznańskiego czerwca. Dziś do sprzedaży trafiła nowa srebrna moneta kolekcjonerska z okazji 70. rocznicy wspomnianego wydarzenia. Moneta o nominale 20 zł została wykonana ze srebra najwyższej próby. Oprócz tego w poznańskim oddziale NBP można już oglądać ekspozycję, która przedstawia m.in. historię upamiętniania tych wydarzeń. Przełom miał miejsce w 1981 roku, kiedy postawiono pomnik na placu Adama Mickiewicza, mówi dyrektor Muzeum Powstania Poznańskiego Kinga Przyborowska.
3: Myślę, że też takim najważniejszym aspektem tej wystawy jest to, że nie będziemy mówić tylko w kontekście 25. rocznicy, bo jednak jak mówimy o tej pamięci poznańskiego czerwca, to wszyscy bardzo mocno skupiamy się na tej 25. rocznicy, która oczywiście była bardzo ważna, bo to był tam pierwszy moment, kiedy można było upomnieć się o poznański czerwiec, ale jak wiemy, ten czerwiec jeszcze potrzebował kilkunastu lat, aby ta pamięć mogła tak na trwałe wpisać się w tożsamość.
2: Ekspozycja będzie prezentowana do końca roku. Warto przypomnieć, że w wyniku pacyfikacji podczas poznańskiego czerwca zginęło co najmniej 58 osób, a około 600 zostało rannych.
1: I Radia Emaus.
2: Policjanci rozbili gang spod Poznania. Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej mieli dzwonić do mieszkańców włoskich miast i metodą na wnuczka wyłudzać pieniądze. Starsi ludzie, próbując pomóc, oddawali nie tylko swoje oszczędności, ale także złoto czy luksusowe zegarki. Podczas przeszukań policjanci znaleźli m.in. 40 tysięcy złotych. Akcję udało się przeprowadzić dzięki współpracy z włoskimi policjantami oraz Europolem. Ostatecznie z 5 zatrzymanych osób zarzuty usłyszały 4. Grozi im do 8 lat więzienia.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: Paulina, matematyka miłości. Taki tytuł nosi spektakl, który przygotował Teatr Pasja, działający przy parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Przeźmierowie. Jest on poświęcony Paulinie Jarikot, założycielce Żywego Różańca, którego 200-lecie istnienia obchodzimy w tym roku. A dlaczego taki tytuł? To mówi ksiądz Dawid Wojdowski z parafii świętego Antoniego.
4: Matematyka miłości to jej takie stwierdzenie, którym ukazywała, o co tak naprawdę chodzi w relacji z Panem Bogiem, że im bardziej, im więcej kochamy, tym więcej dobra uczynić możemy i tym więcej światła Pana Boga możemy doświadczyć.
2: Spektakl będzie można obejrzeć w sobotę i niedzielę o godzinie 20 w parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego w Przeźmierowie. Wstęp jest wolny.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: No i już widzę na termometrze. 29 stopni, dobrze widzę? No chyba tak, 29. A odczuwalna temperatura 32 stopnie. To nie są żarty, moi drodzy. Pogoda nie żartuje z nami, tylko nas wystawia na próbę. Jeśli chodzi o niebo, czy ono jest w chmurach? Trochę chmur jest, ale słońca też jest pod dostatkiem i to bardzo pod dostatkiem. Najcieplej będzie około godziny 16, 17, 18, wtedy 30 stopni zobaczymy na termometrach. No i spodziewam się, że temperatura odczuwalna będzie dużo, dużo wyższa, ale od godziny 19, a nawet 18.30 bezchmurne niebo nad nami, błękit będzie dominował, no i o 21.19 będzie można doskonale obserwować zachodzące słońce, bo wtedy zachód słońca planowany jest, a słońce wzejdzie jutro o 4.31. No ciekaw jestem, kto tutaj będzie oglądał wschód słońca jutro, no bo zachód to pewnie łatwiej obejrzeć jednak.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
0: Prawda, że zachód się łatwiej ogląda? No bo wschód to jest...
2: Na wschód ciężko wstać.
0: No właśnie, wschód to jest taki jednak mocno wymagający, jeśli chodzi o obserwacje. No ale jeśli ktoś chce jutro zaplanować sobie ten czas, to 4:31. Wtedy słońce pojawi się nad horyzontem. Ale póki co, to dzisiaj jeszcze możemy się nim cieszyć. Do 21:19.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Ważna uwaga, jeśli chodzi o konkurs, który za momencik rozpoczniemy. Jeśli chodzi o zwycięstwo dzisiaj w konkursie, to bardzo ważną informacją jest fakt, że nagrodę trzeba będzie odebrać albo dzisiaj, albo jutro, albo najpóźniej w piątek do południa. Ale dlaczego? To już za chwilę się dowiecie. O 15.15 ruszamy z konkursem i to będzie wyjątkowy konkurs, który może wam zapewnić niesamowitą podróż. Tak, na pewno tak.

0: Pokiwaliśmy się trochę, pobujaliśmy się trochę w rytmie reggae. To był Bob Marley, no a teraz już 15:15 na zegarze, więc nie ma co czekać.
1: Audycja zawiera lokowanie produktu. Konkurs popołudniowy.
0: No i moi drodzy, to będzie niesamowity konkurs, dlatego że do wygrania będzie można wziąć sobie, do wygrania w konkursie będzie dzisiaj kilka rzeczy. Ale chyba najważniejsza z tych rzeczy to jest bilet dla dwóch osób w tą i z powrotem do Świnoujścia. I ten bilet do wykorzystania 28 czerwca, czyli w najbliższą niedzielę. I od razu mówię, wyjazd z Poznania 6:12, w Świnoujściu jest się o 9:03. Cały dzień możecie być w Świnoujściu i później o godzinie 19:54 odjazd ze Świnoujścia i w Poznaniu jesteście na godzinę 22:32. Oczywiście nie musicie wsiadać w Poznaniu, ale to chyba najlepsza możliwość, bo pociąg ten, o którym będę mówił, zatrzymuje się także w Rokietnicy, w Szamotułach, w Wronkach, Krzyżu, Stargardzie, Międzyzdrojach, no i Świnoujściu. No i teraz tak, co to jest takiego? To jest Banana Lofry. To jest nowe połączenie, które nawiązuje do Gwary Poznańskiej oraz lokalnej tożsamości regionu. No i to jest po prostu pociąg na wypoczynek, wakacje i letnią przygodę. To jest rekordowo szybkie połączenie do Świnoujścia. Ono rusza właśnie 28 czerwca i będziecie mogli się wybrać. W niecałe 3 godziny dojeżdża się nad morze. Szybki, bezpośredni dojazd nad morze, czas przejazdu naprawdę niecałe 3 godziny, bez korków, bez stresu związanego z podróżą samochodem. To jest komfortowa podróż do kurortów nadmorskich Pomorza Zachodniego. No i myślę, że to jest ciekawa propozycja. No tak, ale to nie wszystko, bo to podwójne zaproszenie dla jednego zwycięzcy albo zwyciężczyni, dla drugiego zwycięzcy albo zwyciężczyni. Tu jest jeszcze przypinka, taka okrągła i taka mniejsza przypinka, bardzo gustowna, od Kolei Wielkopolskich. Tutaj także skarpetki i jeszcze chyba taka mata albo worek, to jest, nie wiem co to jest w ogóle, to jest chyba taka mata, żeby można usiąść na plaży, tak mi się wydaje. Taki matoręcznik, być może, no to sobie zobaczy zwycięzca, jak wygląda ten prezent. A zatem dwa takie komplety prezentów, z czego najważniejsze w tym wszystkim jest ten podwójny bilet na pociąg z wyjazdem w niedzielę i powrotem w niedzielę. Wyjazd w niedzielę rano i powrót w niedzielę wieczorem. Możecie dojechać do Świnoujścia w niecałe 3 godziny. Propozycja ciekawa. Nagrodę trzeba będzie odebrać albo dzisiaj, albo jutro, albo w piątek do południa. No i myślę, że to już jest zachęcające. Tym bardziej, że uwaga. No i to się łączy z tym wszystkim, o czym my to już od pewnego czasu mówimy, że naprawdę rekordowe upały teraz będą w weekend. A skoro rekordowe upały, no to chyba najlepiej być wtedy na plaży, bo to teren otwarty, wiatru pod dostatkiem, na pewno więcej niż tutaj, gdzie mamy zurbanizowany teren i trochę ten wiatr się nie przedostaje na te otwarte przestrzenie. Więc no myślę sobie, że to chyba dobra propozycja, jeśli chodzi o dzisiejsze nagrody w konkursie. No ale żeby wygrać, to trzeba grać, moi drodzy. A zatem, co do wygrania już wiecie, co jest do wygrania, a teraz przejdźmy do rzeczy. 7148, 7148, złotówkę i 23 grosze. Tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka. Po słowie zagadka proszę postawcie kropkę. Później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpiszcie słowo, które jest rozwiązaniem do tej zagadki. A rozwiązaniem do tej zagadki jest słowo, do którego prowadzą następujące podpowiedzi.

środku rozwiązania mamy napój alkoholowy otrzymywany w wyniku fermentacji alkoholowej miazgi lub soku z owoców, najczęściej winogron. W środku rozwiązania mamy napój alkoholowy otrzymywany w wyniku fermentacji alkoholowej miazgi lub soku z owoców, najczęściej winogron. No i uwaga, i teraz trzecia podpowiedź. Tu odbywa się najstarszy interdyscyplinarny festiwal artystyczny w Polsce. Tu odbywa się najstarszy interdyscyplinarny festiwal artystyczny w Polsce. 7148 7148 złotówkę i 23 grosze. Tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka. Po słowie zagadka proszę postawcie kropkę. Później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpiszcie słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. No i jeśli ktoś wygra, to ma w zasadzie niedzielę zapewnioną. W niedzielę wsiada rano w pociąg w Poznaniu, wysiada w Świnoujściu albo gdzieś po drodze w Międzyzdrojach na przykład. No i wraca wieczorem, bo taka jest możliwość. Banana Lofry. Zachęcam, żebyście zajrzeli na stronę Kolei Wielkopolskich. Tam opis szczegółowy tego, co się będzie działo już od najbliższego weekendu aż do końca sierpnia. Będzie taki wakacyjny pociąg kursował. Banana Lofry rusza już lada moment. No i my dzisiaj mamy dla Was ciekawą propozycję nagrodową w tym konkursie. 7148, złotówkę 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które mam nadzieję, że już komuś Was się skojarzyło z tymi podpowiedziami. Za chwilę będę je przypominał. Radio Emaus na dobre

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: Konkurs popołudniowy trwa. Dzisiaj nagrody od Kolei Wielkopolskich. No właśnie. Może jeszcze raz, bo coś tutaj mi nie zagrało.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: No i teraz wszystko jest jasne.
0: Konkurs popołudniowy.
1: A dzisiaj Koleje Wielkopolskie i nagroda od nich, to znaczy tutaj taki chyba kocyk, albo taka mata, na której uda się usiąść na plaży. W środku także skarpetki w rozmiarze, no, takim trochę większym, 41-45, przypinki, dwie przypinki, no i co najważniejsze, podwójny bilet do Świnoujścia. Przejazd na wyjątkowy, na wybrzeże, na zachodnie wybrzeże, baną na lofry, tak to się nazywa. Ta impreza organizowana przez Koleje Wielkopolskie, a w zasadzie to jest inauguracja rekordowo szybkiego połączenia do Świnoujścia, które rusza już lada moment. No i te bilety, które mam, są na niedzielę najbliższą, na 28 czerwca. No i co trzeba zrobić? Trzeba wsiąść do pociągu o godzinie 6.12 w Poznaniu, wysiąść w Świnoujściu o godzinie 9.03, bawić się doskonale w Świnoujściu cały dzień, no i wieczorem o godzinie 19.54 wyjechać ze Świnoujścia i wrócić do Poznania. W Poznaniu ten pociąg jest o godzinie 22.32. No więc, moi drodzy, propozycja ciekawa. Myślę, że bardzo ciekawa, tym bardziej, że weekend zapowiada się naprawdę rekordowo upalny, więc być nad morzem w takie upały to jest chyba coś, co można lubić i niekoniecznie można się martwić wtedy taką pogodą, bo plaża sprzyja raczej tego typu aurze. Więc po co w domu siedzieć? Dlaczego przebywać w jakimś miejscu, które jest jakoś duszne i jakoś niekomfortowe, jakieś takie nie za bardzo związane z urlopem? Jak można wsiąść do pociągu o godzinie 6.12 w Poznaniu i wysiąść o 9 już w Świnoujściu? Tak, takie szybkie połączenie rusza niecałe 3 godziny z Poznania nad morze. No i właśnie z tego powodu mam dla Was, dla dwóch osób, taką nagrodę. Podwójny bilet plus te gadżety, skarpetki i taką matę, żeby się wygodnie na plaży siedziało na przykład. To jest tutaj w tej torbie od Kolei Wielkopolskich. No i do tego jeszcze przypinki, żebyście mogli sobie gdzieś przypiąć chociażby do torby swojej wakacyjnej, żeby jej nie zgubić, żeby się odróżniała od innych toreb na przykład. To właśnie dlatego. 71-48. Pod tym numerem telefonu czekam na SMS-y od Was. SMS kosztuje złotówkę i 23 grosze. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, następnie wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które jest rozwiązaniem do zagadki. A rozwiązaniem do zagadki jest słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Uwaga! Pierwsza podpowiedź: w środku rozwiązania pik w kartach. Oczywiście inaczej nazywany. Ja nie lubię tej drugiej nazwy, muszę Wam od razu powiedzieć. A wolę, jak się mówi, piki. No ale w środku rozwiązania pik w kartach. Następna podpowiedź. Na końcu rozwiązania miejsce, gdzie gwda wpada do noteci. Na końcu rozwiązania miejsce, gdzie gwda, taka rzeka, wpada do noteci. To też taka rzeka. Może nieco inaczej ugryziony teraz środek rozwiązania. Trochę z innym skojarzeniem. W środku rozwiązania napój alkoholowy otrzymywany w wyniku fermentacji alkoholowej miazgi lub soku z owoców, najczęściej winogron. No i uwaga, kolejna podpowiedź. Tu odbywa się najstarszy interdyscyplinarny festiwal artystyczny w Polsce. Tutaj w tym miejscu, które rozwiązaniem dzisiejszego konkursu jest. Tu odbywa się najstarszy interdyscyplinarny festiwal artystyczny w Polsce. No i podpowiedź teraz, która się pojawia, brzmi tak. Najdalej wysunięte na północny zachód miasto w naszym kraju. Najdalej wysunięte na północny zachód miasto w naszym kraju. 71-48, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie słowo, które jest rozwiązaniem do zagadki. Dwie osoby zostaną dzisiaj nagrodzone w tym konkursie, a zatem powodzenia życzę.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Z nauczania papieża Franciszka.
1: E benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Jan został wybrany przez Boga, aby przygotować drogę Jezusowi i wskazał go ludowi Izraela jako Mesjasza, Baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Jan poświęcił całego siebie Bogu i Jego wysłannikowi Jezusowi, a na koniec umarł za prawdę, kiedy oskarżył o cudzołóstwo króla Heroda i Herodiadę. Jak wiele osób płaci wysoką cenę za zaangażowanie na rzecz prawdy. Jak wielu ludzi prawych woli iść pod prąd, aby nie odrzucać głosu sumienia, głosu prawdy.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Przypomnę, że zwycięzca albo zwyciężczyni będzie musiała albo musiał odebrać nagrodę dzisiaj, jutro albo w piątek do południa, bo wyjazd pociągiem do Świnoujścia już 28 czerwca.

0: audycja zawiera lokowanie produktu. Konkurs popołudniowy.
1: Moi drodzy, ktoś, kto dzisiaj wygra nagrodę, a będą to dwie osoby tak naprawdę, to no, jest pewien warunek, ponieważ żeby tę nagrodę wykorzystać, to trzeba ją odebrać z naszej redakcji albo dziś, albo jutro, albo w piątek do południa, bo do wykorzystania w ramach tej nagrody jest przede wszystkim podwójny bilet, bilet dla dwóch osób na pociąg do Świnoujścia nad morze, albo można wysiąść w Międzyzdrojach, bo ten pociąg też w Międzyzdrojach się na przykład zatrzymuje. Wyjeżdża z Poznania o 6.12, a jest w Międzyzdrojach o 8.53 i o 9.03 jest w Świnoujściu. Co ważne, w tym samym dniu wieczorem o godzinie 19.54 wyjeżdża ze Świnoujścia do Poznania, a z Międzyzdrojów wyjeżdża o godzinie 20.04. No i w Poznaniu jest o 22.32. A więc cały dzień można spędzić nad morzem, niekoniecznie gdzieś szukając kwatery, bo po prostu rano wyjeżdżacie z Poznania, spędzacie cały dzień nad morzem, no i w ciągu niecałych 3 godzin dojazdu nad morze spędzacie tam cały dzień i wieczorem wracacie sobie do domu. Taka propozycja na najbliższą niedzielę, a do tego jeszcze skarpetki, taka mata do wykorzystania na plaży, no i przypinki tutaj od Kolei Wielkopolskich. To taki prezent. W dwóch torbach się mieści, takich papierowych, a więc dwie osoby takie torby sobie odbiorą z naszej redakcji. Prezent jest niewysyłalny, w zasadzie no trzeba go odebrać, bo to już lada moment. 28 do wykorzystania te bilety na ten pociąg, a co więcej, no właśnie rusza to rekordowo szybkie połączenie do Świnoujścia, rusza Banana Lofry. No i właśnie to jest idealna propozycja dla wszystkich, którzy planują wakacyjny wypoczynek nad Bałtykiem szybko, wygodnie, bez stresu związanego z podróżą samochodem, bez planowania noclegu tam gdzieś nad morzem, bo można wsiąść w pociąg wakacyjny sobie rano i wieczorem wrócić do Poznania. Tak to wygląda. A zatem, jeśli chcecie spróbować wygrać dzisiaj w konkursie, no to proszę wysłać SMS pod 7148 za złotówkę i 23 grosze. W treści wiadomości trzeba wpisać najpierw słowo zagadka. Po słowie zagadka proszę postawcie kropkę. Później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpiszcie słowo, które wynika z tych podpowiedzi. W środku rozwiązania pik w kartach. Następna podpowiedź. Na końcu rozwiązania miejsce, gdzie gwda wpada do noteci. W środku rozwiązania, trochę z innej strony można ugryźć ten środek. W środku rozwiązania napój alkoholowy otrzymywany w wyniku fermentacji alkoholowej miazgi lub soku z owoców, najczęściej winogron. Ale nie tylko oczywiście. Następna podpowiedź. Najdalej wysunięte na północny zachód miasto w naszym kraju. Kolejna podpowiedź. Tu odbywa się najstarszy interdyscyplinarny festiwal artystyczny w Polsce. No i może ostatnia podpowiedź, więcej już chyba nie będzie trzeba. Tu świna wpływa, uchodzi do Morza Bałtyckiego. Tu świna, taka rzeka świna, wpływa, uchodzi do Morza Bałtyckiego. 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Powodzenia!

0: do mnie dni. Chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
2: Ostatni moment, żeby wysłać SMS pod 7148 za złotówkę i 23 grosze. W treści trzeba wpisać słowo zagadka, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które jest rozwiązaniem do zagadki. Podpowiedzi, które was prowadzą do tego słowa. W środku rozwiązania pik w kartach. Kolejna podpowiedź na końcu, miejsce, gdzie gwda wpada do noteci. Jeszcze jedna informacja o tym, co w środku. Trochę inaczej ugryziona. W środku rozwiązania napój alkoholowy otrzymywany w wyniku fermentacji alkoholowej miazgi lub soku z owoców, najczęściej winogron. Jeszcze jedna podpowiedź. Najdalej wysunięte na północny zachód miasto w naszym kraju. Tu odbywa się najstarszy interdyscyplinarny festiwal artystyczny w Polsce. No i podpowiedź ostatnia. Tutaj Świna, taka rzeka Świna, wpływa, uchodzi do Morza Bałtyckiego. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Powodzenia!

0: audycja zawiera lokowanie produktu. Konkurs popołudniowy.
1: To będzie ciekawa sytuacja, dlatego że już mam po drugiej stronie Emilię, przynajmniej tam powinna ze mną być, a jeszcze jedna osoba będzie na antenie, tylko że Emilia już za chwilę powie, co jest rozwiązaniem zagadki. Mam nadzieję, że tak się wydarzy. Emilio, jesteś tam? Halo.
2: Jestem.
1: Witam cię serdecznie. Dokąd ja się w ogóle dodzwoniłem? Gdzie my teraz jesteśmy?
2: Poznań-Grunwald.
1: Poznań-Grunwald, dobrze. Moja droga, co chciałabyś robić w niedzielę? Masz jakiś pomysł?
2: Miałam pomysł. Zasłyszany jakieś pół godziny temu a propos wycieczki do Świnoujścia.
1: A proszę bardzo, do Świnoujścia. No mam takie bilety, wyobraź sobie. Mam tutaj jeszcze parę gadżetów od Kolei Wielkopolskich, ale jest pewien warunek. Spróbujemy rozwiązać zagadkę, co?
2: Tak.
1: W środku rozwiązania mamy pik w kartach. Pik w kartach, czyli...
2: Wino.
1: Używasz słowa wino, jeśli chodzi o piki?
2: Nie.
1: Ja wolę określenie pik jednak, mimo wszystko.
2: Tak.
1: Ale wino to też jest określenie, które w kartach występuje. Moja droga, na końcu mamy miejsce, gdzie Gwda wpada do Noteci. Znasz to miejsce?
2: Ujście.
1: Byłaś tam kiedyś?
2: Nie, nie byłam.
1: A, nie byłaś. A widzisz, to nie jeździsz drogą krajową 11 nad morze raczej.
2: No właśnie, raczej nad morze rzadko mi się zdarza jeździć.
1: A, proszę bardzo. No widzisz, ale Ujście wiedziałaś, że to jest, bo to oczywiście to miejsce, gdzie Gwda wpada do Noteci, miejsce w Wielkopolsce. W środku mamy napój alkoholowy, otrzymywany w wyniku fermentacji alkoholowej miazgi lub soku z owoców, najczęściej winogron, czyli co w środku mamy?
2: To też wino.
1: No oczywiście, że wino. Moja droga, no i teraz tu odbywa się najstarszy interdyscyplinarny festiwal artystyczny w Polsce. Najdalej wysunięte na północny zachód miasto w naszym kraju. No i tu świna uchodzi do Morza Bałtyckiego. Rozwiązaniem zagadki jest jakie słowo?
2: Świnoujście.
1: Oczywiście, że Świnoujście. No to brawo, brawo, brawo ty. Emilio, gratuluję ci serdecznie. Za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie. Te gadżety plus te bilety do odebrania dzisiaj, jutro albo w piątek do południa z naszej redakcji. Mam nadzieję, że to się uda zrobić. Przekazuję ci szybciutko głos, bo jeszcze za chwilę dzwonię do jeszcze jednej osoby. A więc proszę bardzo, możesz kogoś pozdrowić u nas na antenie.
2: Bardzo dziękuję. Chciałam jeszcze, korzystając z okazji, że wczoraj był dzień ojca, pozdrowić mojego tatę Kazimierza. No i mamy oczywiście też, mamy Teresę.
1: No i cudnie. I tym sposobem przedłużyliśmy nieco dzień ojca. Wszystkiego dobrego dla ciebie, Emilio. Pozdrawiam. Za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie, ale tam będzie napisane, że w ciągu 14 dni trzeba odebrać nagrodę, a ty wiesz dobrze, że musisz to zrobić do piątku, do południa. Najpóźniej. Pozdrawiamy serdecznie. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Audycja zawierała lokowanie produktu.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu. Konkurs popołudniowy.
1: No i to w zasadzie będzie pewnie formalność. Po drugiej stronie ze mną Piotr. Piotrze, jesteś tam? Halo?
2: Jestem.
1: O, gdzieś jesteś w podróży, tak?
2: Tak, jestem dokładnie na wiadukcie na ulicy Obornickiej, między Poznaniem a Suchym Lasem.
1: No proszę bardzo, mój drogi, to jesteś w tym miejscu, gdzie mógłbyś jechać też w stronę morza na przykład teraz, tylko nie wiem, w którym kierunku podążasz. Ale mój drogi, ja propozycję mam inną, bo jeśli prawidłowo odpowiesz za chwilę na naszą dzisiejszą zagadkę, no to w zasadzie, a myślę, że odpowiesz, no bo w zasadzie tutaj wszystko już jest jasne, ale gratuluję też szybkości reakcji, bo bardzo szybko przysłałeś SMS. Mój drogi, no to powtórzmy jeszcze raz, jakie to miejsce jest dzisiaj rozwiązaniem zagadki?
2: No oczywiście Świnoujście.
1: Oczywiście Świnoujście. Powiedz mi, mój drogi, byłeś w Świnoujściu kiedyś?
2: Byłem kilka razy, ale już parę lat nie.
1: A powiedz mi, jechałeś pociągiem nad morze do Świnoujścia?
2: Nie jechałem.
1: A widzisz,
2: jechałem.
1: No to będziesz miał okazję w niecałe 3 godziny dostać się nad to morze i to w najbliższą niedzielę, bo wyjazd jest wcześnie rano, a powrót jest wieczorem, także cały dzień można spędzić nad morzem, a muszę ci powiedzieć, że pogoda zapowiada się przepiękna, jak w Hiszpanii co najmniej, albo jeszcze gdzieś dalej na południu, także no to jest wymarzony prezent i myślę, że jesteś zadowolony.
2: No oczywiście.
1: Mój drogi, no to w takim razie to Świnoujście, czyli to rozwiązanie dzisiejszej zagadki daje ci po pierwsze gadżety, skarpetki, taką matę, na której można usiąść na plaży, no i ten podwójny bilet do Świnoujścia dla ciebie i dla osoby towarzyszącej. Warunek, wyjeżdża się rano, w niedzielę i wieczorem się wraca. I ten bilet jest do odebrania u nas w redakcji albo dzisiaj, albo jutro, albo w piątek do południa i to jest ostatni moment, dlatego że czas nas goni. Mam nadzieję, że się cieszysz.
2: No jak najbardziej.
1: Dobrze. Mój drogi, czyli niedzielę masz zaplanowaną. Nie będziesz się martwił upałami w Poznaniu, tylko pojedziesz sobie nad piękne polskie morze. No to teraz przekazuję tobie jeszcze głos. Możesz szybko kogoś pozdrowić.
2: No to chciałbym pozdrowić moją żonę, która zasłynęła swego czasu tym, że jak miała okazję kogoś pozdrowić, to nie pozdrowiła nikogo. Także ja pozdrawiam moją żonę i moje dzieci jeszcze też.
1: Jak ty możesz tak to żonie na antenie wypominać? No weź jej to wybacz.
2: To było niesamowite przeżycie, że ją tak to zaskoczyło, że nie pozdrowiła nikogo. Pierwszy raz słyszałem kogoś, kto nikogo nie pozdrowił.
1: No ale wiesz co, zostaw tą żonę w spokoju już. Naprawdę ona po prostu, to był stres antenowy i nie bądź teraz taki tutaj do przodu, no bo też jesteś na antenie i teraz wielce ty nie jesteś zestresowany. Ja ci bardzo gratuluję i gratuluję ci takiej żony, która mimo wszystko była odważna, no a że nie pozdrowiła, ale pewnie chciała i pewnie cię potem w domu pozdrowiła.
2: Tak,
1: no,
2: oczywiście.
1: No mam nadzieję.
2: Zaskoczyło ją to, że może kogoś pozdrowić. Nie byłem przygotowany.
1: Dobrze, Piotrze, no takie rzeczy się zdarzają. To jest po prostu audycja na żywo i różne rzeczy tutaj się zdarzają. Żonie wybaczyłeś, mam nadzieję, nic się nie wydarzyło. A teraz możesz się z żoną...
2: Niezmiernie.
1: No to cieszę się bardzo i to powinno wybrzmieć, że kochasz żonę najbardziej i niezmiernie i może z nią nad morze pojedziesz już w najbliższą niedzielę. Rano wyjedziecie, wieczorem wrócicie. Piękna niedziela przy pięknym słońcu, które będzie naprawdę towarzyszyło nam w najbliższy weekend. Także dzisiaj, jutro albo w piątek do południa proszę odebrać nagrody i wszystko będzie jak trzeba. Pozdrawiamy cię serdecznie, Piotrze. Do zobaczenia albo do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
2: Do zobaczenia.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenie produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
5: Po 15. I tyle samo druga strona schabu. Z delikatesów centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
7: Na zegarze 16.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
8: Upał może przeszkodzić w rocznicy poznańskiego czerwca. Remont palmiarni znów się opóźnia. Czy obchody poznańskiego czerwca odbędą się zgodnie z planem? W najbliższą niedzielę termometry w stolicy Wielkopolski mają wskazać nawet 38 stopni Celsjusza. Jak dowiedziało się Radio Poznań, organizatorzy rozważają przeniesienie głównych uroczystości z placu Mickiewicza do pobliskiego budynku Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Na okrągłą 70. rocznicę wydarzeń do Poznania ma przyjechać prezydent Karol Nawrocki, a także prezydenci Węgier, Łotwy, Litwy i Albanii. Zmiana miejsca uroczystości na kilka dni przed wydarzeniem może zatem okazać się problematyczna ze względów bezpieczeństwa. Nowy wymiar relaksu w poznańskich Termach Maltańskich. Do użytku oddano zmodernizowaną strefę saun o powierzchni ponad 800 metrów kwadratowych. Zlokalizowany na poziomie minus jeden obiekt podzielono na trzy sekcje. Świat równowagi, żywiołów oraz zmysłów. W zaktualizowanej ofercie znalazły się m.in. nowe sauny, tężnia solankowa czy i japońska sauna kamienna. Lecz to nie wszystko.
9: Tutaj jest sauna ogień. Jest to najcieplejsza sauna w kompleksie całym, biorąc pod uwagę i starą strefę i nową. Temperatura między 90 a 100 stopni. Nominalnie mamy ustawione 96 na piecu i oczywiście niska bardzo wilgotność. Jest ta sauna przeznaczona do ceremonii bardzo mocno pobudzającej. Tak naprawdę dla wytrwałych saunowiczów, dla tych, którzy już z jednego pieca, można powiedzieć, chleb jedli.
8: Mówi Marcin Ciesielski z Term. Obiekt jest czynny od 14.30 w dni robocze oraz od 11.30 w weekendy do godziny 23.00.
0: Nania.
8: Remont palmiarni poznańskiej znów się opóźni. Poznańskie Inwestycje Miejskie od ubiegłego roku próbują rozstrzygnąć przetarg i rozpocząć zasadnicze prace modernizacyjne. Procedury jednak się przedłużają z powodu odwołań składanych przez uczestników postępowania. Po raz kolejny jedna z firm, która nie została wybrana, złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. W ubiegłym roku podobne działanie doprowadziło do unieważnienia całego przetargu. Mimo to PIM zakłada, że inwestycja zakończy się w 2030 roku. W związku z kolejnym opóźnieniem harmonogram prac ma zostać zaktualizowany.
0: Informacje sportowe.
8: Gwiazdy lekkiej atletyki zawitają na poznański Golęcin. W niedzielę odbędzie się memoriał Czesława Cybulskiego. Na liście potwierdzonych uczestników znalazła się m.in. Anita Włodarczyk, Paweł Fajdek czy Wojciech Nowicki. Rzecznik prasowy POSIR-u Filip Borowiak zwraca uwagę na znaczenie memoriału na arenie międzynarodowej.
10: Pamiętajmy, że memoriał Czesława Cybulskiego jest mitingiem o wysokiej randze, bo to jest ranga silver cyklu World Athletics Tour. Zachęcamy, żeby nie odkładać decyzji o zasadzie. zakupie biletu na ostatnią chwilę. Miejsc na trybunach mamy nieco ponad 2000, no a myślę, że kibiców lekkiej atletyki w Poznaniu i okolicach jest zdecydowanie więcej.
8: Stadion zostanie otwarty dla kibiców o godzinie 14. Wejście na obiekt będzie odbywało się od strony ulicy Warmińskiej przez bramę Stadionu Żużlowego.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
7: Gdy tak Ania mówiła podczas informacji o tym, że sauny zostają nowe otwarte, to sobie pomyślałem, że ktoś, kto nie lubi saun, no to tutaj nie ma już wyboru, bo w zasadzie jeśli nawet do sauny nie pójdziemy, no to sauna będzie, tak czy siak. Bo temperatura teraz na termometrach 30 stopni Celsjusza. W cieniu oczywiście podajemy temperaturę. No a jeśli chodzi o tę odczuwalną, 32 stopnie Celsjusza. Jakość powietrza dobra i to nas cieszy bardzo. Ciśnienie atmosferyczne w sam raz 1019 hektopaskali. No i od godziny 18.25, 18.30 całkowicie bezchmurne niebo będzie. No, także będzie piękna aura, jeśli się jest na plaży. Bo jeśli się siedzi w pracy przy takiej pogodzie, no to różnie to z tym bywa.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: No to na początek tej godziny takie pytanie retoryczne. Wolisz być w pracy w taką pogodę, czy wolisz być na plaży?
1: Kurczę, chyba mimo wszystko w pracy, bo bardzo nie lubię piasku. Tak mnie strasznie irytuje. Zwłaszcza jak jest tak ciepło i to się tak przykleja do ciebie. A w pracy jest klimatyzacja.
0: I nie ma piasku.
1: Nie ma piasku, można posiedzieć. Gorzej, że trzeba będzie wyjść z tej pracy już niedługo.
0: No tak, no bo to jest ciekawe właśnie, że gorzej, że trzeba będzie wyjść z pracy. I to jest w ogóle tekst, którego się tutaj nie spodziewałem nigdy usłyszeć, a jednak proszę bardzo, Ania Hajduczek go wypowiedziała. Ania Hajduczek, Arkadiusz Szymański, my dzisiaj z wami na dobre popołudnie. Ja chciałem tylko uzupełnić nieco informacje z konkursu jeszcze, ponieważ podawałem w konkursie pod powiedź, że tu odbywa się najstarszy interdyscyplinarny festiwal artystyczny w Polsce, właśnie w Świnoujściu. Chodzi o festiwal Fama. To ten festiwal, najstarszy interdyscyplinarny festiwal artystyczny w Polsce. Dobrze, ale to ci, którzy do Świnoujścia się wybierają, no znakomicie z tym połączeniem się udało z Poznania. W jeden dzień się jedzie rano, wieczorem się wraca. Coś pięknego,
1: pięknie.
0: Prawda?
1: Pięknie. Trzeba korzystać.
0: No a teraz po prostu aura taka na weekend się zapowiada, że no żal byłoby zostać w domu. Naprawdę żal by było zostać w domu, no ale nie każdy może pojechać do Świnoujścia. Można na przykład na RODOS spędzić, na rodzinnych ogródkach działkowych. Tak, też można, jak ktoś lubi.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Pamiętacie Państwo jeszcze te czasy? Te, w których nasze serca biły szybciej na dźwięk głosu ukochanej osoby? Tak, tak. Nasze przekonanie o tym, że symbolem miłości jest serce, wcale nie jest bezpodstawne. Tak samo zresztą, jak i konkretne jest nasze doświadczenie nierozerwalnej więzi łączącej nasze uczucia z naszymi ciałami. Jesteśmy przecież plątaniną tego, co cielesne i co duchowe, co wzniosłe i co przyziemne, co przemijające i trwałe. I dzisiaj sam Bóg przemawia do nas tym właśnie cielesno-duchowym językiem. Gdy w roku 1675 Zbawiciel objawił się francuskiej zakonnicy, świętej Małgorzacie Marii Alacoque, powiedział do niej: oto serce, które tak bardzo umiłowało ludzi. Konkretne serce. A jak bardzo umiłowało? Czy aż tak, że kołatało słysząc ich głos na modlitwie? Bardziej. To serce pozwoliło się przecież zranić, przebić, zetrzeć w proch dla każdego z nas. Nasz ból złamanego serca to tylko dalekie echo tego, czego myśląc po ludzku doświadcza Najświętsze Serce Pana Jezusa, gdy jest zdradzane i odrzucane. Te intuicje i związana z nimi pobożność znana już była zresztą w Kościele od samego początku. Jednak dopiero od owego XVII wieku nabożeństwo do serca Pana Jezusa stało się własnością ogółu wiernych, a w roku 1956 zostało ono dodatkowo umocowane i potwierdzone wraz z encykliką papieża Piusa XII Haurietis Aquas, czego wyrazem jest właśnie dzisiejsza uroczystość.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Przed momentem Leny Krawic. Ciekaw jestem, czy będę miał szansę zobaczyć jeszcze kiedyś tego artystę Lenego Krawica na żywo. A nie ukrywam, że bardzo chciałbym być na koncercie pana Lenego Krawica. No może się uda, może się uda. Ale jeśli chodzi o 16.30, wtedy u nas serwis kulturalny i chyba nie mam tutaj po drodze jakiegoś koncertu tego artysty. Ale inne propozycje kulturalne będę miał dla was. Także o 16.30 kilka takich momentów, z których możecie skorzystać, jeśli tylko kultura jest wam bliska.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
7: Spotkajmy się po raz ostatni przed wakacjami, by w swobodnej atmosferze porozmawiać o zwinności, przywództwie, produktach i czymkolwiek, co nam w duszy gra. Tak mówią organizatorzy. Spotkania Swobodne Pyry pod Chmurką. Koniec sezonu. To dzisiaj o godzinie 18:00 zapraszam na takie spotkanie Container Art. Wstęp wolny na to wydarzenie, więc jeśli ktoś chciałby pod chmurką Swobodne Pyry i tam właśnie się znaleźć dzisiaj, koniec sezonu podsumować, to Container Art na godzinę 18:00 zaprasza. Zwiedzanie zamku z przewodnikiem, jedynego takiego zamku w tej części Europy, zamku cesarskiego oczywiście. Dzisiaj o 18:00 początek tej wyprawy. To wszystko jest także dostępne dla osób z niepełnosprawnościami i od razu o tym mówimy, żeby osoby, które mierzą się z rozmaitymi niepełnosprawnościami, nie martwiły się. Ta wycieczka, zwiedzanie zamku z przewodnikiem jest dla nich też dostępna. W hol zamku, tam zbiórka i później o godzinie 18:00 wyruszacie na zwiedzanie zamku z przewodnikiem, a to jest niesamowita przygoda. Mówię, bo wiem, co mówię, dlatego, że byłem na tej wycieczce kiedyś i naprawdę zrobiła na mnie niesamowite wrażenia. Wydawałoby się, że to taka budowla, którą każdy z nas zna, przynajmniej z zewnątrz, raz po raz z wewnątrz, ale jednak to przejście zamku z przewodnikiem otwiera całkowicie inną perspektywę na tę budowlę w stolicy Wielkopolski. Rewolta. Rewolta, spektakl muzyczny w ramach Malta Festival 2026. To oczywiście propozycja teatru muzycznego w Poznaniu. O godzinie 19:00 ten spektakl, który jest osadzony w realiach poznańskiego czerwca 1956 roku. Napędzany punkrockową energią, przeboje Manamu są tu nie tyle tłem, co komentarzem do opowieści o buncie, opresji, miłości, walce o chleb. Akcja łączy historyczne wydarzenia z fabułą inspirowaną losami poznańskiej rodziny. To jest pełna emocji narracja o pierwszym poważnym zrywie przeciw totalitarnemu systemowi w powojennej Polsce. Rewolta, spektakl muzyczny, w którym nie brakuje muzyki grupy Manam. Teatr muzyczny, ulica Niezłomnych 1E. Dzisiaj o godzinie 19:00 to wydarzenie. Kolejny spektakl, na który was zapraszam, to spektakl Moja pierwsza nieśmiertelność. Monika Wachowicz i Jarosław Fred zapraszają dzisiaj na ulicę Wroniecką 6, studio Scena Robocza i tam będzie można się zagłębić w przemijanie, przejrzystość naszych ciał, wszelkich ciał, a zarazem ich utrwalonego obrazu, ich wiecznej nieobecności, gdzie Eros i Thanatos splatają się w jedno. Brzmi to bardzo poetycko, bardzo artystycznie. No i na takie artystyczne wydarzenie Studio Scena Robocza zaprasza dzisiaj o godzinie 19:00. No i może jeszcze film. Film, który myślę, że jest ciekawą propozycją, tym bardziej, że wyreżyserował go Paweł Pawlikowski. Ten film dziś dla was. Produkcja francusko-niemiecko-polsko-włoska. Film jest z 2026 roku. No i opowiada o o ojczyźnie, bo tytuł tego filmu Ojczyzna opowiada o relacji między Thomasem Mannem, tym Thomasem Mannem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką, autorką i pisarką. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż czarnym bojkiem przez zrujnowane Niemcy z Frankfurtu, który jest pod kontrolą amerykańską, do Weimaru, który jest pod wpływem sowieckim. Po raz pierwszy od zakończenia wojny Mann wraca do swojej ojczyzny po tym, jak podjął wcześniej trudną decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych. Ten film Ojczyzna dzisiaj w kinie Muza, możecie go między innymi zobaczyć. Polecam serdecznie. Jeśli nie kino, to dobrą książkę. Jeśli nie dobrą książkę, to dobrą muzykę. Zawsze jest to spotkanie z kulturą.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
7: A skoro mowa o dobrej muzyce, to teraz zespół Koshin. To będzie o głodzie piosenka Hungry, taki tytuł, ale piękny utwór.

0: czy nasz wiek, przy takiej pogodzie, jaką mamy za oknem, ma znaczenie? Czy to naprawdę jest kluczowy czynnik? O to na pewno zapytam moją gościnę o godzinie 17.30. Joanna Rumińska, psychodietetyczka, będzie moją gościnią w Radiu Emaus. No i porozmawiamy o diecie, o odżywianiu się, o odpowiednim nawadnianiu się. Co powinniśmy robić, a czego nie powinniśmy robić, co powinniśmy konsumować, czego nie powinniśmy jeść, czego unikać, a czego absolutnie nie w przypadku takiej pogody, jaką mamy za oknem i jaka nas w najbliższych dniach czeka. Na te tematy na pewno porozmawiamy. O pogodzie, ale nie tylko o pogodzie. O takiej pogodzie, która tak naprawdę, czy ładna? No ładna jest, ale czy ona jest zdrowa? Czy nasz organizm nie będzie w tym przypadku walczył o przetrwanie? No właśnie, to jest chyba pytanie klucz. I na pewno je o godzinie 17.30 zadam.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Niecałych 5 minut brakuje nam do godziny 17. O 17 ostatnie dzisiaj informacje Radia Emaus i Ania Hajduczek na antenie, a o 17.30 Joanna Rumińska, psychodietetyczka. I porozmawiamy o nawadnianiu się, o mikroelementach, o ważnych czynnikach, które powinniśmy dostarczać organizmowi, żeby przeżyć taką aurę, jaką mamy za oknem i jaka nas w najbliższych dniach czeka. Na ten temat rozmowa o 17.30 z Joanną Rumińską na naszej antenie, ale póki co już za chwilę informacje Radia Emaus.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie.
4: I tym sposobem niebezpiecznie blisko zbliżyliśmy się do godziny 17. Czas już na informacje w Radiu Emaus.
3: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
5: Wielkopolska skorzysta na programie SAFE. W tym wydaniu informacji powiemy także o nadchodzących zmianach na remontowanym węźle Poznań-Krzesiny. Miliardy z europejskiego programu SAFE trafią do wielkopolskiej zbrojeniówki. Zapewniają o tym lokalni politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jednym z przedsiębiorstw, które najlepiej skorzysta na tej pożyczce, są świeżo powstałe po fuzji zakładów cegielskiego i wojskowych zakładów motoryzacyjnych wielkopolskie zakłady pancerne Hipolita Cegielskiego. Wykonają one m.in. wozy dowódczo-sztabowe, których kontrakt opiewa na 200 milionów złotych. Oprócz tego zlecenie dostanie firma Miranda z Turku, opowiada poseł Krzysztof Paszyk.
6: Ponad 800 milionów złotych tam trafi na realizację specjalnych siatek maskujących. Te siatki podbijają całą Europę, podbijają świat. Miałem okazję gościć w tych zakładach i to już również będzie płynęło tutaj do Wielkopolski.
5: W fazie doprecyzowania jest jeszcze jeden bardzo ważny kontrakt.
6: To jest konsorcjum Huta Stalowa Wola i Wielkopolskie Zakłady Pancerne. Rzecz dotyczy produkcji tak zwanego ciężkiego borsuka i tu już mówimy o kwocie kilku miliardów. To jest temat, który w tej chwili nabiera tempa, będzie finalizowany.
5: Politycy PSL-u zapewniają także, że zastrzyk gotówki oznacza utworzenie co najmniej 1500 nowych miejsc pracy w Wielkopolsce. Poznańska Fundacja wyśle pomoc do Libanu. Redemptoris Missio rozpoczyna zbiórkę darów dla mieszkańców tego ogarniętego licznymi konfliktami regionu. Wolontariusze chcą wysłać przede wszystkim rzeczy dla dzieci, mleko w proszku i gotowe posiłki w słoiczkach, ale także pieluchy, koce, namioty czy artykuły higieniczne. Zbiórkę można wesprzeć także finansowo, a rzeczy można przenosić do siedziby fundacji przy ulicy Junikowskiej do połowy lipca. Paczki rozdadzą na miejscu polscy żołnierze, którzy pełnią tam misję pokojową.
3: Informacje drogowe.
5: Część kierowców podróżujących autostradą A2 już jutro odetchnie z ulgą. Spółka Autostrada Wielkopolska informuje, że szybciej niż planowano dla ruchu zostaną ponownie otwarte dwie kluczowe relacje – Poznań-Świecko oraz Świecko-Katowice. Przypomnijmy, że odcinki te są zamknięte w związku z remontem węzła Poznań-Krzesiny. Od poniedziałku kierowcy stoją tam w ogromnych korkach. Najbardziej obciążone łącznice udało się już wyremontować, dlatego od jutra drogowcy przystąpią do kolejnego etapu prac. Obejmie on remont łącznicy Warszawa-Katowice oraz pasa szybkiego na ulicy Krzywoustego. Remont całego węzła potrwa jeszcze około miesiąca.
3: Informacje z kraju.
5: Kolejarze mobilizują siły na wakacyjny szczyt wyjazdowy. Ten zacznie się już w najbliższy weekend. W lipcu i sierpniu państwowy przewoźnik PKP Intercity uruchomi 560 połączeń w ciągu doby, co będzie historycznym rekordem spółki. Więcej pociągów pojawi się przede wszystkim na trasach nad Bałtyk, ale jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, łatwiejszy dojazd będzie też na Mazurę.
7: Będzie dużo więcej pociągów do Zakopanego, do Trójmiasta, do Kołobrzegu, do Szczecina, ale także na nasze piękne Mazury i w ogóle połączenia między Warmią i Mazurami.
5: Ze stolicy Wielkopolski pociągiem będzie można dojechać chociażby do Kołobrzegu czy Świnoujścia. Wakacyjny rozkład jazdy na kolei będzie obowiązywać do końca sierpnia.
3: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
4: No i byli tacy, co dzisiaj zdobyli bilety na ten pociąg, który pojedzie w jeden dzień. Rano wyjedzie z Poznania i wieczorem do Poznania wróci, a cały dzień będzie można spędzić nad Bałtykiem. No i to jest coś niesamowitego. Moi drodzy, no to jeśli chodzi o spędzenie czasu gdzieś nad wodą, to pogoda idealnie się tutaj wpasowała w to wszystko, bo teraz 30 stopni na termometrach, tak, nie pomyliłem się, 30 stopni na termometrach, a odczuwalna temperatura, uwaga, 32 stopnie. No i jeśli ktoś pyta, czy to jest ostatnie słowo, jeśli chodzi o pogodę i o temperatury, no nie, nie. Najbliższe dni, które nadchodzą, będą jeszcze cieplejsze. No i trzeba to sobie teraz wyobrazić jakoś. Pytanie, jaką macie wyobraźnię? Ja chyba mam słabą, bo ciężko mi sobie wyobrazić, że może być jeszcze bardziej upalnie, jeszcze bardziej ciepło niż teraz. W Polsce oczywiście, no bo jeśli myślimy o jakichś południowych krańcach Europy, to jak najbardziej taka temperatura jest tam jak najbardziej na miejscu. No ale u nas, no to jednak będą padać chyba rekordy ciepła w najbliższych dniach. Trzeba być na to przygotowanym. Ciśnienie atmosferyczne teraz 1019 hektopaskali. Jakość powietrza dobra.

0: To pani redaktor zmyka teraz w podskokach?
1: Tak, na tą wspaniałą pogodę, która znajduje się za oknem.
0: Ja myślę, że nie w podskokach. Powolutku, delikatnie, Anno. Nie za szybko, bo naprawdę jest upalnie, więc trzeba dbać o siebie. Nakrycie głowy masz?
1: Mam.
0: Dobrze. Coś do picia masz?
1: Też mam.
0: No to cudownie. Jesteś przygotowana w zasadzie. Nic dodać, nic ująć. Ania Hajduczek kończy dzisiaj swój dyżur. Dziękuję ci bardzo. Jutro się tutaj pojawiasz?
1: W roli reportera.
0: W roli reportera, dobrze. No to za dzisiaj dziękujemy. Arkadiusz Szymański, ja zostaję oczywiście, bo już za niecałe pół godziny, za 20 parę minut na naszej antenie spotkanie przy kawie. Będę miał mrożoną kawę, żeby tutaj nie przesadzić za bardzo. No i będzie Joanna Rumińska, psychodietetyczka, która opowie o tym, co trzeba pić, czego nie wolno pić, gdy takie upały są i co trzeba jeść, jak w ogóle się na to przygotować, czy się można w ogóle na to przygotować. No oto jest pytanie.

0: muzyka na dobre popołudnie.
1: No moi drodzy, mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Od której zaczynamy? No myślę, że od tej dobrej. Autostrada A2, 166 kilometr, koniec utrudnień po kolizji, która tam nastąpiła w kierunku Warszawy, koniec utrudnień po kolizji, 166 kilometr na autostradzie A2, a ta zła wiadomość jest taka, że trochę zator się zrobił i teraz trwa rozładowywanie tego zatoru, ale to wszystko idzie w dobrą stronę, więc widać światełko w tunelu, a zatem informacja sprzed chwili, autostrada A2, 166 kilometr w kierunku Warszawy. Koniec utrudnień po kolizji, trwa tylko rozładowywanie zatoru, no ale to już jesteśmy bliżej niż dalej, więc jest światełko w tunelu.

W moim przypadku od tego utworu zaczęło się słuchanie Meli Koteluk. Ten utwór po prostu rozłożył mnie kiedyś na łopatki i od tamtej pory słucham jej, no, nieustannie. Mela Koteluk, Spadochron.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Spotkania przy kawie.
3: Tak sobie pomyślałem, spotkanie przy kawie, tak to się nazywa ta audycja, ale dzisiaj przy takiej aurze, jaką mamy za oknem, to zdecydowanie kawa mrożona byłaby bardziej wskazana. Ja się od razu przyznam, kawy mrożonej nie mam. Nie wiem jak u ciebie, Joanno. Joanna Rumińska, psychodietetyczka, ze mną dzisiaj na antenie w Radiu Emaus. Dzień dobry.
4: Dzień dobry wszystkim, witam ciebie.
3: Powiedz mi, polecałeś byś bardziej kawę mrożoną, prawda, czy niekoniecznie?
4: Bardziej bym polecała wodę.
3: Aha.
4: Oczywiście kawa mrożona jak najbardziej. Nie pijemy ciepłych napojów. Staramy się przynajmniej nie pić ciepłych napojów w te gorące, upalne dni. Bardziej pijemy chłodne napoje. Natomiast generalnie bardziej woda.
3: A powiedz mi, a właśnie woda bardziej gazowana czy bardziej niegazowana? Bo tutaj też są różne teorie. Jak to w ogóle z tym jest?
4: Najlepiej, żeby to była woda zmineralizowana.
3: Czyli jaka?
4: Nieważne, czy gazowana, czy nie, ale woda, która po prostu zawiera w sobie minerały. Mamy w sklepie, jak kupujemy, to mamy takie wody napisane mineralna, albo woda z... różne takie wody, które mają w sobie dużą ilość minerałów i wtedy je wybieramy i kupujemy w ciepłe dni. Ewentualnie po prostu dokupujemy elektrolity i pijemy wodę domową z kranu.
3: Ja tak ostrzegam od kilku dni o tej pogodzie, która nadciąga i w zasadzie już nadeszła. Upały w zasadzie są dla nas czymś normalnym, ale nie aż takie. To są upały, które bardziej kojarzymy z Hiszpanią, gdzieś z południową Europą, a niekoniecznie z Polską. No i ja wiem, że nawet ty, jako psychodietetyczka, spotkałaś się z takimi komentarzami, że przecież o czym tu w ogóle mowa, przecież skoro Hiszpanie sobie radzą, to dlaczego my mamy sobie nie poradzić? Jak do tego podchodzisz, do takich komentarzy?
4: No wiesz co, generalnie jak miałeś okazję przeczytać, napisałam o tym posta specjalnie, jakby post na Facebooku, na swoich mediach społecznościowych. No i tam właśnie spotkałam się z takimi komentarzami, ale generalnie to jest taki podstawowy trochę brak zrozumienia, jak działa nasz organizm i dlaczego akurat w Polsce na przykład nie jest to normalne, że mamy temperatury po 30 kilka stopni do 40 dochodzące. Przede wszystkim zaczęłabym od tego, że taki duży upał, ale też tak duże skoki temperatur w przeciągu dni, to jest po prostu realny stresor biologiczny dla naszego organizmu. I na przykład, kiedy jest gorąco, nasze ciało próbuje utrzymać cały czas stałą temperaturę, więc rozszerza naczynia krwionośne, przyspiesza tętno, uruchamia procesy tłoczenia się. Serce musi pompować szybciej, nerki muszą pracować i pilnować gospodarki wodno-elektrolitowej, a układ nerwowy cały czas reaguje na temperaturę. Problem robi się większy nie wtedy, kiedy jest bardzo, bardzo gorąco, ale przede wszystkim, kiedy jest parno i duszno. I wtedy chodzi o to, że po prostu nasz pot nie odparowuje skutecznie, więc ciało traci wodę i minerały, ale nadal nie potrafi się w ogóle schłodzić.
3: No tak, a potna...
4: Jak to jest właśnie w tym ciepłym, w ciepłych krajach, nie? Tak jak mówiłeś, co takiego się dzieje? Chodzi o to, że w ciepłych krajach przede wszystkim organizm adaptuje się do klimatu. No bo to jest tak, że ci ludzie żyją tam od zawsze, od urodzenia. Mają inne nawyki, inny rytm dnia. Przede wszystkim w większości tych krajów jest tak zwana siesta, gdzie w największym upale jest przerwa od pracy. Ja pamiętam, jak pojechałam do Chorwacji jako nastolatka jeszcze i byłam w ciężkim szoku, że od godziny, już tam nie pamiętam o której, ale koło godziny 12 wszystko było absolutnie zamknięte. Nie
3: tak,
4: było
3: tak. Też miałem takie doświadczenie właśnie i to jest niesamowite. Na Cyprze się z czymś takim spotkałem. No bo to my nie byliśmy sobie w stanie tego wyobrazić. Teraz pewnie bardziej już to do nas dociera, że no to jest taki moment w ciągu dnia, kiedy jest ten pik temperaturowy, no i lepiej jest z budynku nie wychodzić, najlepiej z budynku klimatyzowanego, prawda?
4: Dokładnie. Zostajemy w chłodnym pomieszczeniu, schładzamy się przede wszystkim w tych cieplejszych krajach, w tych pikach temperaturowych jest rezygnacja z aktywności, tak? Ludzie, to jest tak zwane, w Polsce się przyjęło drzemka, ale ta siesta to też jest takie właśnie rezygnacja w tym piku temperaturowym z aktywności, odpoczynek i chłodzenie organizmu.
3: To, co w internecie napisałaś, to tam jeszcze jedna rzecz mnie tam dość mocno uderzyła, że my tak naprawdę walczymy o przetrwanie przy takiej pogodzie.
4: Tak.
3: Że to jest dla nas walka o przetrwanie. No i chodzi o to, żeby organizmowi pomóc, a nie mu utrudniać.
4: Dokładnie. I to jest to, co też napisałam i myślę, że to jest bardzo ważne i trzeba to bardzo mocno podkreślać, że nie dotyczy to tylko seniorów. Ja często widzę młodych ludzi, którzy w ogóle w takie upały, no to grillek, piwko, jedziemy po prostu, świetny moment do spotkania się, a no niestety, to nie jest tak, że tylko starsze osoby mają problemy. Generalnie młodzi ludzie, którzy mają różne obciążenia, takie jak właśnie niewydolności serca, arytmie, nadciśnienia, choroby nerek, cukrzycę, insulinooporności, anemię, zaburzenia elektrolitów, infekcje, otyłość, przywlekły stres. Bym powiedziała, kto teraz nie ma przywlekłego stresu? Mm-hmm. Też są obciążeni i też będą reagować na te wysokie temperatury. I to nie jest moment właśnie, żeby sobie w taką pogodę, taką bardzo, bardzo gorącą pogodę jechać nad wodę i robić grille, no bo to też będzie bardzo, bardzo obciążało i będzie niestety bardzo mocno przeszkadzało.
3: Mhm. Ty też napisałaś tam coś takiego, że to nie zawsze od razu wygląda dramatycznie, czyli że tak jakbyśmy mogli się przerazić tym, że to może nas z zaskoczenia zadziałać jakaś sytuacja, prawda?
4: Dokładnie. Pomijając sytuacje tak naprawdę tragiczne, gdzie z człowiekiem rozmawiamy, on nagle się przewraca i po prostu to już jest koniec, no to takie, zaczynając od takich sytuacji, powiedzmy, gdzie to się zaczyna bardziej powoli, to są takie momenty, kiedy ktoś słabiej się czuje, ma jakiś lekki ból głowy, jakieś dziwne zawroty, może nawet tego nie zauważać, ale jest splątany, dziwnie odpowiada na pytania. Jakby osoba z zewnątrz widzi to, że coś tutaj nie pasuje, że ktoś nagle nieskładnie zaczyna mówić, jakoś dziwnie chodzić. Dlatego alkohol bardzo nie pomaga w takie dni, bo wtedy nie jesteśmy w stanie wyczuć, ani też rozeznać, co jest od tego, że jest ciepło, wypiliśmy piwko i może być gorzej, a co jest od tego, że ta osoba realnie zaczyna mieć jakiś problem. Jakieś uczucie odklejenia, senność. No kto nie jest senny w taką pogodę, takiej, gdzie jest bardzo, bardzo gorąco, nie? To też jest takie, trzeba rozróżnić, kiedy ta senność wynika faktycznie ze zmęczenia, a kiedy ta senność po prostu się pojawia, nie wiadomo dlaczego. Spadek koncentracji, mniejsza ilość moczu, bo to też jest ważne, nie? Że trzeba pilnować tego, a nie się cieszyć, dobra, dużo piję, ale jednak nic nie wydalam. Nic nie wydalam z siebie, nie?
3: To nie jest dobrze, prawda?
4: Absolutnie nie. A my często zapominamy, no bo jak jesteśmy w takim ruchu i biegu, to jednym z naszych problemów jest to, często moi pacjenci mówią, bardzo dużo piję i bardzo dużo chodzę do toalety. I zawsze się śmieję, no jak się pije, to trzeba chodzić do toalety.
3: I to świadczy o dobrej pracy nerek i układu moczowego, tak?
4: Dokładnie.
3: No właśnie, ale pojawia się to osłabienie.
4: Co robić, nie? Bo właśnie, pojawia się to osłabienie i co robimy dalej? Więc przede wszystkim przerywamy aktywność, która jest w danym momencie robimy. Najlepiej osobę przesuwamy w jakieś zacienienie do chłodnego miejsca, jeżeli się da, bo nie zawsze tak jest, nie zawsze jesteśmy w takim miejscu, tak? Ale przede wszystkim pilnujemy o to, żeby był cień.
3: Żeby nie było ekspozycji na słońce, na słoneczniony teren.
4: Rozluźniamy ubranie, podajemy wodę małymi łykami, jeżeli osoba jest oczywiście przytomna, ale najczęściej tak jest, że ona jest jeszcze przytomna, więc podajemy
3: Ale to woda, od razu spytam, to woda gazowana bardziej, czy z bąbelkami, czy raczej...
4: Rozumiem. Ja myślę sobie, że to w takim momencie to nie ma znaczenia po prostu. Cokolwiek mamy, podajemy. Co to jest, to dajemy, tak? Postaramy się składać kark, nadgarstki, pachwiny, stopy. Włączamy wentylator albo jakiś przewiew staramy się zrobić.
3: Możemy na przykład, jeśli jesteśmy gdzieś w terenie, robić taki nawiew jakimś ręcznikiem, chociażby machając odpowiednio,
4: Dokładnie. I obserwujemy, czy ten stan się poprawia. Jeżeli ten stan w ciągu kilkudziesięciu minut się poprawia, no to generalnie obserwujemy, co się dzieje dalej. Natomiast jakie są objawy takie, które absolutnie mówią nam o tym, że nie czekamy i wzywamy natychmiast pomoc? To jest wtedy, kiedy pojawi się właśnie ból w klatce piersiowej, silna duszność, omdlenie, takie mocne splątanie, że my nie tracimy kontakt z tą osobą, że patrzymy, że jakby ona nie odpowiada, nie jest racjonalnie tu i teraz. utrata przytomności, bardzo szybkie tętno, drgawki, uporczywe wymioty, gorąca, sucha skóra i brak poprawy mimo schłodzenia. Czyli jeżeli na początku to się zaczyna tak powoli i my zastosujemy to wszystko, a widzimy, że ten stan jest coraz gorszy, to od razu wzywamy jakby pomoc, nie czekamy już na rozwój wydarzeń. Po prostu bez dyskusji działamy tutaj, wzywając karetkę.
3: Tam pamiętam to, co pisałaś w internecie, że ważne jest, żeby chłodzić kark, nadgarstki
4: tak,
3: i stopy.
4: Nadgarstki.
3: To te stopy, takie punkty, które są bardzo istotne, jeśli chodzi o schłodzenie organizmu?
4: Tak, bardzo istotne i jeszcze dodatkowo właśnie pachwiny. Ale pachwiny są jakby, wiadomo, w mniejszej ekspozycji.
3: Czyli rozumiem, tam gdzie są węzły chłonne, chłonne, jeśli my je schłodzimy, no to wtedy to powoduje, że cały organizm nas jakoś będzie się schładzał i odpoczywał.
4: Dokładnie.
3: To czyli co byś radziła teraz na ten najbliższy czas? I kto może, to niech nie wychodzi z domu?
4: Wiesz co, właśnie przede wszystkim ważne jest, jak się chłodzić w ogóle, jak to robić, nie? Że takie proste rzeczy, że w dzień, jak mamy żaluzje na zewnątrz, tak, te rolety zewnętrzne, to je zamykamy od strony tam, gdzie pada na nas słońce, czyli one są szczelnie zamknięte. Wietrzymy rano i wieczorem. Nie wychodzimy w największy upał, jeżeli nie trzeba. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, to naprawdę w ten upał zostańmy w naszym domu. Zakładać jasne, przewiewne ubrania. Chronimy kark właśnie, znaczy chłodzimy te kark, nadgarstki, stopy. Zawsze mamy na głowie czapkę z daszkiem albo kapelusz, żeby osłonić. Bierzemy letnie prysznice, nie lodowate, żeby nie doprowadzić do szoku termicznego, tylko letnie prysznice. Używamy mokrego, chłodnego ręcznika na kark. Mamy przy sobie wodę zawsze i absolutnie unikamy alkoholu. Nie trenujemy w południe, nie robimy żadnych biegów w największych upałach, ani żadnych ciężkich prac fizycznych, nie? Bo to wiadomo, osoby, niektóre to jak mają ogródki, to piękna pogoda, idę do ogródka.
3: Tak, no rozumiem. No oczywiście.
4: Zielenie, jedzenie i zanim po prostu ktoś się skapnie, to często już traci przytomność, bo to jest po prostu chwila.
3: Czyli nie ma tutaj bohaterów. Tu lepiej w bohatera się nie bawić.
4: Nie ma bohaterów. Nie, absolutnie nie.
3: Bohatera się w takiej sytuacji nie bawimy.
4: Dokładnie. I teraz tak, jak zadzwoniłeś do mnie odnośnie tego wywiadu, to była obok mnie córka i ona mówi, mamo, wow, jak fajnie. A o czym tu będziesz mówić? Ja mówię, no właśnie o tym, co można by było jeść w takie gorące dni. No i się jej pytam, ja mówię, jak myślisz, co się w takie gorące dni je? A ona tak na mnie patrzy, mówi, no pije się gorącą herbatę i je się gorące dania. No i ja tak spojrzałam na nią i mówię, ale skąd taki pomysł? Ona mówi, no bo ja wiem, że w tych gorących klimatach, na przykład pustynnych, oni tak robią, że piją gorącą herbatę. I sobie myślę, okej, ale w Polsce się tego absolutnie nie robi. I teraz właśnie pytanie, dlaczego tak jest? Nie wiem, czy masz jakiś pomysł? Jak to jest, że właśnie w takich pustynnych, gorących klimatach je się ciepłe dania, ostro przyprawione i pije się ciepłe napoje?
3: Ja myślę, że w ogóle ja znam chyba odpowiedź na to pytanie, bo kiedyś też miałem okazję być w takich krajach, gdzie ten upał był nie do zniesienia. I faktycznie wydawało się, że tam ciepłe napoje, gorąca herbata bardziej gasi pragnienie niż ta herbata, którą byśmy wypili jakąś lodowatą albo jakieś zimne napoje. One oczywiście z początku nas orzeźwiają i jakoś tak nas schładzają, ale na dłuższą metę, jeśli ma to zatrzymać się w naszym organizmie, no to chyba ta ciepła to nie jest też nic złego. Czy jak to uważasz?
4: No właśnie nie, bo to nie o to chodzi. Chodzi generalnie o kwestię klimatu. Chodzi o to, że ciepły napój i w ogóle mocne, takie ostre przyprawy nasilają pocenie.
3: Czyli to, co mam w buzi, jeszcze nie połknąłem, już mam na czole, tak naprawdę.
4: Tak, za chwilę. Dokładnie, tak jest. To jest tak zwany rosół na weselu. Nie wiem, czy kojarzysz. Wesela w sierpniu, goście dostają rosół i już po prostu cały rosół spływa.
3: Tak, mają na czole. Tak. Dokładnie. No już oczywiście.
4: I teraz tu chodzi o klimat, bo pot ma szansę odparować i ciało się wtedy chłodzi. Ale to działa tylko i wyłącznie w suchym klimacie i w przewiewnych ubraniach i w cieniu. Natomiast jeżeli u nas jest wilgotno i parno, a często tak u nas jest, to po prostu pot nie jest w stanie się dobrze odparować. I wtedy gorąca herbata niestety nie daje tego efektu, może po prostu nasilić dyskomfort. Dlatego w naszych, przy naszych upałach, kiedy mamy gorąco i parno, absolutnie nie zalecamy gorących napojów ani ostrych przypraw do jedzenia.
3: Ale powiem ci, że dla nas radiowców, jak sobie pomyślę o lodowatej wodzie, którą bym wypił, gdy jest upał, to za chwilę mam zapalenie gardła i nie mogę być na antenie.
4: Tak jest i bardzo dużo osób, bardzo dużo w ogóle osób tak ma, że jak wypije lodowatą wodę, dlatego ja nie mówię o lodowatych, tylko o schłodzonych, zimnych, ale bez przesady. Bo
3: rozumiem, czyli w takiej raczej pokojowej temperaturze.
4: Prysznicami. Dokładnie, nie lodowate prysznice, tylko letnie prysznice, bo chodzi o szok termiczny, żeby tego po prostu, żeby tego uniknąć. Bo przy szoku termicznym mamy po prostu to, że nasz organizm sobie nie radzi w ogóle ze skokami na zewnątrz i w środku, skokami temperatur, spada nam odporność. I dlatego właśnie jest to, co ty mówisz, nie? Że lodowata szklanka wody i już jakby nie jesteś w stanie mówić.
3: No tak,
4: no
3: już.
4: Więc co w takim razie u nas? Co u nas jest, nie? Jak to by u nas mogło wyglądać? Więc na pewno ta woda małymi łykami przez cały dzień. Może być woda z cytryną i ze szczyptą soli. Woda kokosowa, napary z mięty, melisy schłodzone. To jest bardzo dobrze. Lekki kompot, ale właśnie nie taki kompot ulepek z tą ilością cukru. Tylko najlepiej bez cukru, albo jak już to z taką odrobiną, domowy napój elektrolitowy, jak go możemy zrobić, no to bierzemy litr wody, szczyptę soli, sok z cytryny albo limonki, trochę łyżeczka właśnie miodu albo jakiegoś soku owocowego i kilka plasterków ogórka. I to jest nasz domowy płyn z elektrolitów, który możemy sobie też popijać małymi łykami w ciągu całego dnia.
3: No i tu właśnie mówisz o tych małych łykach, to jest ważne, te małe łyki, prawda?
4: To jest bardzo istotne, tak. I teraz tak, jakie w ogóle produkty sprawdzają się na takie upały? No to najlepiej ogórki, pomidory, arbuzy, melony, jagody, truskawki, sałaty, cukinie, ziemniaki, jajka, ryby, jogurty, chłodnik, lekkie zupy, oliwa, zioła, mięta, koper, bazylia i pietruszka. Przede wszystkim nie stoimy w takie upały w kuchni przy garach i nie gotujemy ciężkich potraw, żeby organizm nie musiał skupiać się na trawieniu i nie tracił na tym energii, bo to będzie dodatkowo go obciążało.
3: Może okazać, że my, że z tej kuchni będzie musiał nas ktoś wyprowadzić, a nie my sami z niej o własnych siłach wyjdziemy, prawda?
4: Dokładnie, więc jakby lekkostrawnie, letnie te posiłki, bo to jest istotne, żeby one nie były gorące, tylko letnie, lekkostrawne, popijanie cały dzień. I tak jak mówiłeś, nie robimy z siebie bohaterów. Nie robimy z siebie bohaterów, dlatego że upał to nie tylko pogoda, ale to jest wydolność naszego organizmu. I jedni jakby przejdą przez ten upał lekko i ty zresztą to widziałeś w komentarzu, że mówili, że absolutnie nie mają żadnych problemów. Natomiast inni mogą zapłacić za niego nawet swoim życiem.
3: Tak, albo mogą się nawet uaktywnić u nich jakieś choroby, o których nie mieli pojęcia.
4: Choroby, dokładnie.
3: I
4: dokładnie.
3: Gdzieś są ukryte i taki upał je ujawni, prawda?
4: Dokładnie. A tu nie chodzi o to, żeby straszyć, tylko chodzi o to, żeby jakby mieć zdrowy rozsądek do tego wszystkiego, żeby stosować profilaktykę i żeby zważać w ogóle na osoby na zewnątrz też, które widzimy, obserwujemy, żeby mieć taką czujność w stosunku do nich i zobaczyć też, sprawdzić, jak oni się czują, jak oni funkcjonują.
3: Szczególnie osoby starsze, ale tak jak powiedziałaś, nie tylko, bo czasami ktoś może być młody, a może mieć jakieś choroby, które mu towarzyszą i to są choroby, które mogą przy takich upałach się bardziej uaktywnić i faktycznie wtedy taki człowiek walczy o przetrwanie. Joanna Rumińska, psychodietetyczka, moją gościnią dzisiaj była w spotkaniu przy kawie. Bardzo ci, Joanno, dziękuję za te cenne informacje. Mam nadzieję, że to będzie dla naszego wspólnego dobra i dla słuchaczy również, żeby wiedzieć, jak postępować w tych nadchodzących dniach. Zdrowia i relaksu tobie życzę i takiej orzeźwiającej pogody gdziekolwiek w jakimś zacisznym miejscu, gdzie słońce nie będzie nam doskwierało, a będzie może dla nas tylko przyjemnością. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.
4: Pozdrawiam wszystkich serdecznie, ciebie również, do zobaczenia i dla wszystkich wytrwałości i pogody ducha. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Niecałych 10 minut brakuje nam do godziny 18. O 18.00 serwis Radia Watykańskiego, a o 18.05 na naszej antenie audycja w Matni, na którą serdecznie zapraszam. Będę gościł członków wspólnoty Burego Misia i o wspólnocie Burego Misia, o nadchodzącym czasie wakacyjno-urlopowym w tej wspólnocie porozmawiamy. Także myślę, że to już po serwisie Radia Watykańskiego, 18.05. Kto będzie blisko radioodbiorników, to ja serdecznie zachęcam.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Eucharystia jednoczy nas z Chrystusem i pomaga przezwyciężać podziały, mówił Leon XIV podczas dzisiejszej audiencji generalnej. Papież powiedział do polskiej młodzieży, by w czasie wakacji odkrywała Boga w pięknie stworzenia. Ojciec Święty mianował biskupa Krzysztofa Chudzio koadiutorem diecezji rzeszowskiej. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Eucharystia, włączając nas w Chrystusa, wprowadza nas również w dynamikę jedności, będącej antidotum na podziały, wskazał Leon XIV w katechezie podczas dzisiejszej audiencji generalnej. Dodał, że Eucharystia jest formą duchowej ofiary chrześcijan i wzajemnej jedności.
2: W ten sposób Eucharystia, włączając nas w Chrystusa, uczy nas przyjmować styl życia samego Pana Jezusa, naznaczony bezinteresownym darem z siebie. Dar ten wprowadza nas zatem w dynamikę jedności, która staje się mocnym antidotum na zaczyny podziału podkopujące nasz świat.
1: Leon XIV zachęcił polską młodzież do odkrywania piękna Boga i roztropnego wyboru powołania.
2: Pozdrawiam serdecznie Polaków, szczególnie dzieci i młodzież. Wakacje to czas odpoczynku oraz odnajdywania znaków Boga w pięknie stworzenia. Wykorzystajcie je na częstszy udział we mszy świętej, medytację Słowa Bożego, rekolekcje, pielgrzymki i spotkania z bliskimi. Módlmy się także za młodych o mądre wybory szkół i studiów oraz roztropne rozeznanie własnego powołania. Wszystkich Was błogosławię.
3: A tutti la mia benedizione.
1: Pisanie jest aktem prawdy i objawienia, a czytanie tekstu literackiego rozwija w czytelniku empatię, podkreślił Leon XIV podczas audiencji dla pisarzy przybyłych z różnych regionów świata na stulecie watykańskiego wydawnictwa Libreria Editrice Vaticana.
2: Kiedy piszecie opowieści i tworzycie swoich bohaterów, utożsamiacie się z nimi, rozumiecie ich punkt widzenia, emocje, uczucia i postawy. Jest to wielka szkoła człowieczeństwa, której mogą doświadczać wasi czytelnicy, ponieważ w pewnym sensie czytelnicy przeżywają wiele żyć oprócz własnego. Pomaga nam to odkrywać różne perspektywy, unikać traktowania własnych poglądów jako absolutnych oraz składać, niczym mozaikę, zarys tej prawdy, która zawsze nas przekracza.
1: Ojciec Święty mianował biskupa Krzysztofa Chudzio koadiutorem diecezji rzeszowskiej. Dotychczas był on biskupem pomocniczym archidiecezji przemyskiej. W rozmowie z Radiem Watykańskim Watykan News biskup Chudzio mówi o radości z możliwości posługi w kościele rzeszowskim.
4: Diecezja rzeszowska jest też miła, bliska mojemu sercu, bo swoje kroki pierwsze duszpasterskie rozpoczynałem właśnie na terenie Rzeszowa jako diakon.
1: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji. Pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.
5: Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: w matni. Zaprasza Arkadiusz Szymański.
1: To będzie ostatnia audycja w matni przed wakacyjną przerwą, moi drodzy, więc to wyjątkowy program. Tym bardziej wyjątkowy, że dzisiaj no nie sam jestem w studiu. Zazwyczaj tutaj nie jestem sam w środowe wieczory, ale dzisiaj Fundacja Wspólnoty Burego Misia ze mną, a w zasadzie Wspólnota Burego Misia i członkowie tej wspólnoty, Bure Misie, Bure Niedźwiedzie, o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Schronienie, opieka, rehabilitacja, rekreacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, no i tworzenie, utrzymywanie bazy materialnej służącej temu celowi, tym osobom, które takie potrzeby mają. O tym dzisiaj będę rozmawiał. Marta Wawrzyniak, Jakub Kaczmarek, senior, Adam Grzymisławski, no i ja, Arkadiusz Szymański, audycja w matni. Dzień dobry, moi drodzy, a w zasadzie to dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Jak tam u was w ogóle? Jak się czujecie w Radiu Emaus dzisiaj w te upały?
3: Wspaniale.
1: To piękne miejsce, bo tu już nieraz Wspólnota Burego Misia miała okazję być.
2: Powiedziała Marta, która już nie może się doczekać, bo obóz się zaczyna.
1: No tak, ale o obozie to za chwilę powiemy. Jakbyś, Jakubie, mógł przypomnieć trochę, czym w ogóle Wspólnota Burego Misia jest, jak to funkcjonuje, żeby dla tych osób, które być może nie wiedzą nic o was, usłyszały taką pigułkę.
2: Mamy nadzieję, że coraz więcej osób o nas słyszy. Często bywamy, dziękujemy Arkowi bardzo za to, że nas tutaj gości.
1: To nie ja, to Radio Emaus z was zaprasza i ja się cieszę, że mam okazję was tutaj mieć po prostu.
2: Dobrze, to ja mimo wszystko dziękuję Arkowi, a jeśli chodzi o to skąd jesteśmy i dokąd zmierzamy. No jesteśmy z Kościerzyny i zmierzamy do Kościerzyny. Oczywiście tak naprawdę jesteśmy w całym kraju, mamy swoje punkty i oddziały. Fundacja zajmuje się integracją osób z niepełnosprawnościami, tak jak wspomniałeś już wcześniej, tym, żeby to, co niby niepełnosprawny, przepraszam za wyrażenie, odczarować i tak jak wielokrotnie tu mówiliśmy, pokazać, że to jest absolutnie pełnosprawne i na miejscu, na które dzisiaj będziemy zapraszać i opowiemy trochę o tym miejscu, no po prostu czynią się cuda związane z relacjami pomiędzy osobami.
1: No to dobrze, to trochę się przedstawmy teraz bardziej w studiu, bo ja ciebie, Jakubie, znam już dość długo. Jakub Kaczmarek senior, on przed chwilą mówił, a teraz Marta Wawrzyniak. Jakbyś siebie przedstawiła, jeśli chodzi o twoje miejsce we wspólnocie, to kim jesteś?
3: Ja jestem chyba generalnie burymisiem od 33 lat i pamiętam, jak pierwszy raz pojechałam na takie wakacje, to w ogóle kompletnie nie wiedziałam, co będzie i tak dalej. I potem po jakimś czasie jakoś było tak, że stwierdziłam, że to jest naprawdę wspaniałe, w ogóle najfajniejsze na 100% miejsce, generalnie Kaszuby, i tak naprawdę już jeżdżę od Kuchnia Felek od 9 lat. Miałam 9 lat, jak pojechałam na Kaszuby, a teraz już jeżdżę od Kuchnia 33 lat. Jest naprawdę wspaniale.
1: No to masz niesamowity dorobek, jeśli chodzi o swoje istnienie we wspólnocie Burego Misia, i to jest coś niesamowitego. Także myślę, że tu wieloma rzeczami mogłobyś się dzisiaj podzielić i myślę, że tak będzie.
3: Myślę, że tak.
1: A Adamie, a z tobą jak?
4: Ja aż tak długiego stażu jak Marta nie mam, ale mój pierwszy obóz był 20 lat temu i od tego czasu też ta przygoda trwa. Przygoda, tak naprawdę przygoda przyjaźni, no bo takim naszym główną wartością, którą pielęgnujemy, rozwijamy, jest przyjaźń z naszymi burymi misiami i ta przyjaźń przejawia się w różny sposób tutaj, budując relacje na miejscu właśnie w naszych wspólnotach lokalnych, między innymi w Poznaniu, ale również przez to, że zapraszamy naszych przyjaciół na obozy, o których za chwilę porozmawiamy, a kiedy któryś z naszych przyjaciół traci już możliwość mieszkania w rodzinie, bo rodzice nie mają siły albo po prostu odchodzą, zapraszamy do wspólnego życia w osadzie Burego Misia, właśnie na Kaszubach, gdzie się mieści się osada Burego Misia, takie wspaniałe miejsce, gdzie Bure Misie odnajdują ten swój nowy dom i piękne pasje, takie jak hodowla zwierząt, uprawa ogrodu, produkcja bardzo pysznych przetworów różnego rodzaju i serów, którymi mamy takie szczęście się dzielić też tutaj często w Poznaniu z mieszkańcami Poznania.
1: I to jest też taka praca, jednocześnie funkcjonowanie w tej wspólnocie. To jest coś niesamowitego, ale jakbyś trochę o swojej historii powiedział, Adamie, jak to było z tobą przez te przed tymi iloma laty to było?
4: Byłem w liceum i koleżanka po prostu powiedziała, że jest taka inicjatywa, że można jechać na obóz z burymi misiami. Czy chciałbym spróbować, zobaczyć? Poszedłem na spotkanie.
1: Powiedziała ci wtedy, że możesz być burym niedźwiedziem? Czy jeszcze wtedy ci tego nie powiedziała?
4: Tak, tak. Powiedziała, że mógłbym zostać burym niedźwiedziem, pojechać na obóz. No i właśnie niedługo przed obozem dołączyłem na takie spotkania przedobozowe. Pojechałem na swój pierwszy obóz, no i zafascynowałem się właśnie i moimi przyjaciółmi już wtedy, których poznałem w czasie obozu. Stwierdziłem, że chciałbym budować i rozwijać te przyjaźnie, które się na tym obozie nawiązały.
1: Mhm. Czyli rozumiem, że to już trochę trwa w twoim życiu. No i teraz tak, bo myślę, że do tego trzeba przejść, że ten czas, który teraz się już za moment zacznie, to jest też dla was ważny czas, bo czas w ciągu roku to jest czas pracy, czy rozumiem, że czas wakacyjny to jest też czas pracy u was w tych różnych sprawach związanych, nie wiem, z przetworami, rozmaitymi, z
2: jakim? Tak, to osada to rzeczywiście gospodarstwo, więc praca jest cały czas.
1: Funkcjonuje cały czas, niezależnie czy wakacje, czy lato, zima, to nie ma znaczenia.
2: Trzeba sobie wyobrazić gospodarstwo tak? Rolne mm-hmm. i tak jest.
1: Ale wakacyjny czas jest wyjątkowym czasem, tak. Prawda, dla was, gdyż...
2: Dla burych misiów, ponieważ zjeżdżają ci, którzy nie mieszkają na co dzień na osadzie.
1: Mhm.
2: I powiększa się nasza populacja, jak zwykle w takich wypoczynkowych miejscowościach.
1: O ile się powiększa? Jak to wygląda zazwyczaj? Bo rozumiem, że ci mieszkańcy stali, mówimy o Kościerzynie,
2: tak.
1: To ich tam jest ilu?
4: W tej chwili w osadzie Burego Misia mieszka około 50 burych misiów. Mhm. We wspólnotach lokalnych w Poznaniu, Bytomiu, Krakowie to jest ponad setka burych misiów, między 100 a 200 powiedzmy, którzy w mniejszym, w większym stopniu uczestniczą i też jadą potem, uczestniczą w takim codziennym życiu we wspólnocie lokalnej i potem jadą z nami na obóz, właśnie uczestnicząc w tych to dwóch turnusach dwutygodniowych. Mamy to podzielone na grupy, ale to właśnie taki czas, nazywamy to świętem przyjaźni tak naprawdę.
1: Szczęście się mnoży, gdy się je dzieli. Słyszałem kiedyś takie powiedzenie, bardzo je lubię i w tym przypadku przemnożeni jesteście niesamowicie w czasie wakacji, prawda?
2: Tak, tak, rośniemy jeszcze raz, rzeczywiście. To też jest bardzo ciekawe, ponieważ jest ta część obozowa i nawet osoby, które na co dzień mieszkają na osadzie, one też jadą na obóz. To znaczy idą.
4: Wyprowadzają się ze swoich pokojów, z osady Burego Misia, przechodzą do namiotów i uczestniczą w pełni właśnie w obozie.
1: To jest dla nich też takie jakieś urozmaicenie tej codzienności, bo jest inaczej niż standardowo w ciągu roku, prawda?
2: Dokładnie tak. To jest zawsze takie miłe i przyjemne, kiedy się to ktoś powie, na przykład ja nie jadę w tym roku, czyli zostaję na górnej części.
1: Aha, mówisz o mieszkańcach. Ja w tym roku nie jadę, czyli zostaję w domu. W Kościerzynie. No tak, nie jadę na wypoczynek. Moi drodzy, dobrze, ale to trzeba powiedzieć o tym, że ktoś przyjedzie po raz pierwszy pewnie w tym roku też. Będą pewnie też tacy, którzy po raz pierwszy pojawią się w osadzie Burego Misia w Kościerzynie. Jak wygląda takie pierwsze zetknięcie ze wspólnotą? Jest jakaś procedura, jakiś harmonogram wdrożenia takiej osoby, która jeszcze nie jest burym niedźwiedziem, ale już aspiruje do tej rangi? Jak to wygląda?
4: My co roku zapraszamy do właśnie naszej wspólnoty nowe osoby. Zawsze jest tak, że im więcej osób, tym lepiej, tym mamy większy komfort, ale też możliwość budowania właśnie tych relacji takich indywidualnych z burym misiem i zdecydowanie co roku mamy nowe osoby. Przygotowanie wygląda w ten sposób, że odbywają się spotkania przedobozowe z burymi niedźwiedziami, potencjalnymi burymi niedźwiedziami. No teraz jesteśmy już dość blisko obozu, więc te spotkania też w takiej formie indywidualnej, jeśli ktoś jeszcze chciałby dołączyć, to jak najbardziej też indywidualnie przygotowujemy do tej
2: Bo to jest możliwe. Cały czas jesteśmy otwarci.
1: Czyli ktoś nas teraz słucha, może wejść na waszą stronę.
2: Czyli opiekun, przypominamy, tak, jak najbardziej.
1: I może wejść na stronę wspólnoty Burego Misia i znaleźć namiary na was i gdzieś tam dołączyć. Jest to jak najbardziej do zrobienia. A właśnie, kiedy obóz się zaczyna?
4: Pierwszy turnus zaczyna się już w najbliższą sobotę.
1: O, czyli jesteśmy tuż, tuż przed rozpoczęciem.
4: Tak, tak. Już buremisie niektóre na pewno są spakowane.
2: Albo natomiast nie, jak tutaj buremisie siedzące z nami spakowane.
1: Marto, jesteś spakowana? Ty jedziesz na ten pierwszy turnus, czy nie?
3: Pewnie, że tak.
4: To okay. Jest całoroczne czekanie, także myślę, że tak. Dużo burych misiów jest już spakowanych. Natomiast jeżeli ktoś właśnie dzisiaj nas słucha i sobie myśli, no w sumie to 3 dni zostały, to mamy też drugi turnus, który zaczyna się 11 lipca i to też jest jakby jak najbardziej możliwe, żeby wtedy dołączyć na drugi turnus. Lub też trzeci turnus będący takim przygotowaniem do naszego takiego święta w drugiej połowie
1: sierpnia.
4: Gdzie mamy taki bardziej przygotowanie przetworów, przygotowanie różnych rzeczy, które będziemy chcieli podczas tego festynu sprzedawać. Więc to jest taki trzeci turnus, mniej oficjalny, bardziej taki integracyjny.
1: Kiedy?
4: I trzeci turnus jest na 2 tygodnie przed 23, więc 23 sierpnia, czyli 9 sierpnia zaczyna się trzeci turnus, więc tutaj takie mamy możliwości, propozycje. Jeżeli ktoś, kto nas słucha, chciałby to, powiedzmy, rozważyć, dowiedzieć się więcej, to zapraszamy do kontaktu przez naszego Facebooka lub też namiary na stronie internetowej buremisie.org.pl.
1: No to teraz już namiary znacie. Teraz macie czas na zastanowienie. Za chwilę muzyka, a później wracamy do naszej rozmowy. Marta Wawrzyniak, Jakub Kaczmarek senior, Adam Grzymisławski, Arkadiusz Szymański. To jest audycja w Matni. Za chwilę będziemy dalej rozmawiać o burych misiach i burych niedźwiedziach.

0: wspólnota Burego Misia ze mną dzisiaj w studiu. No nie cała wspólnota, bo w tej wspólnocie mnóstwo osób jest. Są i Bure Misie, i Bure Niedźwiedzie. I dzisiaj ze mną i Bure Misie, i Bure Niedźwiedzie, a w zasadzie jeden Bury Miś, bo to akurat Marta Wawrzyniak, która Burym Misiem jest. No ale są też Bure Niedźwiedzie, czyli Jakub Kaczmarek Senior i Adam Grzymisławski. Moi drodzy, no jak to z tą wspólnotą? Jakie były początki, jeśli chodzi o wspólnotę Burego Misia? Mam na myśli te wyjazdy wakacyjne. Jak to wyglądało?
1: Pierwsze obozy, czyli ja mogę powiedzieć z perspektywy takiego obozu, który odbyłem. Oczywiście absolutnie nie przypisuję sobie roli do kogoś, kto może opisywać, bo byłem na tym obozie raz w lesie jeszcze i Marta pewnie więcej nam za chwilę opowie, bo one się teraz różnią. To znaczy ucywilizowała się osada. Na początku to było harcerstwo, można by rzec, czyli namioty, wykopywanie latryn, rozbijanie ich o ognisko. Oczywiście cudowne, takie też czasy. Ja taki obóz przeżyłem.
0: Ty, Jakubie, wtedy poznałeś księdza Czesława Marchewicza?
1: Ja księdza Kubę nominowałem, bo tak na niego mówimy. Słyszymy, wiemy, że on nie lubi, ale czasami podsłuchuje, więc go gorąco pozdrawiamy i ściskamy. No tak, tak, oczywiście, że tak. Znaczy nie poznałbym go, bo on wygląda zupełnie inaczej dzisiaj.
0: Ale wtedy chodzi mi o to, że tak. Poznałeś tego człowieka, kapłana, tak. Który okazało się, że nie jest księdzem Czesławem Marchewiczem, tylko jest Kubą, po prostu księdzem Kubą.
1: Albo tatą, jak niektórzy mówią do dzisiaj. Człowiek, który jest dla mnie absolutnym wzorem. To znaczy powołanie i oczywiście to wszystko od Pana Boga, ale... No, ale też są ważni ci pośrednicy, ci, których lubimy akurat pośrednicy i Kuba jest tym genialnym pośrednikiem, tym jego przedstawicielem. Tak, rzeczywiście i tam się dużo działo, on też oczywiście był zapewne z perspektywy czasu wystraszony, bo się zastanawiał, co ja tutaj robię. Masa osób niepełnosprawnych, las. Wystarczy sobie wyobrazić zuchów albo harcerzy, jak ich poprowadzić, a jak to zrobić z osobami, które nie przeszły specjalnie przeszkolenia, a opiekujemy się, ja sam opiekowałem się sławnym Burym Misiem, kierownikiem, nieżyjącym już niestety. No i to była dla mnie przygoda życia, ja do dzisiaj pamiętam jego. Ja nie będę opowiadał na antenie, bo ta przygoda raczej nie nadaje się na tą porę.
0: Rozumiem. Takie rozmaite problemy, które się pojawiały tam na bieżąco i trzeba było sobie z nimi na bieżąco radzić, bo nie było innej możliwości, prawda?
1: Absolutnie tak. Zabrała mnie ta Margita, która dzisiaj jest nieobecna. Byliśmy jeszcze narzeczonymi, więc oczywiście chciałem pokazać muskuły. No i tam rzeczywiście to była prawdziwa siłownia. Dziękuję jej za to bardzo. No a jak to wyglądało z perspektywy misia?
0: No,
1: to
0: no właśnie, myślę, Marta Wawrzyniak, nasz Bury Miś, który dzisiaj z nami w studiu jest. Marto, ty pierwszy obóz swój gdzie właśnie pojechałaś?
2: Na Dobrogoszcz.
0: Czyli do Dobrogoszcza. I tam był pierwszy obóz twój, w którym brałaś udział. No i jakie były te pierwsze wrażenia?
2: Powiem tak szczerze, nie było szczególnie najlepiej, bo były... Toalety były wykopane, takie wielka dziura, a najgorsze było to, że musieliśmy się kąpać w lodowatej wodzie, a oprócz tego te naczynia, które były wszystkie tam, posiłki i tak dalej, musiało być też umyte w wodzie, bo to nie było tak, nie było takie...
0: Nie było zmywarek, nie było takich...
2: Nie, dokładnie, że nie.
1: Arku, sam chciałeś, sam pytał.
0: Nie, no dobrze, to właśnie to są te realia, które mnie bardzo interesują.
1: Cudownie, wszystko Marta ekstra, mów.
0: Ja muszę powiedzieć, że ja w tamtych czasach też jeździłem na obozy harcerskie i no i to no. Też te takie spartańskie warunki nieraz, to jednak miały swój urok, prawda? No bo to...
1: No Marta, to ognisko później, ksiądz Kuba, wszyscy razem. Jakie to są wspomnienia?
2: Fajne.
0: Tęsknisz za tym? Pojechałabyś na takie warunki, jakie wtedy były, w takie warunki, czy już raczej...
2: Wolałabym już raczej takie lepsze warunki, jak są teraz w rzeczywistości.
0: Czyli jednak no, czasy się zmieniają, wtedy było może spartańsko, ale na pewno wspomnienia zostały. Marta uczestniczyła jeszcze w tych wcześniejszych obozach, a teraz jeździsz na te obozy, gdzie już te warunki są dużo, dużo lepsze. No ale jak to się stało w ogóle, że jesteś we wspólnocie i cały czas chcesz w niej być, chcesz wracać do tych miejsc, gdzie są ludzie tobie bliscy twojemu sercu. Chyba nie wyobrażasz sobie już życia bez wspólnoty Burego Misia, prawda?
2: W życiu nie zamieniłabym na lepsze wakacje jak obóz Burego Misia i szczególnie tam są najlepsze, że są fantastyczne niedźwiedzie. Po prostu jest tak super, że naprawdę.
0: No ale co się takiego wydarzyło? Że z kogo ty spotkałaś? Kto był takim pierwszym Burym Niedźwiedziem, który cię jakoś no, na tyle oczarował, że użyję takiego słowa oczarował, że stwierdziłaś, że no, jednak to jest wspólnota dla ciebie?
2: Już tego nie pamiętam, kto tak pierwszym niedźwiedziem był.
0: Ale później...

0: Był ktoś taki, kto tam się zaznaczył swoją obecnością na tyle, że...
1: Były takie. Ja miałam co roku zmieniane niedźwiedzi. Teraz mam wyjątkowo fajnego niedźwiedzia.
0: Aha, czyli każdy ma swojego niedźwiedzia przypisanego? No. Czy to nie jest tak, że akurat... przyjeżdża nowa grupa i no to teraz ty będziesz niedźwiedziem.
2: Oczywiście, że bywa tak, że nowe osoby pomagają na nowo, ale jest tak, że niektóre bóle misie mają swoich burych niedźwiedzi nawet poza obozem. Mhm. A już tym bardziej podczas trwania tego obozu. Szczęście mają ci, którzy w tym samym mieście mają burego misia, burego niedźwiedzia. Mówię z perspektywy burych misiów.
0: No tak, no bo wtedy mogą nawet poza obozem też spotykać się tak i jakoś, prawda, sobie pomagać.
2: Marta, twój bury niedźwiedź jest z Poznania?
1: Mój niedźwiadek teraz, który jedzie teraz ze mną na obóz, niedziela jest, pochodzi z Wir.
0: A, z Wir. No to też jest bardzo blisko w sumie. No tak, ale jak słyszeliście, jak Marta powiedziała, nie mój niedźwiedź, mój niedźwiadek, czyli to już jest ta no, taka, tak, no, czuć te uczucia w tym wszystkim, że jednak te uczucia między misiem a niedźwiedziem, no to nie jest niedźwiedź, to już jest niedźwiadek, to jest ktoś bardzo bliski, ktoś, kto, bez kogo ty, Marto, pewnie już sobie życia nie wyobrażasz za bardzo. Powiedz trochę o twoim niedźwiedziu. Możesz coś powiedzieć, czy nie bardzo?
1: O Stasiu? No jasne, że tak. Poznaliśmy się w zeszłym roku na obozie, jak jechaliśmy na długi turnus. I naprawdę powiem tak, Stachu, już myślałam, że nie wytrzyma, bo nie wiedział, jak to będą te warunki. I tak jakoś po tygodniu stwierdził, że no dobra, zostanę cały obóz. I tak się potoczyło, że był cały na cały obóz był całe 2 tygodnie.
0: No i w ogóle wtedy się jakoś tak między wami zrobiła jakaś taka, no nie chcę powiedzieć chemia, ale takie okazało się, że relacje wasze są na tyle dobre, że będziecie swoim burym niedźwiedziem, burym misiem, że będziecie taki team tworzyć.
1: Tak. No pewnie, tak? Że tak, bo my co roku, raz w miesiącu to myśmy w ogóle nawet sprzedajemy sery z Stachem, to jest naprawdę najlepsze, co może być.
0: Czyli tworzycie taką ekipę po prostu, która się nie da nikomu i myślę, że to co się dzieje w ogóle, to co się dzieje między ludźmi tam w tej wspólnocie, to są te takie momenty, których może nie da się uchwycić. Nie da się tego nawet opowiedzieć, bo to trzeba przeżyć, prawda?
2: Ale dzięki Marcie chyba trochę to czujemy bliżej, prawda?
0: No myślę, że tak. No Adamie, a u ciebie jak to jest? Ty jesteś w stanie opowiedzieć o tych relacjach, czy to raczej trzeba przeżyć, trzeba wejść w tę wspólnotę, żeby doświadczyć pewnych rzeczy, których nie da się opowiedzieć, takich niedotykalnych?
3: To myślę, że trzeba przeżyć i właśnie obóz Burego Misia jest takim najlepszym momentem na przeżycie tego, no bo w takiej codzienności nawet, gdzie spotykamy się z naszym Burym Misiem, to są takie kontakty, powiedzmy, jakieś popołudnie.
0: Od do, w jakichś tam godzinach.
3: A tutaj w czasie obozu to jest jednak, no 2 tygodnie, wcześniej nawet 3-tygodniowe obozy były, gdzie no spędza się cały czas praktycznie z tą drugą osobą i można się naprawdę dobrze poznać i też no właśnie zbudować tą relację, trochę potem rozumieć się bez słów, wiedzieć, co twój bury miś lubi, na co zwrócić uwagę właśnie, żeby na tym obozie razem wam było dobrze. No właśnie mojego burego misia, z którym jeździłem wiele lat na obozy i teraz mieszka w osadzie burego misia, Krzyś, no to jest taka właśnie też bardzo długotrwała
0: relacja.
3: W której no, Krzyś najpierw tutaj mieszkał w Poznaniu ze swoją mamą, która w momencie, kiedy odchodziła, poprosiła mnie, żeby no, Krzysia
0: zaopiekować
3: i przewieźć do osady Burego Misia, żeby tam zamieszkał. To było dla mnie też taki bardzo głębokie przeżycie. Też pod takim względem, że widzę, że Krzyś jest szczęśliwy w osadzie Burego Misia, że to odejście mamy było no, trudne, całe życie spędził z mamą, ale ta historia jakby ma dalszą część i Krzyś ma piękny, wspaniały, ciepły dom, gdzie jest szczęśliwy w osadzie Burego Misia.
0: Tak mówisz o tym, Adamie, że aż mi się łzy w oczach zakręciły, bo to są takie momenty, o których opowiadasz, że nagle ktoś przekazuje ci no, najcenniejszą osobę w swoim życiu.
3: Zgadza się.
0: Najdroższą osobę i wiesz, że duża odpowiedzialność na tobie spoczywa też pewnie, co?
3: I to jest właśnie to taka odpowiedzialność, którą nie mamy my osobiście jako powiedzmy pojedyncze osoby, tylko to, że żyjemy we wspólnocie, no to wspólnota i fundacja, która no, też wspiera materialnie wspólnotę, no, mamy w sobie to zobowiązanie bycia wiernym przyjacielem przyjaźni aż do końca, więc i dzięki temu, że mamy wspólnotę, no to każdy z naszych przyjaciół wie, że może liczyć na to, że w jakiejś trudnej sytuacji będzie
0: miał wsparcie.
3: Będzie miał wsparcie i będzie mógł liczyć na tą obietnicę przyjaźni, którą potwierdzamy każdego dnia i na obozie, i też właśnie poprzez zapraszanie do życia w osadzie Bólego Misia.
0: Czy ten każdy obóz jest w swoim takim jakimś szablonie taki sam, czy każdy obóz jest inny?
2: Rzeczywiście taka maszruta jest podobna, no bo musimy jeść, musimy spać, musimy się bawić, ale on jest za każdym razem inny, dlatego że przebywanie z Bólymi Misiakami jest za każdym razem inne, bo to są osoby nieodkryte. Mhm. Ja bym z tego, ja nie wiem jak ty, ale ja z tego powodu widzę tą różnicę w każdym przyjeździe na osadę.
0: Ja już wielokrotnie zadawałem ci to pytanie, ale bardzo lubię słuchać twoich odpowiedzi na ten temat. Kto od kogo więcej czerpie? Czy Bury Niedźwiedź od Bórego Misia, czy Bury Misia od Bórego Niedźwiedzia? Bo tu mi się wydaje, że to, co się pojawia, te owoce, które się pojawiają w tych relacjach, no to jest coś w ogóle bezcennego.
2: Ja mówię zawsze ustami, wszyscy to powiedzą, ale mogę powiedzieć za siebie, że oczywiście, że tylko czerpiemy. No nie chcę, żeby to też zabrzmiało trochę jak pasożytnictwo.
0: Że ktoś na kimś żeruje, tak?
2: No, ale dostajemy, ja uważam, że dostajemy dużo więcej od Bórych Misiaków, niż my jesteśmy w stanie im dać. Oni są w stanie nam dać dużo więcej, bo my jednak cały czas jesteśmy ubrani w coś. A oni się nie ubrali w nic. Oni się urodzili i są. Ja myślę, że oni są po prostu darem. Ja ich nazywam elitą. Mm-hmm. No bo jest ich mniej. Jak już ktoś chce się kłócić o jakieś szczegóły, to elita zawsze jest mniejszością.
0: No tak, a tak jak powiedziałeś, tam nie ma żadnego fałszu, nie ma żadnego zakłamania. No tego nie powiedziałeś, ale to wybrzmiało tak w twoich słowach. Ja to dobrze znam twoje zdanie na ten temat. Tam jest czysta relacja, tam jest szczera relacja. Tam jak jest smutek, to jest smutek. Jak jest radość, to jest radość. Nie ma żadnego fałszu, żadnego zakłamania.
2: I jak jest tak, to jest tak. Ostatnio właśnie przyszło mi to do głowy, że oczekiwałem, będąc na osadzie, że ktoś poza tym, że potwierdził, mówię o Bórym Misiu, potwierdził, to czekałem, że jeszcze dalej będzie mnie utwierdzał. Tak jak to w dzisiejszym świecie jest pomiędzy tutaj nami, gdzieś w pracy, prawda, czy gdziekolwiek indziej, w interesach, o Jezus, nie lubię tego słowa, ale tak to narysujmy. A tam jest tak i nie ma odwrotu.
0: No skoro było tak, już wypowiedziane tak, a tutaj nie trzeba już nic potwierdzać, to już jest deklaracja pewna.
2: I to mi się objawiło ostatnio.
0: I to jest niesamowite. Marta Wawrzyniak, Bury Miś, Jakub Kaczmarek Senior, Bury Niedźwiedź, Adam Grzymisławski, Bury Niedźwiedź, Arkadiusz Szymański, tylko prowadzący. Ja tu tylko mikrofony włączam, a tu tyle ciekawych informacji się pojawia. Moi drodzy, za chwilę do was wracamy. Audycja w Matni dzisiaj o wspólnocie Bórego Misia.

0: w audycji w Matni dzisiaj u mnie wspólnota Burego Misia i członkowie tej wspólnoty. Zarówno Burę Niedźwiedzie, ale jest też Bury Miś, Marta Wawrzyniak, Bury Miś, Jakub Kaczmarek senior, Adam Grzymisławski, no i dotarł do nas Stanisław Sobieraj. Serdecznie cię witam, Staszku. Jest także Adam Grzymisławski, nie wiem, czy wspomniałem przed momentem, ale chyba tak. Wracamy do naszej rozmowy i ja teraz chciałem właśnie powiedzieć o tym, że ktoś przychodzi, ktoś odchodzi, bo tak we wspólnocie czasami jest. Teraz się pojawił się z nami Stanisław. Marta dużo o tobie opowiedziała, Staszku.
1: Słyszałem.
0: Słyszałeś po drodze jadąc do nas?
1: Nie, słyszałem, tutaj już siedząc.
0: Ach, rozumiem. No, jak to jest być takim Burym Niedźwiedziem, który ma jakąś głęboką relację ze swoim Burym Misiem?
1: Bardzo fajnie, bardzo miłe uczucie, jeżeli można spędzić czas z misiem, a jest dużo opcji poza obozem. Są różne spotkania, organizujemy różne święta, mamy też sprzedaż serów przy Netto, więc...
0: Rozmawialiśmy trochę o tym, jak to wygląda budowanie tej relacji. Jak długo jesteś we wspólnocie?
1: Rok. Już od czerwca będzie rok.
0: Ale ta wasza relacja też jest jakaś taka... Bo rozumiem, że każdy Bury Miś ma przypisanego Burego Niedźwiedzia, tak? Tak to jest?
1: Zwykle to jest, ale no różne sytuacje się zdarzają, ale raczej stale są niedźwiedzie.
0: Pytanie drugie, bo twój Bury Miś jest spakowany na obóz, ty jesteś spakowany na obóz?
1: Jeszcze nie do końca.
0: Ale już wybierasz się, rozumiem, na ten wyjazd. Moi drodzy, no ale to trochę chciałbym o tym właśnie powiedzieć. Czy ktoś przychodzi, ktoś odchodzi ze wspólnoty? Jak to z tym jest? Jakbyś ty powiedział, Kuba?
2: Mamy dwa rodzaje, bo mówiliśmy tutaj o tym, jak przychodzą Bury Niedźwiedzie i zmieniają się rzeczywiście w czasie, no ale też odchodzą Bury Misie, więc to jest też drugi rodzaj. O tym tylko wspomnę, bo to są smutne chwile, ale też są takie chwile. Natomiast powiedzmy a propos obozu, no właśnie, pomyślałem kilka minut temu, że my, warto powiedzieć, kim są Bury Niedźwiedzie, bo tak, mamy dzisiaj tak, ja jestem dziadkiem. Oczywiście już Burym Niedźwiedziem czynnym nie jestem, ale jestem tu, więc mówię o osadzie. Mm-hmm. Ale jestem już dziadkiem. Potem mamy tatę młodego, prawda? Bo twoje dziewczynki, jakim są wieku?
3: Tak, są tutaj za szybą. Zuzia 7 lat i Lucja 5 lat.
2: Czyli młoda rodzina i to dużo roboty. Więc no i ty jeszcze już studiujesz?
1: Nie, jeszcze liceum.
2: Proszę bardzo.
0: Liceum, a już zaangażowany jesteś, Staszek, w wspólnotę.
1: No. Zostało mi to polecone przez rodzinę i pojechałem na obóz, jakby od razu zostałem wysłany na obóz.
0: I chwyciło.
1: No.
0: To znaczy, bo to musi kliknąć, jak niektórzy mówią. Mówi młodzież, ja ostatnio się takiego słowa nauczyłem, że kliknęło.
2: Więc co się tak dzieje, pytałeś o to jest właśnie takie koło czasu. Mhm. I jesteśmy tego dowodem. Nie musimy przekonywać.
0: Mhm. A mogę cię zapytać, Staszku, wcześniej rodzice też mieli styczność ze wspólnotą, czy nie? Czy jakoś tak ciebie zachęcili, żebyś coś robił w życiu?
1: Wspólnota była mi polecona przez brata, którego dziewczyna kiedyś była w wspólnocie, ale przez dość krótki czas, chyba 2 lata. Mhm. I jakoś tak ten pomysł ze mną był przez prawie rok i po prostu w czerwcu, przed samymi wakacjami miałem takie, że zadzwonię, może się spotkam, zobaczę, jak to się je. I przyszedłem na spotkanie i się dowiedziałem, że wyjeżdżam na obóz za tydzień. Tak, z taką informacją też stamtąd wyszedłem.
0: Nie wzbraniałeś się specjalnie.
1: No, może na początku się wzbraniałem, ten strach był. W autobusie tak się bałem, że udawałem, że śpię przez całą drogę. Ale jak już dojechałem, ten pierwszy tydzień minął, to już potem się wszystko zaczęło jakoś tak układać.
0: Ale to bardzo szczerze odpowiedziałeś. Nie spodziewałem się aż takiej szczerej odpowiedzi, że nawet przyznałeś się, że to niekoniecznie na początku było w ogóle dla ciebie coś komfortowego. No, można czuć pewien dyskomfort, bo się jest w nowej rzeczywistości.
2: Prawdziwy Bury Niedźwiedź, mówisz szczerze,
0: z nowymi ludźmi obok.
3: Ale to z kolei ja bym tutaj dodał, że moje doświadczenie jest takie, że Bury Misie też prowadzą bardzo mocno nas, Burych Niedźwiedzi, szczególnie nowe osoby, w tym, żeby właśnie ułatwić im kontakt przez swoją bezpośredniością, spontanicznością. Szybko likwidują takie bariery, które często są, jak się poznaje nową osobę. Tutaj bardzo często jest po prostu tak, że Bury Miś otwiera się na ciebie bardzo mocno od początku. początku i prowadzi, gdzie co chciałby robić, gdzie chciałby iść, o czym chciałby rozmawiać, więc to na pewno ułatwia tak bardzo wejście dla nowej osoby.
0: W tę relację. No ale wyobrażam sobie, że mogą być też takie sytuacje, kiedy niekoniecznie jest z drugiej strony ktoś, kto chętnie wejdzie w taką relację, że może być też osobą zalęknioną, może być osobą z jakimiś swoimi problemami. No i jak wtedy jest...
2: Oczywiście, warto
0: bardziej powiedzieć. Złożony proces jest budowania tej relacji pewnie.
2: To znaczy, no, oczywiście, powiedzmy też o tej pragmatycznej stronie. To też jest wyzwanie. No, trzeba mieć pewne predyspozycje, aby być burym niedźwiedziem. Trzeba być osobą odważną na pewno. Jak słyszeliśmy, można się bać. No więc ten strach trzeba przełamać. Pewne takie uprzedzenia jakieś społeczne też trzeba umieć sobie z nimi poradzić. Dalej, no trzeba być bardzo odpowiedzialnym. No bo to już dzisiaj padło, oczywiście ekstremalna odpowiedzialność za darowanie komuś życia de facto i jeszcze osoby wymagającej dodatkowej pomocy, prawda? Więc to jest absolutnie coś najwyższej wartości. No ale tam też każdego dnia odpowiadamy za te rzeczy. I moment, w którym przechodzimy do brania, jak już to sobie pozwoliliśmy tak szafować tym słowem, no to jest moment takiej nagrody. Wtedy, kiedy to wszystko zrobimy, to bury miś nam zaczyna dawać. I no ale to warto może powiedzieć, robi robotę. No, zatrzymałaś burego niedźwiedzia, który się bał i już jest, koniec, wciągnięty.
0: No, Marta się śmieje, ale ja bym chciał właśnie zapytać ciebie, Staszku, no bo jesteś licealistą. Jak spotykasz się w gronie swoich kolegów, koleżanek, rówieśników, opowiadasz czasami o tym, co dzieje się we wspólnocie Burego Misia? Czy tam jest w ogóle na to przestrzeń? Bo wyobrażam sobie, że młodzi ludzie mogą niekoniecznie w taki sposób spędzać wolny czas. Że mogą w ogóle całkiem inaczej pożytkować swoje siły, swoje jakieś talenty, a niekoniecznie w taki sposób, w jaki ty to zacząłeś robić. Niekoniecznie od razu otwarcie, niekoniecznie od razu bez strachu, bez lęku, bo jak sam powiedziałeś szczerze, no początki zawsze mogą być trudne. No ale jak to...
1: Jak niestety nie mam zbyt swojej grupy w szkole, bym powiedział, jestem raczej na oboczku. Ale parę razy próbowałem poruszać temat, lecz nie widziałem zbyt zainteresowania tematem. Raczej no ciężko jakoś. Nie jestem w stanie utożsamić się z grupą.
0: Rozumiem, czyli no to może bardziej właśnie okazało się, że to jest twoja droga, że wspólnota jest twoją drogą, że może tu jest twój cel, tu jest twoje zadanie jakieś do spełnienia. Tu masz swoje punkty na mapie zaznaczone, przez które będziesz szedł, a niekoniecznie wśród ludzi, którzy może nie są tobie bliscy. Aż tak, jak wspólnota Burego Misia. Dobrze dedukuję, czy może nie do końca?
1: Dobrze. Powiedziałbym, że bardzo dużą przyjemność sprawia mi pójść właśnie w weekend na przykład na takie sery, jak mamy. Mhm. Najczęściej bywa raz w miesiącu. I po prostu lubię to robić, lubię spotykać się z moimi misiami. No, jest to taka część już teraz może codzienności. Te spotkania, te imprezy. I zawsze jest jednak fajnie. Nie mogę narzekać.
0: Dobrze, kochani, bo czas nas bardzo goni. Ja chciałbym, żebyście teraz jeszcze, bo to już lada moment, zaczyna się ten pierwszy turnus, a potem drugi turnus 11 lipca, jak dobrze zanotowałem. Kto jeszcze może zdążyć się pojawić? Kiedy na ten pierwszy turnus pewnie już nie. Ale na ten 11?
3: Last minute jak najbardziej zapraszamy. Jeżeli ktoś spontanicznie, właśnie kończy się szkoła w piątek, są 2 dni na spakowanie się, więc tutaj jest absolutnie też możliwość, żeby jeszcze do nas dołączyć. Pomożemy w przygotowaniu się. Można też dołączyć jakby nie na cały obóz. Nie, to nie jest taki wymóg, że trzeba pojechać na pełne 2 tygodnie. Jeśli ktoś chciałby
0: zobaczyć, jakie jest.
3: Zobaczyć, też spróbować i ma wolny drugi tydzień, też serdecznie zapraszamy. Ja na przykład właśnie na drugi tydzień jadę i przy okazji też organizuję w czasie obozu spływ kajakowy, więc są też takie ciekawe atrakcje, powiedzmy, w trakcie naszego obozu dla burych misiów, na które burym się... No i Burę Niedźwiedzie też czekają, więc jak najbardziej zapraszamy zarówno na pierwszy, jak i na drugi turnus, jeżeli chcielibyście o tym porozmawiać.
2: No jeszcze na Święcnicę, prawda? Bo to też warto już zacząć zapraszać.
0: Czyli
2: to jest 2-dniowe spotkanie, gdzie się bawimy, koncerty, zabawy, występy, rowery.
0: Gdzie to jest?
2: Może właśnie u nas, tam gdzie odbywa się obóz w Kościerzynie. na osadzie Burego Misia.
0: Bo użyłeś innej nazwy, dlatego chciałem słuchaczom wytłumaczyć.
2: Dobrze, jasne, oczywiście. A ja powiem tak jak ostatnio, że jak wpiszesz Burego Misia w nawigacji, to już jest. Tak, to cię zaprowadzi. Więc kieruj się Burym Misiem. A odpowiadając też, no wspólnota jest po to, żeby każdego w każdej chwili przyjąć.
0: Cudownie. Marta Wawrzyniak, Jakub Kaczmarek Senior, Adam Grzymisławski i Stanisław Sobieraj, a także Arkadiusz Szymański, czyli ja. Ja tu tylko mówię, mikrofony włączam, tu historie dzieją się same i możemy o nich słuchać. Pięknie opowiedzieliście o tej wspólnocie Burego Misia. Bardzo wam dziękuję, moi drodzy. No to ja już kibicuję. Już lada moment rozpocznie się obóz. Być może ktoś nas dzisiaj słuchał, kto do was dołączy. To czasami tak bywa, że jakiś mały impuls, mała kropla nagle drąży skałę i ta jedna zrobi dziurkę, bo jest akurat tą, która w tym momencie powinna się tam pojawić. Bardzo wam, kochani, dziękuję za to spotkanie dzisiejsze w audycji w Matni i mam nadzieję, że udany czas przed wami, czas wakacyjny, czas obozu, no a potem pewnie jeszcze nie raz się tutaj u nas w studiu spotkamy.
2: My dziękujemy, Arku, i zapraszamy ciebie też do nas.
0: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Ile razy mówię, że przyjadę, to jakoś tak na razie mi się nie udało, ale myślę, że to się w końcu uda, że to się w końcu jakoś uda. Marta Wawrzyniak, Jakub Kaczmarek Senior, Adam Grzymisławski, Stanisław Sobieraj, Arkadiusz Szymański. Bardzo wam dziękuję.
3: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
4: Dziękujemy. W Matni.

0: Wreszcie! Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 12, w którym pan Filis i jego towarzysze zapuszczają się w gąszcz lasów indyjskich i co z tego wynika. Aby skrócić sobie drogę, przewodnik zostawił po prawej stronie ów niedokończony szlak kolejowy. Nowa trasa, zależna od kapryśnego falowania terenu, zwłaszcza w podgórskim paśmie łańcucha Windhaya, nie przebiegała po linii najkrótszej, tak jak tego życzyłby sobie pan Fogg. Pars, dobrze obeznany ze wszystkimi drogami i ścieżkami okolicy, zapewnił, że idąc lasem na przełaj, potrafi zaoszczędzić ze 20 mil drogi. Zdano się na jego spryt i znajomość terenu. Panowie Cromarty i Fogg siedzieli zanurzeni po uszy w koszach, nieznośnie podrzucani przy każdym stąpnięciu olbrzymiego wierzchowca. Jego chód, z natury niezbyt lekki, nabierał gwałtowności pod razami poganiacza. Wszelako obaj podróżni znosili tę przykrość z flegmą iście angielską. Usiłowali nawet gawędzić, choć jeden drugiego ledwie mógł dojrzeć. Inaczej działo się z obieży światem. Siedział okrakiem na samym szczycie galupującej góry i cierpiał okrutnie od wstrząśnień, a jeszcze bardziej od uderzeń o twardy grzbiet zwierzęcia. Pamiętał dobrze radę swego chlebodawcy, by pilnie trzymać język za zębami, bo w przeciwnym razie ten niezbędny organ może być łatwo i doszczętnie ucięty. Biedaczysko raz lądował na szyi, to znów na zadzie słonia, fruwał w powietrzu jak klaun cyrkowy odbijający się od trampoliny. Ale nie stracił humoru, żartował i śmiał się wśród tych karpich susów, nawet raz po raz wyciągał kawałek cukru, który mądry słoń brał końcem trąby, nie przerywając zresztą swego miarowego kroku. Po 2 godzinach biegu przewodnik zatrzymał zwierzę i dał mu godzinny odpoczynek. Kiuni napił się najpierw w pobliskim jeziorku, a potem zabrał się do pożerania gałęzi i krzewów. Sir Francis błogosławił ten postój. Czuł się zupełnie rozbity. Co do pana Filisa, ten miał wygląd tak świeży, jakby przed chwilą wyszedł z pościeli. Ten człowiek jest chyba z żelaza, powiedział generał, spozierając z podziwem na niezłomnego dżentelmena. Obieży świat zajęty przyrządzaniem posiłku nie omieszkał żarliwie mu przyświadczyć. I to skutego żelaza, proszę pana, skutego! W południe przewodnik dał znak do dalszej drogi. Okolica stawała się coraz dziksza. Wysokopienne lasy ustąpiły miejsca krzewiastym zaroślom tamaryszków i karłowatych palm, potem ukazały się bezkresne jałowe stepy, najeżone rzadkimi krzakami i usiane blokami kamieni. Była to część górnego Bundelkundu, rzadko nawiedzana przez podróżników, zamieszkana przez ludność fanatyczną, oddaną najokrutniejszym praktykom hinduskiej religii. Anglicy nie zdołali tu utrwalić swej władzy. Kraj pozostawał pod wpływem Rajów, których niczyja ręka nie mogła dosięgnąć w ich niedostępnych skronieniach w górach Windhaya. Parokrotnie mijano groźnie wyglądające gromady Hindusów, którzy na widok biegnącego czworonoga gniewnie potrząsali rękami. Pars starał się unikać spotkań tego rodzaju, uważając, że nic dobrego nie może z nich wyniknąć. Zwierzęta nie ukazywały się prawie wcale. Kilka małp pierzchło przed słoniem, czyniąc nieprawdopodobne grymasy, z czego obieży świat śmiał się do rozpuku. Wiernego lokaja gnębiła nade wszystko jedna myśl. Co pan Fogg zamierza zrobić ze słoniem, gdy dotrą do Allahabadu? Czy zabierze go ze sobą? Niemożliwe. Do ceny kupna dorzucić cenę transportu? Zrujnowałoby to najbogatszego człowieka. Chyba go sprzeda. Albo puści na wolność. Sympatyczne zwierzę zasługiwało na jakieś względy. A gdyby panu przyszła do głowy myśl podarowania go obieży światowi? Prawdę mówiąc, nie wiedziałby, co z takim prezentem robić. Lokaj nie mógł się oderwać od tych rozważań. O 8 wieczór pokonano trudny do przebycia łańcuch gór Windhaya i podróżni zatrzymali się u stóp północnego stoku w zrujnowanym bungalowie. W tym dniu przebyli 25 mil, a drugie tyle czekało ich na szlaku ciągnącym się aż do Allahabadu. Noc była chłodna. Pars zebrał nieco chrustu i we wnętrzu bungalowu rozniecił ogień, mile powitany przez podróżnych. Z prowiantu kupionego w Czolby przygotowano wieczerzę i rozprawiono się z nią w mgnieniu oka, jak przystało na ludzi tęgo wytrzęsionych w drodze. Rozmowa, rwąca się co chwila, zakończyła się wkrótce potężnym chrapaniem. Przewodnik pilnował słonia, który spał stojąc oparty o gruby pień drzewa. Aż do rana nie wydarzyło się nic szczególnego. Kilkakrotnie odezwały się w okolicach gepardy i pantery, czasem przenikliwie pisnęły małpy, ale drapieżniki ograniczały się do groźnych pomruków, nie podejmując nieprzyjaznych kroków w stosunku do nieproszonych gości w bungalowie. Pan Cromarty, zmęczony drogą, spał mocnym żołnierskim snem. Obieży świat przeżywał we śnie raz jeszcze jazdę na słoniu. Przynajmniej tak można było sądzić z jego niespokojnych poruszeń. Za to pan Fok spoczywał tak spokojnie, jakby się znajdował w swoim cichym domu przy Seville Row. O 6:00 ruszono w dalszą drogę. Przewodnik miał nadzieję, że jeszcze tego wieczoru przybędą do Allahabadu. W ten sposób pan Fok straciłby tylko część z 48 godzin zaoszczędzonych od wyjazdu z Londynu. Spuszczono się z ostatnich wzniesień gór Windhaya. Cluny znów ruszył szybkim kłusem. Około południa okrążono wioskę Kaalenger nad rzeką Kani dopływem Gangesu. Przewodnik, jak poprzedniego dnia, omijał osiedla tubylców. O wiele bezpieczniej czuł się na rozległych stepach, które zapowiadały obniżenie się terenu i bliskość doliny Gangesu. Allahabad znajdował się o 12 mil na północo-wschód. Zatrzymano się w cieniu kępy drzew bananowych, których owoce, według zdania podróżników, zdrowe jak chleb, a pożywne jak śmietana, wszystkim bardzo smakowały. O 2:00 podróżni znaleźli się pod sklepieniem gęstego lasu, którym mieli posuwać się na przestrzeni wielu mil. Przewodnik wybrał tę drogę, uważając, że drzewa dadzą najpewniejsze schronienie. Wydawało się już, że podróż minie bez złej przygody, gdy wtem słoń zatrzymał się z oznakami niepokoju. Była 4:00 po południu. Pan Cromarty wysunął głowę ze swego kosza. Co się stało? Zapytał. Nie wiem, panie oficerze. Odparł Pars i nadstawił uszu. Poprzez gęstwinę gałęzi dochodził niewyraźny szmer. Ale już po chwili szmer ten zbliżył się o tyle, że można było rozeznać głosy ludzkie i dźwięki miedzianych instrumentów. Obieży świat cały zmienił się w słuch i wzrok. Pan Fok czekał cierpliwie, nie mówiąc ani słowa. Nagle przewodnik zsunął się na ziemię, przywiązał słonia do drzewa i zagłębił się w gąszcz. Po kilku minutach zjawił się z powrotem, mówiąc: procesja braminów idzie w naszą stronę, ukryjmy się. Odwiązał słonia, odprowadził go daleko za osłonę drzew i krzaków i zalecił naszym podróżnym, aby nie schodzili na ziemię. Sam gotów był w każdej chwili wdrapać się na kark zwierzęcia. Żywił jednak nadzieję, że gromada wiernych przejdzie obok, nic nie zauważywszy. Gąszcz leśny bowiem ukrywał całkowicie podróżnych. Tymczasem jazgot głosów i instrumentów przybliżał się. Przeciągłe zawodzenia mieszały się z warkotem bębnów i dzwonieniem cymbałów. Niebawem wynurzyło się spośród drzew, zaledwie o 5 czy 10 kroków od kryjówki pana Foga i jego towarzyszy, czoło procesji. Poprzez gałęzie można było dobrze się przyjrzeć uczestnikom tego niezwykłego pochodu. Przodem, w bogato wyszywanych szatach i wysokich czapach, postępowali kapłani. Za nimi tłoczyła się gromada mężczyzn, kobiet i dzieci. Śpiewali coś w rodzaju pogrzebowego psalmu, który przerywało miarowe dudnienie tamtamu i dźwięki cymbałów. Wreszcie z tyłu, na wozie, o wysokich kołach, których obręcze i szprychy wyobrażały misterne sploty wężów, ciągnionym przez czwórkę zebu w bogatych czaprakach, ukazał się poczwarny posąg. Miał 4 ramion, krwawo pomalowany tułów, błędne oczy, skołtunione włosy, wywieszony język oraz usta umazane na czerwono henną i betelem. Szyję bożka otaczał naszyjnik z głów ludzkich. Biodra opasywał pas pleciony z uciętych ramion. Bóstwo stało na powalonym, bezgłowym olbrzymie. Pan Cromarty szepnął: bogini Kali, patronka miłości i śmierci. Że śmierci to zgoda, rzekł obieży świat, ale miłości? Przecież to wstrętny babsztyl. Pars nakazał mu gestem milczenie. Dookoła posągu miotała się w tanecznych konwulsjach grupa nagich starców o ciałach pomalowanych w żółte pasy, w wielu miejscach ponacinanych na krzyż i ociekających krwią. Byli to fakirzy. Zdarzało się, że ci fanatycy rzucali się w religijnym obłędzie pod koła świętego wozu. Za fakirami kilku braminów, odzianych w pełne przepychu wschodnie stroje, wlokło słaniającą się kobietę. Kobieta była młoda, skórę miała białą jak Europejka. Jej głowa, szyja, uszy, ramiona, palce, rąk i nóg były obwieszone klejnotami, bransoletami, kolczykami i pierścieniami. W lamowanej złotej tunice pod narzuconym na nią muślinem rysowała się jej wiotka postać. Jakiż kontrast stanowiła straż krocząca za młodą kobietą. Szli z nagimi szabliskami u pasów, z długimi pistoletami o polerowanych lufach. Dźwigali palankin, którym leżał trup starca ubrany w książęce szaty. Na głowie miał jak za życia turban wysadzany perłami, na sobie szatę jedwabną, przetykaną złotem, paska szmirowy, zdobny w diamenty i wspaniałą broń. Z tyłu kroczyli muzykanci, a pochód zamykał tłum fanatyków zagłuszających krzykami wyciem dźwięki kotłów i trąb. Pan Cromarty spozierał na pompatyczny kondukt ze szczególnym przygnębieniem. Suty, rzekł do przewodnika. Pars skinął twierdząco głową i położył palec na ustach. Długi orszak przesuwał się powoli między drzewami i wkrótce znikł w głębi lasu. Głosy wsiąkły w ciszę. Z oddali dobiegało jeszcze kilka mocniejszych tonów pieśni, po czym wszystko umilkło. Phileas Fogg zapamiętał dziwne słowo wymówione przez generała i gdy tylko procesja znikła z oczu, zapytał: suty, co to jest? Suty to ofiara złożona z człowieka, ale ofiara dobrowolna. Kobieta, którą pan widział, jutro o świcie spłonie na stosie. O, łajdaki, wykrzyknął obieży świat, nie posiadając się z oburzenia. A ten zmarły, pytał dalej pan Fogg. To książę, mąż tej kobiety, odrzekł przewodnik. Udzielny radża Bundelkundu. Jak to? Pytał niewzruszony pan Fogg. To te barbarzyńskie obyczaje jeszcze istnieją? Czyż Anglicy nic nie zrobili, aby je wytępić? Obrządki tego rodzaju na ogół w Indiach już nie istnieją, odpowiedział pan Cromarty. Nieszczęśliwa, wyszeptał obieży świat. Spalą ją żywcem. Ano tak, podjął generał. Ta kobieta zostanie spalona. Trudno zresztą wyobrazić sobie, jak ciężkie miałaby życie, gdyby uniknęła stosu. Krewni ogoliliby jej głowę, za całe pożywienie dostawałaby przygarść ryżu na dzień, zaczęto by jej unikać, jej otoczenie uważałoby ją za stworzenie nieczyste i w końcu zmarłaby gdzieś w kącie jak parszywy pies. Myśl o tym życiu pełnym upokorzeń silniej wpływa na decyzje nieszczęsnych kobiet niż miłość czy religijne uniesienie. Ale zdarza się niekiedy, że ofiara jest rzeczywiście dobrowolna. W takich razach tylko stanowcza interwencja władz może jej przeszkodzić. Pamiętam, gdy mieszkałem lat temu kilka w Bombaju, jakaś młoda wdowa prosiła władzę, aby jej pozwolono spłonąć wraz z ciałem męża. Rząd odmówił. Wówczas kobieta opuściła miasto. Oddała się pod opiekę pewnego niezawisłego radży i tam dopełniła zamierzonej ofiary. Przysłuchując się tym słowom, przewodnik potakiwał ruchem głowy, a gdy generał skończył, rzekł: ofiara, która dokona się jutro o świcie, nie będzie dobrowolna. Skąd wiesz o tym? To historia znana w całym Bundelkundzie. A jednak nie było widać, aby skazana stawiała jakiś opór, zauważył pan Cromarty. Bo ją udurzono dymem konopi i opium. Więc gdzież ją wiodą? Do świątyni, w Pilagi. O 2 mile stąd. Spędzi tam noc w oczekiwaniu na śmierć. A kiedy nastąpi spalenie? Jutro, o pierwszym brzasku. To rzekłszy, przewodnik wyprowadził z gęstwiny słonia i wdrapał się na jego grzbiet. Miał już gwiznąć sposobem poganiaczy, aby zwierzę ruszyło z miejsca, gdy pan Phileas Fogg powstrzymał go, a potem zwrócił się do generała Cromartiego. A gdybyśmy tak uratowali tę kobietę? Pan chce ją ratować? Wykrzyknął Cromarty. Mam jeszcze przed sobą 12 godzin czasu i mogę je na to poświęcić. Niesłychane, więc pan ma serce, panie Fogg, zdumiał się Sir Francis. Niekiedy, odparł po prostu Phileas Fogg, gdy czas na to pozwala.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
0: Radio Emaus. na dobry dzień.

leniwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a te ślot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurności

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radiu Emaus.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Między nami mówiąc.
1: Dzień dobry, tutaj audycja Między nami mówiąc. A dzisiaj mamy szeroki skład, bo właściwie cały skład naszej audycji przed mikrofonami.
2: Antoni Cofta.
3: Stanisław Brysz.
1: I Gabrysia Banaszak.
2: Ale nie, no ja tak chciałem zaznaczyć, że my nie jesteśmy tacy szerocy, aż może skład jest szeroki rzeczywiście, ale...
1: Widzę, że żarcik się dzisiaj trzyma naszych radiowców, a tematem naszego dzisiejszego odcinka będzie trochę takie podsumowanie tego, co ostatnio się działo w naszych życiach, ponieważ takim składem rzeczywiście dawno się nie widzieliśmy, więc możemy trochę nadrobić, a na pewno każdy z nas robił jakieś ciekawe rzeczy, którymi może się tutaj z nami podzielić. Zacznijmy, Stasiu, od ciebie.
3: No, ciekawie ode mnie. No, tak trochę wyszło, że mamy audycję bardziej poświęconą kulturze, temu, co się wydarzyło przez ostatni czas i w sumie myślę, że porozmawiamy też o tym, co będzie się działo w nadchodzących dniach w Poznaniu, bo ten czas taki letni, w zasadzie nie wiem, czy to tak zawsze w Poznaniu było, wydaje mi się, że nie, że jakoś tak jest wyjątkowo bogaty ten wybór od takich różnych wydarzeń kulturalnych. No, trwa Malta Festiwal, przecież zaczął się po jakieś takie sportowe, ale nie tylko. No, na przykład, no, w sumie mogę zacząć chyba od tego, co wydarzyło się w ostatni weekend w Lesznie, czyli od airshow Leszna Antidotum, które miało miejsce, to była kolejna edycja, chyba piąta, i ja pierwszy raz w nim uczestniczyłem, w tym wydarzeniu, i no, duże wrażenie na mnie to zrobiło, bo generalnie tak pierwszy raz się dowiedziałem w ogóle o tym, że jest jakiś airshow w Lesznie, tak sobie pomyślałem, kurczę, no to jest lotnisko, które nawet nie ma takiego jakiegoś asfaltowego pasa startowego, że to jest tak mi się wydawało, no, na łące, to się może dziać na łące, nie? A tam faktycznie, no, organizatorzy mówili, że 100 tysięcy osób wzięło udział w tym wydarzeniu.
2: A właśnie mam do ciebie pytanie. Skoro byłeś naocznym świadkiem tych wydarzeń, to powiedz mi, bo ja słyszałem, że tam latają samoloty, ale słyszałem, że w tym roku latały nie tylko samoloty.
3: Ja nie byłem w piątek, ale wiem, o co ci chodzi. No faktycznie, tam też widziałem te zdjęcia, że latały namioty i różne inne przedmioty. I ja na szczęście trafiłem na to airshow w sobotę i też nie byłem w sumie cały dzień, tylko tak gdzieś tam po południu, ale trafiłem na pokazy F-16, na pokazy innych odrzutowców. Nie wiedziałem, że są myśliwce takie wojskowe, które normalnie mogą wystartować z pola, z takiego właśnie lotniska trawiastego, a zaprezentowałeś takie dwie maszyny z jugosłowiańskiej produkcji, które właśnie wystartowały.
1: Chciałabym tylko powiedzieć, że Maverick w Top Gunie wystartował z dziurawego, krótkiego pasa, więc da się wystartować z każdego.
2: A czy pojawiły się F-35? Może? Widzisz przelotem?
3: Mi się wydaje, nie widziałem. Wydaje mi się, że nie było F-35. Ale przeleciały duże, nawet pasażerskie samoloty. No ale to nie F-35, F-16 były turecka jedna maszyna, F-16, nie wiem, czy jakieś inne, czy polskie też latały, ale nie widziałem, jak ekipa właśnie turecka się zaprezentowała swoje umiejętności lotnicze na pokazie.
2: No, bo ty już przyszedłeś tak do szczegółów opowiadania o tym wydarzeniu, ale ja w sumie tak właśnie wracając do samego początku, to zaczęliście mówić, że tak się dużo ostatnio dzieje, to naszła mi taka rozkmina, że przecież jakby od już dłuższego czasu, jak jest ciepło w sumie, czy tam właściwie od początku kwietnia, koniec marca tak naprawdę, to wiadomo, tam nie było super ciepło przez cały czas, ale jednak były takie już lepsze temperatury, że dosłownie co weekend jest mega dużo wydarzeń, jakby dzieje się strasznie dużo, do tego stopnia, że po prostu trzeba wybierać, nie? Że jakby nie da się już we wszystkim uczestniczyć i że trzeba wybierać, i po prostu to we mnie powoduje czasami taką frustrację, bo chciałoby się być na tych wszystkich rzeczach, ale nie jest się w stanie, plus często też właśnie o niektórych rzeczach się dowiadujemy za późno i to jest ciężkie chyba też, żeby to jakoś powybierać, i myślę, że teraz z każdym weekendem jest coraz więcej, bo jest coraz cieplej. Teraz w ogóle, jak to nagrywamy, to jest chyba dzisiaj najdłuższy dzień w ogóle w ciągu roku, więc taki nadchodzi już taki, no,
1: Tak, moment. Najkrótsza noc była teraz z soboty na niedzielę.
2: Aha, czy już się skraca wszystko, dzień.
1: Tak, czyli od teraz jest coraz krótszy. Ale masz rację, no ja się zgadzam w 100% z tym, że ostatnimi czasy tyle się dzieje, że trzeba wybierać i też powoduje to we mnie frustrację, chociaż nie ukrywam, że próbuję to czasem łączyć, co nie zawsze kończy się powodzeniem, ale no Stasiu, wiem, że ty też próbujesz łączyć. Najlepszym przykładem jest to, że byłeś w sobotę najpierw na pokazach Airshow, a potem spotkaliśmy się na widowisku historycznym w murowanej Goślinie, o którym mieliście państwo szansę usłyszeć w poprzednich audycjach, w której w jednej z nich rozmawialiśmy z organizatorką tego całego przedsięwzięcia i udało nam się wziąć udział w, właśnie jako widownia. I myślę, że zaraz, Stasiu, ty też powiesz, jak to z twojej perspektywy wyglądało, ale moim zdaniem bardzo fajne widowisko. Ono miało miejsce w plenerze, więc można to nazwać takim spektaklem historycznym. 1000 lat historii Polski od chrztu. I każde kolejne wydarzenie było po prostu w jakiś sposób zwizualizowane. Były światła, była pirotechnika. I było 300 wolontariuszy.
3: Faktycznie robiło to wrażenie i tak jak te widowiska w Parku Dzieje w murowanej Goślinie, te widowiska Orzeł i Krzyż, oni tam podawali, od którego roku to się dzieje, że to na początku pokazywane były dzieje murowanej Gośliny, a później już zaczęli tak szeroko, ty, Gaba, sięgnęłaś po mikrofon, więc... Coś pamiętasz?
1: Tak, tak. Oni powiedzieli, że zaczęło się już bardzo dawno temu właśnie te dzieje murowanej Gośliny, ale sam spektakl Orzeł i Krzyż miał swoje 10-lecie w tym roku.
3: No i też powiedzieli, że zbliża się setne przedstawienie, a tych przedstawień w ciągu roku jest pewnie z 15, może więcej.
1: Tak.
3: No bo po dwa przedstawienia w weekendy.
1: Tak, tak.
3: Więc no i to generalnie odbywa się w takim miejscu. Ja powiem szczerze, zdziwiłem się, że ono jest takie duże, nie wiedziałem wcześniej, że to tyle miejsca zajmuje, że tam jest miejsce, żeby stanęła makieta taka duża jakiegoś dworku szlacheckiego, grodu i jest też staw, gdzie tam wszystko może się, różne rzeczy się dzieją, są przedstawiane od właśnie, nawet chwilę przed chrztem Polski, bo jest pokazany popiel zjadany przez myszy, co też ciekawie wygląda.
1: Tak, to prawda.
3: Może nie będziemy tutaj zdradzać szczegółów, ale naprawdę niektóre te rozwiązania takie są ciekawe i niektóre humorystycznie podchodzą do tematu, także jest równowaga między tymi zachowaniem powagi w momentach, które są ciężkie w historii Polski, ale są też takie momenty, które przyprawiają uśmiech na twarzy i powodują, że tak się trochę bardziej atmosfera rozluźnia. No i no myślę, że warto odwiedzić murowaną Goślinę na to przedstawienie. W tym przedstawieniu ty mówiłeś, że brało udział 300 wolontariuszy, a na widowni było 1500 chyba, tak?
1: Tak,
3: pamiętam,
1: tak,
3: że powiedzieli. Były wszystkie miejsca zajęte.
1: No tak, no faktycznie, Stasiu, robiłeś dużo, udało ci się połączyć chociażby te dwa wydarzenia w miniony weekend. A ty, Antek, też wspominałeś właśnie, że frustruje cię to, że nie możesz połączyć tych wydarzeń, ale udało ci się w ten weekend być na jakimś ważnym wydarzeniu?
2: Czy to było ważne wydarzenie, to nie wiem, ale udało mi się być na wydarzeniu dosyć ciekawym, bo na koncercie otwierającym Malta Festival i to też jest właśnie już drugi raz, kiedy jestem na tym koncercie otwierającym. Było to takie moje właśnie odkrycie sprzed 2 lat. 2 lata temu, jak byłem na tym otwarciu, to był koncert na żywo muzyki z chłopów z tego filmu, który, no, pięknego filmu. Polskiej produkcji, prawda? Z tego, co kojarzę.
1: Tak.
2: Więc tak. I tam właśnie wtedy był koncert tej muzyki, i więc to była orkiestra, ta wielka orkiestra Lux, wykonawcy Kwiat Jabłoni i tak dalej. I chyba ten Kwiat Jabłoni mnie tak bardzo przyciągnął, plus właśnie to, że to było gdzieś tam świeżo po premierze tego filmu. I właśnie ten kwiat, jak oni właśnie pojawił się tam na moment, ta orkiestra cały czas tam towarzyszyła, chyba Adam Sztaba też dyrygował, więc bardzo ciekawe wydarzenie. A w tym roku organizatorzy poszli w trochę innym kierunku, ponieważ koncert był zatytułowany Za miłość i to był właśnie taki koncert, który się dzielił na trzy akty, których każdy poruszał temat miłości w utworach od troszeczkę innej perspektywy. No i było bardzo dużo takich właśnie znakomitych artystów, między innymi trzy Natalie, bo Natalia Kukulska, Natalia Przybysz, Anna Maria Jopek, Anita Lipnicka, Grzegorz Turnał, Jakub Józef Orliński, Krzysztof Zalewski i no tak właśnie, Ralf Kamiński. Już chciałem pominąć ostatnią osobę, którą też wczoraj przez przypadek jeden z prowadzących pominął na scenie, czyli jeszcze Zalia. Tak, więc jakby to grono było naprawdę znamienite. I no tak się bardzo, bardzo ciekawe jest to, że ja się śmiałem, że to jest taki koncert, który troszeczkę odpowiada na potrzeby naszego takiego pokolenia, tego Gen Z, można powiedzieć. Czyli ten koncert nie był taki przerywany jakimiś rozmowami, jakimś gadaniem, tylko bardzo szybko leciał i właściwie był utwór za utworem i te utwory się wręcz przeplatały. I właśnie też wszystko było aranżowane, wszystko było wykonywane na żywo przez orkiestrę, Cooperate Orchestra, więc też bardzo taka znana orkiestra i było trzech dyrygentów. Niestety nazwisk nie powtórzę, ale no, ja tutaj najbardziej wyczekiwałem Adama Sztabę, który też między innymi właśnie jedną z tych części dyrygował. No piękny koncert, naprawdę pięknie przygotowany i też tłum ludzi, naprawdę ogromny tłum ludzi. No ale właśnie to, tym się też charakteryzują te poznańskie koncerty, które są za darmo. No właśnie to jest jeden z największych chyba w Europie festiwali teatralnych, bo tak to się nazywa, nie? Że to jest festiwal teatralnych. I też właśnie bardzo ciekawa rzecz, można sobie zobaczyć gdzieś na zdjęciach, że scena miała takie ogromne telebimy, ekrany, które na samym początku imitowały właśnie kurtyny teatralne, więc było tak, że tych warstw ekranów było kilka i one imitowały jakby kolejne zasłony jakby na kurtyny na scenie, więc jakby no wszystko było naprawdę dopięte na ostatni guzik i też pogoda dopisała, bo zapowiadali burzę, a w sumie tylko pod koniec koncertu lekko pokropiło, ale tak bardzo przyjemnie. No i też miejsce bardzo fajne, no było przy Jeziorze Maltańskim.
1: A też właśnie na tych telebimach były wyświetlane chyba jakieś wizuale w trakcie koncertu, nie?
2: Tak, tak. Bardzo, bardzo przyjemne dla oka. Nie zainteresowałem się za bardzo, kto tam je tworzył, jacy byli artyści, ale naprawdę były bardzo ładne i też bardzo dobrze dopasowane. Więc myślę, że tak, że ciekawie.
1: No to może zaprosimy was na krótką muzyczną przerwę. Antek, skoro jesteś tak na bieżąco, to może któryś z utworów ci zapadł w pamięć i możemy go puścić w przerwie muzycznej.
2: No właśnie, to chyba taki najciekawszy moment dla mnie, przynajmniej podczas tego koncertu, to właśnie moment, kiedy Natalia Schroeder wykonywała utwór Przytańczyć z tobą chcę całą noc i na scenę wbiegł do niej Ralf Kamiński i tańczyli walcem, przetańczyli kawałek tego utworu, więc to była taka bardzo ładna scena, tak no uroczo na siebie patrzyli, więc myślę, że możemy wrócić do tego utworu i wyobrazić sobie ich tańczących na tej scenie. No, a my słyszymy się po krótkiej muzycznej przerwie.

0: Między nami mówiąc.
1: Wracamy do naszej rozmowy. Dzisiaj nasze trio, czyli Gaba, Antek i ja, Stasiu, będziemy, a w zasadzie jesteśmy cały czas w trakcie opowiadania o różnych kulturalnych, nie tylko wydarzeniach, które dzieją się w Poznaniu. Przed przerwą rozmawialiśmy, w zasadzie chwilę przed przerwą, o koncercie Za Miłość, który odbył się w niedzielę na poznańskiej Malcie. No i to jest jeden z koncertów, który się odbył, ale myślę, że dla wielu taką największą atrakcją zeszłego tygodnia był Pyrkon. I ja nie byłem na tym Pyrkonie i wiem, że jakby jako uczestnicy, tacy cosplayowi albo tacy zaangażowani właśnie w ten gdzieś tam w ten taki świat pyrkonowy, to nikt z was nie był, ale ty, Gaba, byłaś na Pyrkonie i śpiewałaś na nim i trochę liznęłaś tego.

0: osób, bo koncert miał miejsce w sali ziemi, więc połowa gości to byli właśnie ludzie, którzy mieli karnety na Pyrkon, a druga połowa to byli ludzie z kolejki, która się ustawiła właściwie już, koncert był na 14, a od 11 stała kolejka, żeby po prostu czekać na wejście na ten koncert. Więc to też było niesamowite grać i śpiewać dla takiej publiczności, która gdzieś tam wysiedziała ileś godzin czekając, żeby móc nas zobaczyć. I faktycznie tak było. Pierwszy koncert była po prostu pełna sala gości, różnie, bardzo różnie wyglądających, byli skosplayowani, więc no, ja przyznam szczerze, że nie siedzę tak w tym świecie fantastyki, więc trudno mi było też określić, kogo cosplayowali. Gdzieś tam, jak pojawiały się postacie z Władcy Pierścieni czy z Gwiezdnych Wojen, to tak, to kojarzyłam, ale no były też takie, których nie wiedziałam, nie znałam. Chociaż sam nasz koncert to był soundtrack z serialu Arcane, więc tam trochę przygotowując się do koncertu liznęłam tego tematu i kilka tych postaci rozpoznałam wśród widzów. Co też było fajne, bo było widać, że po prostu byli bardzo zaangażowani. Też rozmawiałam później z żoną jednego z naszych solistów, która była na publiczności. Mówiła, że bardzo ludzie przeżywali ten koncert, że widziała, że zamykali oczy, że gdzieś tam wczuwali się pewnie w sceny z tego konkretnego serialu. Ale no nie miałam okazji pójść na sam festiwal, żeby zobaczyć go tak od środka, chociaż miałam wstęp z tym naszym identyfikatorem, to wybrałam się na koncert Studia Acanthus i też mi zależało na tym, żeby wejść, ale niestety nie zdążyłam. Już zamknęły się wrota sali ziemi i nie zdążyłam wejść, bo trochę pewnie za późno byłam w tej kolejce. Ale były też fajne koncerty, bo Pyrkon trwał od piątku do niedzieli, więc naprawdę ta sala ziemi była oblężona. Właściwie jeden koncert się kończył, to zaczynał się kolejny, więc naprawdę było dużo do wyboru.
1: 62 tysiące osób odwiedziło Pyrkon przez te 3 dni.
0: A to nawet było chyba zamierzone troszkę więcej, więc pewnie przygotowali się na więcej, chociaż i tak z kwestii jakichś takich BHP musieli ograniczyć liczbę sprzedanych karnetów.
2: Ja też jestem tylko takim właśnie, że tak powiem, obserwatorem tego Pyrkonu od paru lat już. No tak obserwuję właśnie, co tam się dzieje, tak bardzo ogólnie, nie uczestniczyłem nigdy, ale jest dla mnie to bardzo ciekawe zjawisko, no też tym bardziej, że to też właśnie jedno z takich wydarzeń, z nielicznych takich wydarzeń chyba, myślę, że jedyne w Polsce, a tutaj w naszej części Europy na pewno jedno z nielicznych. I właśnie dla mnie ciekawym bardzo zjawiskiem w tym roku był, nie wiem, czy to się odbywa co roku, ale był jakby konkurs, można powiedzieć, czy taki turniej dla grup K-popowych, tanecznych grup K-popowych. I dla mnie to jest niesamowite zjawisko, bo ten K-pop zawsze mi się kojarzył z takimi, no to może być trochę niemiłe, ale z takimi małymi dziewczynkami i ta muzyka, ale no właśnie ta muzyka troszeczkę jakby zaczęła dorastać z tymi dziewczynkami i teraz to są już dorosłe dziewczyny gdzieś tam w naszym wieku, które nadal tańczą i naprawdę tańczą na bardzo wysokim poziomie. I ja już nieraz miałem okazję też mijać właśnie te grupy taneczne na Starym Rynku, bo one często właśnie mają takie swoje sesje taneczne, gdzie ćwiczą tak publicznie, żeby trochę się pokazać, wypromować swoje zespoły. Ale naprawdę robią to bardzo, bardzo dobrze i jak już tak porównywałem gdzieś tam z jakimiś zespołami zagranicznymi, to naprawdę już to wygląda naprawdę na poziomie i mogą konkurować. No więc dla mnie to też było ciekawe zjawisko, nie? Że coś takiego się dzieje na Pyrkonie, że rywalizują o dosyć spore nagrody, bo tam było chyba tam nawet około 10 tysięcy złotych, więc ta pierwsza nagroda, więc naprawdę no, jest to bardzo dla mnie ciekawe zjawisko też na Pyrkonie.
0: Tak, i w ogóle cały ten festiwal jest no tak mocno dofinansowany, bo tak jak powiedziałeś, no on jest naprawdę ogromny i mi się jakoś kiedyś wydawało, że to jest taki festiwal dla poznaniaków, a okazuje się, że po prostu masa ludzi przyjeżdża i to nie tylko z całej Polski, ale nawet spoza naszych granic przyjeżdżają, żeby właśnie

0: Uczestniczyć, przygotowują po prostu te swoje cosplaye bardzo długo i starannie, więc to też myślę, że trzeba docenić. Ale w ogóle też w tym roku wielu gości się pojawiło, takich, którzy też myślę, że mogli przyciągnąć jeszcze więcej ludzi, bo był na przykład Uznański, którego w ogóle udało nam się spotkać jako chór.
1: Uznański Wiśniewski, tak?
0: I mamy nawet z nim zdjęcie. Spotkaliśmy go, wychodził sobie po prostu z targów, podczas gdy my wychodziliśmy też z sali ziemi, z naszych prób. Także myślę, że było wiele takich gości. Sam nasz koncert też był rozpromowany dość mocno, bo brała w nim udział Orkiestra Miasta Poznania, która też już cieszy się taką dużą popularnością. Mieliśmy też wśród solistów wokalistę zespołu Bibo Beat. To też jest taki znany głównie w Poznaniu, ale myślę, że już poza granicami coraz bardziej też zespół.
2: Miałaś okazję w tym jednym tygodniu spotkać Dawida Podsiadło i człowieka, który był w kosmosie.
0: Dokładnie tak.
2: Niesamowita sprawa. Jakby to bardzo oddaje, jak dużo rzeczy się dzieje w Poznaniu, ile znanych ludzi przechodzi tutaj, gdzieś tam przewija się. Zdziwiłem się, nie wiedziałem, że Sławomir Uznański-Wiśniewski był w Poznaniu, a to ciekawe, to też jestem ciekawy historii z kosmosu. Długo by można rozmawiać o tym, co przez ostatni czas wydarzyło się w Poznaniu i o tym, co będzie się dziać w Poznaniu, i myślę, że ty, Gaba, jeszcze chcesz dorzucić kilka słów o tym właśnie, co będzie niedługo.
0: Tak, w ramach Bittersweetu organizowane są wydarzenia cykliczne już właściwie od marca. Najpierw była studniówka bittersweetowa, potem był speed friending w Blue Note, a teraz w najbliższy piątek odbędzie się potańcówka międzypokoleniowa. Organizowane to jest przez nasz tutaj produkcję Good Taste poznańską, ale zaproszeni są goście aż z Warszawy, z naszej stolicy, ponieważ potańcówka będzie, głównym gościem potańcówki będzie Maciej Musiał, ale będzie też orkiestra z Warszawy i właściwie coś, co mnie zaskoczyło, to, że potańcówka będzie w naszym parku Wilsona o 13:45, więc jest to taka godzina, bym powiedziała, w której ludzie jeszcze pracują. Mi akurat w ten piątek uda się być, ale myślę, że nie każdemu dorosłemu człowiekowi.
1: Tak, właśnie Gabrysia mnie uprzedziła z tym tematem, bo ja chciałem na samym początku jeszcze nawiązać do tego, bo jak mówiliśmy o wybieraniu, to chciałem właśnie powiedzieć, że w tym przypadku niestety ja musiałem wybierać między pracą a potańcówką i niestety w tym razem wygrała praca. No, ale na pewno myślę, że warto dołączyć. Jestem bardzo ciekawa tego wydarzenia, bo to może być naprawdę bardzo
0: myślę, że też Maciej Musiał nie bez przyczyny został zaangażowany w tą potańcówkę, ponieważ no, jest znany z tego, że prowadzi swoją klubokawiarnię w Warszawie, Café Plons, gdzie właśnie takie potańcówki są organizowane, więc myślę, że ma już w tym aspekcie doświadczenie i pewnie będzie to fajne wydarzenie. Ale w najbliższy piątek potańcówka nie jest jedynym wydarzeniem, które będzie miało miejsce w Poznaniu, ponieważ będzie jeszcze koncert wielbieniowy Ogień. Na szczęście on będzie wieczorem, także nie pokrywają się, można pójść i na potańcówkę, i na Ogień. Antek, ty 2 lata temu miałeś okazję być na tym koncercie, więc może trochę więcej nam przybliżysz, jak ten koncert wygląda.
1: Tak, właśnie nie mogę sobie przypomnieć dokładnie, czy to było 2 czy 3 już lata temu, ale to była właśnie taka pierwsza edycja, można powiedzieć, tego koncertu wielbieniowego, właśnie zatytułowanego Ogień, i odbywała się ona na sali ziemi. Więc było to dosyć spore wydarzenie i naprawdę można powiedzieć, był ogień. A w tym roku będzie to troszeczkę inaczej wyglądać, ponieważ będzie to pod gołym niebem, ale nie do końca pod gołym niebem, ponieważ pod namiotem tak naprawdę. I pod namiotem, który wydaje mi się, że będzie dosyć podobny do namiotu, który zazwyczaj możemy spotkać podczas Triduum na terenie parafii Łacina. I bo tam też w tym miejscu właśnie będzie odbywać się ten koncert uwielbieniowy, więc poniekąd jest to związane właśnie również z parafią Łacina. Więc myślę, że z tego co wiem, utwory mogą być podobne do tych, które się pojawiły 3 lata temu. Na pewno będzie orkiestra, na pewno będzie chór, Jordan oczywiście. Tak, więc myślę, że naprawdę to jest dobra okazja, żeby właśnie spędzić ten czas na świeżym powietrzu, ten wieczór na świeżym powietrzu, wśród niesamowitych ludzi i w takiej dobrej atmosferze modlitwy. Więc jeżeli ktoś szuka właśnie takiej przestrzeni, troszkę właśnie, żeby skorzystać z tej pogody, ale żeby też właśnie w dobry sposób spędzić czas, to myślę, że warto zobaczyć, co przygotowało dla nas ten zespół.
2: No, to dużo jest do wyboru, jeśli chodzi o te muzyczne wydarzenia w Poznaniu, w okolicach i to jest dopiero początek. Lato się dopiero zaczyna, jeszcze tych festiwali przed nami całkiem sporo zostało, także i też tych jeszcze światowych marek, światowych zespołów, światowych gwiazd, które pojawią się w tym roku w Poznaniu. I myślę, że może jeszcze tutaj w naszej audycji będziemy wspominać o tym, co się będzie działo, albo z takiej perspektywy już minionego wydarzenia. A my chcielibyśmy się pożegnać z wami i jeszcze na koniec posłuchamy utworu artysty, który właśnie pojawi się, właściwie zespołu, który pojawi się na Malta Festival już w sobotę. Jest to zespół Beirut, piosenka East Harlem. A my słyszymy się w kolejnych audycjach. Między nami mówiąc, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Cześć.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Radio Emaus. Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne wydanie chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo. A dziś w programie tylko trzy tematy, ale za to jakie? Już za chwilę. Mowa będzie m.in. o 92. Poznańskiej pierwszej pielgrzymce na Jasną Górę. Powiemy także o Radzie Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim, a także kolejnym spotkaniu młodych Paradiso. To wszystko już za chwilę. Serdecznie zapraszam.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Pod hasłem Wypłyń na głębie wyruszy w tym roku 92. poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Jako pierwsi tradycyjnie już 3 lipca na trasę wyjdą pątnice z Czarnkowa. W kolejnych dniach dołączą grupy z Opalenicy, Buku, Nowego Tomyśla, Poznania i Leszna. Wszyscy pielgrzymi dotrą na Jasną Górę 15 lipca. A więcej na ten temat już za chwilę w rozmowie z księdzem Rafałem Walidem, kierownikiem poznańskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Poznańska piesza pielgrzymka, już, jak w tej chwili wyglądają ostatnie przygotowania, bo to już prawie ostatni gwizdek.
2: Tak, ostatni gwizdek, rzeczywiście spinamy te różne kwestie logistyczne, a zaczęliśmy je dosyć dawno, bo już w lutym. Teraz dopinamy, już mamy przygotowane apteczki dla pielgrzymów, pakiety, legitymacje, smycze. Już spłynęły wszystkie uzgodnienia dotyczące przejścia trasy. Już mamy też pozgłaszane na komisariaty policji. Konferencje są też przygotowane, księża są już gotowi do rozpoczęcia pielgrzymki, także ostatnie kwestie to i ubezpieczenie pielgrzymów, to promocja medialna, tak jak to tutaj w tym momencie się dzieje, więc myślę, że już powoli jesteśmy gotowi, bo to już w przyszłym tygodniu ruszy grupa z Czarnkowa 3 lipca i potem kolejne grupy z Buku, Opalenicy, Grodziska Wielkopolskiego i największy wymarsz z Poznania 6 i 7 z Leszna i Podliszek.
1: No i czekamy na pielgrzymów.
2: Czekamy na pielgrzymów. Część z nich już zapisała się przez internet, bo stworzyliśmy już od kilku lat taką możliwość i z tych zapisów korzysta zazwyczaj część ludzi. Około kilkuset osób mamy zapisanych. I do 30 czerwca te zapisy trwają, z czego bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam do skorzystania. Natomiast pozostali, tak jak to zgodnie ze zwyczajem, zapisują się w dniu rozpoczęcia pielgrzymki, czy wtedy, kiedy dołączają, i wtedy też będzie możliwość w biurze grupy zapisać się na pielgrzymkę.
1: Jak to w ogóle jest z tym pielgrzymowaniem? Czy w dzisiejszych czasach są jeszcze chętni, są osoby, które chcą poświęcić swój wolny czas i często w niełatwych warunkach, także tych atmosferycznych, pokonać te 300 kilometrów, by iść na Jasną Górę?
2: Zeszłoroczny wynik udziału pielgrzymów, czyli 1280 osób, myślę, że pokazuje, że jak najbardziej, bo to jest dosyć spora grupa tych, którzy przeszli tą trasę w różnych wymiarach, bo niektórzy przeszli całość, niektórzy tylko część, ale wzięli udział, tak jak im możliwości czasowe i kondycyjne pozwalały wziąć udział. Są też pielgrzymi duchowi, którzy nas wspierają modlitwą. W tym roku to będzie parafia w Naramowicach. Myślę, że do tego jeszcze nawiążemy. Natomiast ja powiem, bo mam takie doświadczenie spotkań ogólnopolskich kierowników pieszych pielgrzymek z danej diecezji. W tym roku była to pielgrzymka w Rzeszowie. I muszę powiedzieć, że jakby się zebrało z całej Polski ilość tych pielgrzymów, którzy biorą udział w tych pielgrzymkach diecezjalnych, to jest bardzo spora grupa. Są diecezje, gdzie bierze ich po 600, 500 osób, 300, 200, bo to czasami są bardzo dalekie odległości, na przykład ze Szczecina czy z Gdańska. Ale są też pielgrzymi, którzy mają trochę mniejszą trasę do pokonania i tam jest nieraz i kilka tysięcy. Z Radomia to jest największa grupa z Polski, która wyrusza. W zeszłym roku wziął udział 7200 pielgrzymów. To pokazuje, że ta grupa pielgrzymujących z różnych diecezji, mimo że zróżnicowana, to jednak jest dosyć spora.
1: Większość pielgrzymek wyrusza w sierpniu. Poznań pod tym względem trochę się wyróżnia, bo my już w lipcu. I to, co też chyba wyróżnia naszą pielgrzymkę, to fakt, że bardzo często i większość osób nocuje potem po rodzinach.
2: Tak, jest to bardzo, bardzo sympatyczny zwyczaj, który staramy się podtrzymywać. Więc tak, na pewno my jako pielgrzymka poznańska docieramy na Jasną Górę w związku z odpustem Matki Bożej Szkaplerznej, bo jakby tym punktem szczytowym jest właśnie odpust Matki Bożej Szkaplerznej, który przypada 16 lipca. I podobnie my wchodzimy 15 lipca i podobnie wchodzi pielgrzymka rano przed nami, pielgrzymka z diecezji przemyskiej. I w tym samym czasie też jest pielgrzymka z Piotrkowa Trybunalskiego. Sprzyja to oczywiście temu, że skoro jest mniejsze natężenie w miejscowościach, to ten zwyczaj, ta tradycja, że nocujemy po domach, jest łatwiejsza, bo wtedy pielgrzymi gospodarze mają tylko pielgrzymów z naszej diecezji. I rzeczywiście trzeba powiedzieć, że ta gościnność jest, pomimo tego, że mamy doświadczenie pandemii, gdzie ten zwyczaj pielgrzymowania był troszeczkę naruszony. Jednocześnie też wiadomo, dzisiaj ten czas zabiegania, zaangażowania zawodowego sprawia, że ludzie są bardziej zaangażowani, aktywni, ale nie ma problemów, jeśli chodzi o rozlokowanie pielgrzymów. Awaryjnie w Kłobucku, gdzie tych pielgrzymów jest więcej i w sierpniu przez Kłobuc przychodzi mnóstwo pielgrzymów, tam mamy zarezerwowane szkoły i pielgrzymi będą mogli z nich skorzystać.
1: Skoro już przy tej trasie jesteśmy i przy specyfice poznańskiej pielgrzymki, no to powiedzmy w kilku słowach, co przed nami w zasadzie, co przed pątnikami teraz w najbliższych dniach będzie, jeśli chodzi o trasę, przemarsz, jak to wszystko wygląda?
2: Pielgrzymka to przede wszystkim rekolekcje w drodze, czas łaski, czas otwarcia na doświadczenie Pana Boga i wspólnoty, z którą idziemy, bo nie idziemy sami, idziemy w grupach, ich jest 12. I to czas codziennej mszy świętej, słuchania Słowa Bożego, czas modlitwy, czas wsłuchiwania się w konferencje, ale to też i śpiew, i taniec, i radość, i doświadczenie wspólnoty, bo powstają piękne więzi pielgrzymkowe, które trwają latami, a nieraz i małżeństwa z pielgrzymki wychodzą, bo poznają swoją drugą połówkę właśnie podczas pielgrzymki. To czas, kiedy przemierzamy kilometry, a więc pewien wysiłek konkretny, bo tak mniej więcej około 30 kilometrach dziennie w nogach. Ale ten czas jest, jak już wspomniałem, urozmaicony tym wszystkim, co już wspomniałem. A na trasie też i poczęstunki, bo wielu ludzi jest gościnnych i w domach, na noclegach, gdzie czekają gospodarze, ale też po drodze są i poczęstunki, i placki, i kanapki, i zupki. I jednocześnie też takie doświadczenie tej ludzkiej życzliwości, która pomaga tą trasę przejść.
1: 10, czy nawet niektórzy trochę więcej niż 10 dni marszu, jakieś praktyczne porady, jak się przygotować. Jeśli ktoś jeszcze nie był na pielgrzymce, bo myślę, że ci wytrawni pielgrzymi już wszystko dobrze wiedzą.
2: Takie dwa wymiary może przygotowań. Pierwszy to oczywiście od strony praktycznej, to trzeba wziąć wygodne, rozchodzone obuwie, żeby łatwiej było przejść tą trasę, żeby noga, że tak powiem, nie dostosowywała się do obuwia podczas takiego intensywnego marszu. Oczywiście trzeba wziąć strój na każdy dzień, żeby tutaj był on swobodny. Jednocześnie też płaszcz przeciwdeszczowy, bo czasami może nas tam zastać deszcz. Śpiwór i karimaty, ponieważ nocując u ludzi łatwiej jest wtedy w ten sposób na tym noclegu gościć, ale też i czapkę przeciwsłoneczną, okulary przeciwsłoneczne, czyli swoją drogą te rzeczy, które gdzieś tam pomagają nam właśnie w tym czasie, kiedy no, jest dużo słońca. Ale też ten drugi wymiar, czyli bardzo pozytywne nastawienie, entuzjazm, taką otwartość na to, co się będzie działo, otwartość na drugiego człowieka, na Słowo Boże, bo to jest nam bardzo potrzebne, żeby w takim Bożym klimacie radości ten czas przeżyć.
1: Dlaczego warto pójść na pielgrzymkę?
2: Warto pójść na pielgrzymkę, ponieważ mamy swoje intencje, dziękujemy Panu Bogu za dobro, którego doświadczamy, a myślę, że mamy czego za co dziękować. Mamy też swoje intencje, jedni dziękują, jedni proszą o zdrowie dla kogoś, idą w intencji poznania, może i proszą o dobrego męża, żony, tak kiedyś było to bardziej podkreślane. Ale też nieraz ludzie mają swoje prywatne jakieś sprawy, które przeżywają, jakieś i trudności, i radości, którymi aktualnie żyją i idą, aby to Panu Bogu powierzyć. Idziemy umocnić swoją wiarę przez to, co już wcześniej mówiliśmy, i mszę świętą, i modlitwę, i Słowo Boże, i konferencje, i doświadczenie wspólnoty, bo drugi człowiek zawsze jest bogactwem i te rozmowy, które są na trasie, to one zawsze są ubogacające, czy to z księdzem, czy z drugim człowiekiem. Idziemy też, aby dać świadectwo, bo manifestujemy swoją wiarę właśnie tym śpiewem, modlitwą, bo jest to publiczne wydarzenie, a więc mijają nas i samochody, i ludzie, z różnym też podejściem do spraw dotyczących wiary i to też budzi jakąś refleksję i szacunek i podziw, czasami może też jakieś tam zastanowienie, że idzie grupa i młodych ludzi, a idzie ich bardzo dużo, ale też i ludzi dorosłych, rodzin z dziećmi i starszych, którzy w taki sposób przeżywają swoje wakacje, swój czas. Idziemy też, aby poznać ciekawych ludzi, idziemy też, aby gdzieś mieć jakieś nowe doświadczenie, bo to wysiłek, to też jest okazja do zmierzenia się ze sobą. Także każdy z nas ma pewnie indywidualne motywacje, ale te pewnie łączą wielu ludzi.
1: Sporo młodych ludzi, a przedział wiekowy?
2: Przedział wiekowy to w zeszłym roku chyba najmłodszy miał 3 miesiące, a najstarszy pan 84 lata. Także razem tworzymy jedną rodzinę, która się wspiera, która ubogaca, jest razem i dzięki temu radośnie w takim Bożym klimacie możemy te 10, 12 lub w zależności od tego, kto kiedy się zapisze, przejść i potem Matki Bożej te wszystkie intencje złożyć.
1: Czyli warto zaryzykować, warto podjąć ten trud, warto wybrać się na pielgrzymkę. O czym była mowa, można też dołączyć, jeśli ktoś nie będzie mógł uczestniczyć w całej, no ale jeśli ktoś nie będzie mógł pójść, no to już też trochę o tym wspominaliśmy, jest też pielgrzymka duchowa.
2: Tak, od 7 do 14 lipca, z myślą o tych, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w pielgrzymce, jest przygotowana pielgrzymka duchowa w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Znaramowicach. Nazwa parafii łatwo do zapamiętania, bo tematycznie jest związana z naszą pielgrzymką. I tam codziennie według programu jest msza święta, różaniec, okazja do spowiedzi, będzie też homilia. Będziemy modlić się i wspierać pielgrzymujących, ale też wszystkich organizatorów, wszystkich dobrodziejów, a więc w taki sposób też można włączyć się w pielgrzymowanie. A dar modlitwy jest bardzo ważny i dla tych, którzy pielgrzymują, którzy tej modlitwy, tego duchowego zaplecza potrzebują, ale też ci, którzy uczestniczą, mogą też w takiej mierze też mieć swój udział. Plan i pielgrzymki duchowej, i pielgrzymki pieszej na Jasną Górę jest na naszych social mediach, Facebooku, Instagramie, TikToku, na stronie internetowej Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki i stronie internetowej Archidiecezji. I tam wszystkie informacje dotyczące pielgrzymowania, linku do zapisów i takich praktycznych rzeczy się znajduje i zachęcam, żeby z tego też skorzystać.
1: No i wszystkich, kto tylko będzie mógł, kto będzie miał czas, zapraszamy 15 lipca do Częstochowy.
2: Jak najbardziej. 15 lipca to dzień, kiedy wchodzimy uroczyście na Jasną Górę. To czas, kiedy ta radość, ten entuzjazm i to wzruszenie chyba najbardziej wybija, kiedy przygotowani tym całym programem dni pielgrzymkowych wchodzimy i witamy się z Maryją, zawierzamy te wszystkie troski i zapraszamy do włączenia się też w to wydarzenie poprzez przyjazd, czy to w ramach pielgrzymki autokarowej, czy prywatnie. Jest to na pewno bardzo ważne dla tych, którzy wchodzą, ale też dla tych, którzy przyjadą powitać pielgrzymów.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Pojednanie zakłada żal z powodu tych błędów i zaniedbań, który powinien prowadzić do ich naprawy. Zakłada też przebaczenie. Powinniśmy zabiegać o przebaczenie u Boga i bliźnich. Sami musimy również przebaczyć, zarówno bliźniemu, jak i sobie. Pojednanie przynosi pokój, bez którego niemożliwe jest trwanie i rozwój zarówno w życiu osobistym, jak i społecznym i politycznym. Zauważają członkowie Rady Społecznej przy arcybiskupie poznańskim w oświadczeniu na temat pojednania wynikającego z szacunku i troski. Dokument przygotowany przez nowo powołane przez arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego gremium został opublikowany na stronie internetowej Archidiecezji Poznańskiej. Przewodniczącym Rady Społecznej przy arcybiskupie poznańskim ponownie został profesor Jan Węglarz, wybitny polski matematyk i informatyk, twórca Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Profesor Roman Słowiński został mianowany zastępcą przewodniczącego, a sekretarzem Rady ponownie został ksiądz Paweł Deskur.
2: Funkcjonowanie Rady Społecznej przy Urzędzie Metropolity czy rządcy diecezji jest zapisane w kodeksie prawa kanonicznego. Coraz więcej diecezji, tak jak słyszę, korzysta z tego, biskupi powołują swoje rady społeczne. Pierwszą taką bardzo istotną historycznie radę powołał ksiądz prymas Wyszyński jeszcze za swojego życia. Ta rada dyskutowała na temat problemów, które ksiądz prymas przedstawiał radzie do omówienia. Nie miała ona nigdy przywileju podawania do publicznej wiadomości swoich oświadczeń. Kiedy w Poznaniu w urząd arcybiskupa, funkcję arcybiskupa poznańskiego przejął ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, bardzo wcześnie, bo już w 2002 roku powołał archidiecezjalną radę społeczną funkcjonującą przy jego urzędzie. Regulamin tej rady wskazywał, że członkami rady powinny zostać osoby, które są autorytetami w naszym środowisku miejskim i kościelnym, ale nie są zaangażowani czysto w działalność polityczną. W ten sposób rada miała jakby się dystansować od przypisywania jej jakichś politycznych właśnie motywów. Rada za księdza arcybiskupa Gądeckiego funkcjonowała w 7 3-letnich kadencji. W każdej kadencji omówionych było około 10 tematów, które owocowały potem przygotowaniem oświadczeń Rady Społecznej, które po uzyskaniu aprobaty księdza arcybiskupa były podawane do publicznej wiadomości na konferencjach prasowych, mailowo, w różny sposób. Tematy, którymi zajmowała się Rada, jak sama nazwa wskazuje, Rada Społeczna, dotyczyły różnych problemów ważnych życia społecznego, aczkolwiek nie była to straż pożarna, która reagowała na jakieś konkretne wydarzenia, tylko raczej omawiała tematy, które w życiu społecznym kościoła i miasta, regionu się pojawiały i były istotne.

polityczne. Do czasu zakończenia ostatniej kadencji Rada opublikowała około 70 różnych oświadczeń, a teksty tych oświadczeń znaleźć można na stronie Archidiecezji Poznańskiej. Po zmianie ordynariusza w Poznaniu ksiądz arcybiskup Zieliński zdecydował o podtrzymaniu działalności Rady Społecznej i powołał na ósmą kadencję 10 członków Rady, profesorów, specjalistów w różnych dziedzinach. Funkcję przewodniczącego Rady pełni, tak jak dotąd, profesor Jan Węglarz, a wiceprzewodniczącego profesor Roman Słowiński. Ja jako jedyny kapłan w tym gremium zostałem nominowany przez księdza arcybiskupa do funkcji sekretarza. Tą funkcję pełnię zresztą od 2002 roku. Rada pracowała już w tej nowej kadencji powołanej przez księdza arcybiskupa Zielińskiego nad tekstem oświadczenia, którego główne tezy przygotował profesor Szczepan Cofta, członek Rady od wielu kadencji, i on pewnie będzie mógł więcej powiedzieć na temat tego oświadczenia, które zresztą ukazało się na stronie archidiecezji.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Księża Filipini ze Świętej Góry w Gostyniu i duszpasterstwo młodzieży Archidiecezji Poznańskiej zapraszają na kolejne archidiecezjalne Dni Młodych Paradiso, które tradycyjnie odbędą się na Świętej Górze koło Gostynia. A tym razem odbędą się one w dniach od 29 czerwca do 3 lipca. Hasłem spotkania będą słowa odwagi. Jest to nawiązanie do Światowych Dni Młodzieży w Seulu, które odbędą się w 2027 roku. Podczas Paradiso młodzież może doświadczyć żywego, młodego i pięknego kościoła, a także wziąć udział w Eucharystii, modlitwie, świadectwach, konferencjach, wielbieniu, integracji, warsztatach, zabawach, koncertach i biesiadzie.
2: Odbędzie się od 29 czerwca do 3 lipca, no i które jest szczególnie skierowane właśnie do ludzi młodych w takim wieku między 13 a 25 lat, kiedy możemy się wspólnie spotkać, kiedy możemy się wspólnie pomodlić, kiedy możemy wspólnie się pobawić, rozwijać też swoją wiarę poprzez integrację, poprzez modlitwę, poprzez takie no wspólne spędzenie dobrego czasu, a myślę, że czas początku wakacji też jest dobrym momentem, żeby w takiej właśnie wspólnocie wiary razem z Panem Bogiem pobieżać też życie młodych ludzi, no i te wszystkie sprawy, z którymi oni gdzieś się borykają i które przeżywają. To ja bym powiedział, że na całe szczęście spotkań młodzieży jest bardzo wiele. My się cieszymy każdym spotkaniem, które jest, bo uważamy, że to jest okazja i że to jest szansa. Na pewno powiedziałbym, że to, co wyróżnia Paradiso, to fakt, że ono nie jest wydarzeniem jednodniowym, tylko trwa kilka dni. Zaczyna się w poniedziałek, kończy się w piątek i uważamy, że tutaj już ta przestrzeń czasowa jest bardzo ważna i bardzo dobra, bo pozwala nie tylko wejść w poszczególne elementy tego właśnie wydarzenia, ale też pozwala na integrację, pozwala, żeby na spokojnie trochę usiąść, porozmawiać, więc uważam, że takim no bardzo dużym atutem jest właśnie to, że mamy tutaj dla siebie czas i że jest to wydarzenie, które no trwa właśnie 5 dni. W tym roku towarzyszy nam temat odwagi, to znaczy to jest też słowo zaczerpnięte w ogóle z hasła, które Ojciec Święty wyznaczył na rok następny w czasie Światowych Dni Młodzieży w Korei. Tam dokładnie ten cytat brzmi: odwagi, jam zwyciężył świat, więc w tym roku w czasie Paradiso towarzyszy nam hasło odwagi. Hasło bardzo krótkie, ale myślę, że hasło bardzo dobitne, które też pokazuje, jak wiele odwagi dzisiaj młodym ludziom potrzeba do tego, aby stawiać czoła różnym trudnościom, różnym przeciwnościom, ale żeby też właśnie z taką odwagą i radością przez życie iść. I to jest też ukazane na naszym plakacie, kiedy mamy właśnie pokazanego tam Dawida, który walczy z Goliatem. Jak wiemy, Goliat, potężny wojownik, wysoki, tarcza, włócznia, miecz, Dawid, skromny, młody chłopak idący na niego z procą, a jednak właśnie ta odwaga i Boże błogosławieństwo, Boże towarzyszenie pozwoliły mu odnieść zwycięstwo.
1: W dzisiejszym wydaniu chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.

0: muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki.
1: Minęła godzina 22, słuchacie Radia Emaus i muzycznego kalejdoskopu. Ja nazywam się Daniel Badecki, kłaniam się nisko i serdecznie zapraszam na kolejne muzyczne spotkanie. Dobry wieczór. A będzie to spotkanie naznaczone latem, naznaczone wakacjami, ale nie tylko, bo jeszcze bohaterem dzisiejszej audycji będzie Leoš Janáček, czyli jeden z najwybitniejszych czeskich kompozytorów. Można śmiało powiedzieć, że najwybitniejszy obok Dvořáka i Smetany. A dlaczego? Dzisiaj chcę go wspomnieć. Niebawem, za kilka dni mija setna rocznica prawykonania Sinfoniety Leoša Janáčka i chciałbym, abyśmy dzisiaj w całości jej posłuchali, bo to niezwykle ciekawy utwór. Jedyny taki utwór przypominający symfonię, a tak się składa, że Leoš Janáček nie napisał żadnej symfonii, chociaż miał w planach napisanie takowej o tytule Dunaj, natomiast ona pozostała tylko w szkicach. Więcej o Sinfoniecie już niebawem, ale teraz chciałbym, abyśmy poczuli letni klimat. A o to zadba najlepiej Stevie Wonder w piosence Summer Soft.

To był Stevie Wonder w piosence Summer Soft, to utwór pochodzący z albumu Songs in the Key of Life, czyli chyba jednego z najbardziej znanych, najbardziej cenionych albumów w historii muzyki popularnej. Utwory, kompozycje z tego albumu już nieraz pojawiały się tutaj na antenie Radia Emaus i podczas naszych audycji, naszych spotkań. Zachęcam do tego, byście sięgnęli do tego albumu podczas jakiegoś letniego wieczoru, spaceru, przejażdżki rowerowej, czy też podczas podróży na wakacje. A teraz garść muzyki symfonicznej. Zaczniemy od nie mniej śpiewnego utworu, nie mniej śpiewnej kompozycji, która wprost nawiązuje do lata i ma w sobie też słowo pieśń. Chodzi o pieśń lata, A Song of Summer. Ten poemat symfoniczny na orkiestrę autorstwa Frederica Diliusa został ukończony w 1931 roku, ale ma dość długą i zawiłą historię. Wywodzi się on z niepublikowanego utworu symfonicznego z 1918 roku, pierwotnie zatytułowanego Poem of Life and Love. W 1921 roku Dilius powiedział Peterowi Warlockowi, że zgubił większość partytury tego utworu. Natomiast Dilius wznowił pracę nad tą kompozycją, ale już po utracie wzroku, dyktując nuty swojemu sekretarzowi Ericowi Fenbiemu. Prawykonanie utworu odbyło się w Londynie 17 września 1931 roku, a pierwsze nagranie zrealizował John Barbirolli wraz z orkiestrą Halle 4 lutego 1950 roku. Zresztą ta orkiestra nieraz dzisiaj się pojawi. Dilius wyjaśnił Fenbiemu kontekst poematu symfonicznego, mówiąc tak. Chciałbym, żebyś wyobraził sobie, że siedzimy na klifach porośniętych wrzosem i spoglądamy na morze. Długo wybrzmiewające akordy wysokich strun sugerują czyste niebo oraz ciszę i spokój tej sceny. Musisz zapamiętać tę figurę, która pojawia się w partii skrzypiec, gdy muzyka staje się bardziej ożywiona. Wprowadzam ją tam, aby zasugerować łagodne wzloty i upadki fal. Flety sugerują przelatującą mewę. Tak o swojej kompozycji opowiadał Frederick Dilius swojemu asystentowi, a sam kompozytor, mając problemy ze wzrokiem, potrafił namalować tak piękny obraz dźwiękami. To jest bardzo ujmujące, przejmujące i mam nadzieję, że przekonacie się o tym teraz sami, słuchając tego poematu symfonicznego A Song of Summer, czyli pieśń lata autorstwa Frederica Diliusa w wykonaniu London Symphony Orchestra pod dyrekcją Sir Charlesa Grovesa.

Wysłuchaliśmy przed chwilą pieśni Lata autorstwa Frederica Diliusa, do którego jeszcze dzisiaj wrócimy na koniec audycji. Ale teraz czas na drugiego bohatera. Przed nami Leosz Janaczek i jego Sinfonietta opus 60. Tak jak wspomniałem, niebawem mija setna rocznica prawykonania tego dzieła, mianowicie 26 czerwca minie setna rocznica prawykonania właśnie tej symfoniety. I tak jak wspominałem, jest to dzieło szczególne, ponieważ jest to jedyne dzieło, które zahacza o pełnowymiarową symfonię. Niektórzy muzykolodzy nazywają symfonietę Leosza Janaczka taką lżejszą symfonią nawet. I rzeczywiście nie jest to chyba określenie na wyrost. Kompozycja ta, tak jak wspomniałem, została napisana również w 1926 roku, czyli w tym samym, w którym miało miejsce prawykonanie. Dzieło jest pięcioczęściowe. Natomiast to, co jest bardzo charakterystyczne, to bardzo rozbudowany skład instrumentów dętych, blaszanych. Impulsem do powstania symfoniety było zlecenie, jakie czeski klub sportowy Sokół zlecił Janaczkowi. Miał skomponować uroczystą fanfarę na 8. kongres tej organizacji. Po ukończeniu utworu czeski kompozytor postanowił jednak dodać do niego 4 kolejne części, które napisał w ciągu 3 tygodni w marcu 1926 roku. Natomiast Sokół stanowił istotny element czesko-słowackiego ruchu narodowego, którego patriotyzmem kierował się również Janaczek. Dlatego też nazwał początkowo tę symfonietę symfonietą wojskową. Co więcej, chciał też złożyć hołd swojemu rodzinnemu miastu, Brnu, właśnie w tym utworze, nadając 5 częściom w szkicu programowym do premiery tego prawykonania tej kompozycji następujące tytuły: Fanfara, Zamek, Klasztor Królowej, Ulica, a także Ratusz. Tytuły części zostały jednak pominięte przy wydaniu drukowanym, a Janaczek zadedykował symfonietę Rozie Newmarsh, angielskiej pisarce muzycznej, z której inicjatywy Janaczek odwiedził Anglię w 1926 roku. Cechą charakterystyczną wszystkich 5 części są krótkie, rytmiczno-melodyczne tematy, które często nawiązują do tańców ludowych. Symfoniczne opracowania, na przykład w duchu tradycyjnej formy sonatowej, można dostrzec co najwyżej w niewielkim stopniu. I tak z jednej strony ta symfonietta jest nowoczesna, ale z drugiej strony jest konserwatywna. Skąd ten paradoks? Chociażby z tego powodu, że jednak Leosz Janaczek był krytycznie nastawiony do tego, co proponowali kompozytorzy drugiej szkoły wiedeńskiej, nowej szkoły wiedeńskiej, gdzie ten język muzyczny był bardzo taki nowoczesny, bardzo modernistyczny i odbiegał od tego, do czego przyzwyczaiła się muzyczna Europa w XIX wieku. Janaczek wielokrotnie krytykował, wypowiadał się na ten temat. Zresztą o swojej kompozycji po prawykonaniu powiedział, że jest to kompozycja, w której najlepiej udało mu się jak najściślej zbliżyć do nastroju prostego człowieka. Każda z 5 części ma indywidualną instrumentację. W pierwszej występuje 9 trąbek, 2 tuby tenorowe, 2 trąbki basowe oraz kotły. W drugiej dominują instrumenty dęte drewniane, a w trzeciej instrumenty smyczkowe. W czwartej trąbki instrumenty smyczkowe, a dopiero w piątej części rozbrzmiewa cała orkiestra. Za chwilę wysłuchacie całej symfoniety, która trwa około 25 minut, składa się z 5 części. Pierwsza część Allegretto, druga Andante, trzecia Moderato, czwarta Allegretto, piąta Andante con moto. I tak jak już wspomniałem, każda z tych części ma bardzo zindywidualizowaną instrumentację. Skład instrumentalny jest bardzo różny. To też jeszcze na dodatek charaktery poszczególnych tych części są bardzo skrajne, chociaż są motywy, które spajają każdą.

To był Leosz Janaczek i jego Sinfonietta op. 60 w wykonaniu Halle Orchestra pod dyrekcją Marka Eldera. Wykonanie to zostało zarejestrowane podczas festiwalu BBC Proms, w tym przypadku edycji, która odbyła się w 2011 roku. Zresztą o BBC Proms mam zamiar opowiedzieć nieco więcej podczas jednej z audycji. Tym bardziej, że niebawem ten festiwal się w Wielkiej Brytanii rozpoczyna i jest on bardzo szczególny, bardzo ważny, nie tylko dla Wielkiej Brytanii, o czym mam głęboką nadzieję, że niebawem wam opowiem. A teraz przed nami znów lato, tak jak obiecałem, podawane nam na muzycznej tacy przez Frederica Diliusa. Przed nami Letnia noc nad rzeką. Jest to jeden z dwóch utworów, jedna z dwóch kompozycji składających się na taki mały cykl, dwa utwory na małą orkiestrę, właśnie Frederica Diliusa. I ten utwór, ten cykl został pierwszy raz prawykonany w Lipsku 23 października 1913 roku pod dyrekcją Artura Nikisza. I tak dobiega końca nasza pierwsza wakacyjna letnia podróż muzyczna, ale to nie ostatnia nasza podróż. Będziemy co środę w okresie wakacyjnym się spotykać i odkrywać kolejne piękne światy muzyczne. Za dzisiaj wam serdecznie dziękuję. Życzę wam wszystkiego dobrego, jeśli chodzi o te nadchodzące wakacje. Wypoczywajcie przede wszystkim bezpiecznie i z dobrą muzyką. A teraz przed wami London Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Vernona Handleya i Summer Night on the River, czyli drugi z utworów pochodzących z cyklu, dwa utwory na małą orkiestrę Frederica Diliusa. Wszystkiego dobrego wam życzę, dobrego jeszcze wieczoru i dobrej nocy. Do usłyszenia.

0: nauczania papieża Franciszka.
1: Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Jan został wybrany przez Boga, aby przygotować drogę Jezusowi i wskazał go ludowi Izraela jako Mesjasza, Baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Jan poświęcił całego siebie Bogu i Jego wysłannikowi Jezusowi, a na koniec umarł za prawdę, kiedy oskarżył o cudzołóstwo króla Heroda i Herodiadę. Jak wiele osób płaci wysoką cenę za zaangażowanie na rzecz prawdy. Jak wielu ludzi prawych woli iść pod prąd, aby nie odrzucać głosu sumienia, głosu prawdy.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Eucharystia jednoczy nas z Chrystusem i pomaga przezwyciężać podziały, mówił Leon XIV podczas dzisiejszej audiencji generalnej. Papież powiedział do polskiej młodzieży, by w czasie wakacji odkrywała Boga w pięknie stworzenia. Ojciec Święty mianował biskupa Krzysztofa Chudzio koadiutorem diecezji rzeszowskiej. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Eucharystia, włączając nas w Chrystusa, wprowadza nas również w dynamikę jedności, będącej antidotum na podziały, wskazał Leon XIV w katechezie podczas dzisiejszej audiencji generalnej. Dodał, że Eucharystia jest formą duchowej ofiary chrześcijan i wzajemnej jedności.
1: W ten sposób Eucharystia, włączając nas w Chrystusa, uczy nas przyjmować styl życia samego Pana Jezusa, naznaczony bezinteresownym darem z siebie. Dar ten wprowadza nas zatem w dynamikę jedności, która staje się mocnym antidotum na zaczyny podziału podkopujące nasz świat.
0: Leon XIV zachęcił polską młodzież do odkrywania piękna Boga i roztropnego wyboru powołania.
2: Saluto cordialmente i Polaki.
1: Pozdrawiam serdecznie Polaków, szczególnie dzieci i młodzież. Wakacje to czas odpoczynku oraz odnajdywania znaków Boga w pięknie stworzenia. Wykorzystajcie je na częstszy udział we mszy świętej, medytację Słowa Bożego, rekolekcje, pielgrzymki i spotkania z bliskimi. Módlmy się także za młodych o mądre wybory szkół i studiów oraz roztropne rozeznanie własnego powołania. Wszystkich Was błogosławię.
2: A tutti la mia benedizione.
0: Pisanie jest aktem prawdy i objawienia, a czytanie tekstu literackiego rozwija w czytelniku empatię, podkreślił Leon XIV podczas audiencji dla pisarzy przybyłych z różnych regionów świata na stulecie watykańskiego wydawnictwa Libreria Editrice Vaticana.
1: Kiedy piszecie opowieści i tworzycie swoich bohaterów, utożsamiacie się z nimi, rozumiecie ich punkt widzenia, emocje, uczucia i postawy. Jest to wielka szkoła człowieczeństwa, której mogą doświadczać wasi czytelnicy, ponieważ w pewnym sensie czytelnicy przeżywają wiele żyć oprócz własnego. Pomaga nam to odkrywać różne perspektywy, unikać traktowania własnych poglądów jako absolutnych oraz składać, niczym mozaikę, zarys tej prawdy, która zawsze nas przekracza.
0: Ojciec Święty mianował biskupa Krzysztofa Chudzio koadiutorem diecezji rzeszowskiej. Dotychczas był on biskupem pomocniczym archidiecezji przemyskiej. W rozmowie z Radiem Watykańskim Watykan News biskup Chudzio mówi o radości z możliwości posługi w kościele rzeszowskim.
3: Diecezja rzeszowska jest też miła, bliska mojemu sercu, bo swoje kroki pierwsze duszpasterskie rozpoczynałem właśnie na terenie Rzeszowa jako diakon.
0: Idźmy razem z papieżem. Pomóżmy papieżowi w jego misji. Pokoju, nadziei, miłości bliźniego. Wesprzyj Ojca Świętego. Przekaż dar na Święto Pietrze. Wejdź na stronę www.obolodisanpietro.va.
4: Dobra muzyka w Radiu Emaus. Radio Emaus.

0: oknami noc, w górach w śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio. Jesteś.

0: Panna Krysia, Panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i, tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio.
0: Jesteś pyta w czasach.

0: A panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie każdy, kto mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: nigdy Was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, Wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, wyzbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wyzbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie tak, jak ich uczeni w Piśmie.
3: Życie, które nie ma w centrum Jezusa, łatwo traci stabilność przy pierwszej próbie. Gdy przychodzą burze, wszystko zaczyna się chwiać. Tylko ten, kto buduje swoje codzienne decyzje, relacje i wybory na jego nauce, może pozostać niewzruszony wobec trudności. Fundament nie powstaje sam. Wymaga wysiłku, konkretnych wyborów i odwagi, by stawiać prawdę ponad wygodę. Niezawodną podstawą naszego życia jest obecność Chrystusa. Budując na Nim, zyskujemy siłę, by wytrwać i pewność, że nie jesteśmy sami w drodze ku wieczności. Pomyśl, co w moim życiu jest prawdziwym fundamentem, a co tylko iluzją bezpieczeństwa.
1: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobra noc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 13, w którym obieży świat, dowodzi raz jeszcze, że szczęście sprzyja zuchwałym. Zamiar był nader śmiały, najeżony trudnościami, kto wie, czy w ogóle wykonalny. Pan Fok stawiał na kartę swoje życie, a co najmniej wolność, w każdym razie ryzykował przegranie swego wielkiego zakładu. Ale nie wahał się. W panu Cromartym znalazł zresztą zdecydowanego sprzymierzeńca. Co do obieży świata, ten był gotów godzić się na wszystko, czekał tylko rozkazów. W zachwyt wprawiła go decyzja jego pana. Pod lodowatą powłoką poczuł serce i duszę. Zaczynał kochać tego człowieka. Pozostawał przewodnik. Jak się wobec zamierzonej wyprawy zachowa? Nie było rzeczą pewną, czy nie stanie po stronie Hindusów. Jeżeli nie zechce pomóc, należało się przynajmniej upewnić co do jego neutralności. Generał zwrócił się do niego całkiem otwarcie. Panie oficerze, odpowiedział poganiacz, jestem Parsem. Ta kobieta jest tego samego, co ja pochodzenia, więc mną rozporządzaj. Zgoda, chłopcze, rzekł pan Fok. Ale moją rzeczą jest przestrzec panów, ciągnął Pars, że możemy w tej przeprawie zginąć i to zginąć w okrutnych mękach. Więc niech panowie dobrze zważą. Wszystko zostało zważone, odparł pan Fok. Myślę, że trzeba teraz zaczekać i działać pod osłoną nocy. Ja też tak myślę, potwierdził przewodnik. I dzielny Pars opowiedział wszystko, co słyszał o osobie skazanej. Była dziewczyną o głośnej urodzie, córką możnego rodu kupieckiego z Bombaju, który wyznawał religię Parsów. W Bombaju otrzymała staranne wychowanie. Nazywała się Auda. Utraciwszy rodziców, musiała wbrew swej woli zostać żoną starego Maharadży z Bundelkundu. Już po upływie 3 miesięcy została wdową. Wiedząc, że czeka ją śmierć, próbowała zbiec. Schwytana, oddana w ręce okrutnych krewnych zmarłego, którym jej śmierć była na rękę, szła oto na stos ofiarny i nic nie przemawiało za tym, że zdoła go uniknąć. Opowiadanie to umocniło jeszcze pana Filisa i jego towarzyszy w szlachetnym postanowieniu. Ustalono, że skierują się ku świątyni w Pillaji i podsuną ku niej jak można najbliżej. W pół godziny potem zatrzymano się w zaroślach o 500 kroków od murów świątyni, które można było z dala zauważyć. Dochodziły stamtąd wyraźne, histeryczne ryki fanatyków. Naradzano się wówczas nad sposobem dotarcia do uwięzionej. Pars znał świątynię, w której, jak twierdził, młoda kobieta jest zamknięta. Co więc należało czynić? Czy przedostać się przez którąś z bram, w czasie gdy tłuszcza będzie pogrążona w narkotycznym śnie, czy też przebić otwór w murze? Ale to można było postanowić dopiero po przybyciu na miejsce i w ostatnim momencie. Jedno nie pozostawiało wątpliwości. Porwania trzeba dokonać jeszcze tej nocy przed nastaniem dnia, kiedy to ofiara ma być odprowadzona na stos. Wówczas już żadna moc ludzka nie zdoła jej ocalić. Pan Fok i jego towarzysze czekali, aż zapadnie noc. O 6, gdy uczyniło się ciemno, zdecydowano się zbadać pobliże świątyni. Krzyki fakirów milkły powoli. Widocznie zaczynał już działać sławetny hang, napój z opium i wywaru konopi, którym raczono się w takich okolicznościach. Zapewne więc będzie można prześliznąć się do świątyni między zamroczonymi Hindusami. Pars wiódł pana Foga i jego towarzyszy bezszelestnie przez gęstwinę niskich drzew. Po 10 minutach przedzierania się poprzez gałęzie znaleźli się nad rzeczką. Paliły się tu żywiczne pochodnie, osadzone na żelaznych drągach, a przy ich blasku widać było wysoki stos ułożony z drogocennego sandałowego drzewa, przesyconego wonną oliwą. Na szczycie spoczywały zabalsamowane zwłoki Radży, które miały być spalone jednocześnie z nieszczęsną wdową. O 100 kroków dalej wznosiła się świątynia. Wieże jej rysowały się w mroku pośród wierzchołków drzew. Za mną, rzucił półgłosem przewodnik. Podwoiwszy czujność, posuwali się bezszelestnie w wysokiej trawie. Głęboką ciszę przerywał jedynie wiatr.

kijami w ręku przechadza się w blasku pochodni pod drzewami świątyni. Wewnątrz, jak należało sądzić, czuwali kapłani. Pars nie próbował podsunąć się bliżej. Pojął, że wedrzeć się do świątyni jest niemożliwością i kazał swoim towarzyszom cofnąć się nieco. Phileas Fogg także uznał, że nie mają tu nic do roboty. Zatrzymali się i na prędce odbyli naradę. Poczekajmy jeszcze, rzekł generał. Jest dopiero 8. Niewykluczone, że i strażników zmoży sen. To całkiem możliwe, poparł go Pars. Wyciągnęli się wszyscy 4 pod drzewami i czekali. Ale jakże dłużył im się czas. Przewodnik zrywał się raz po raz i szedł na brzeg lasu wypatrywać, czy nie zaszły jakieś zmiany. Jednakże straże, oblane blaskiem pochodni, wciąż czuwały, a z wnętrza świątyni sączyło się przez szyby ciągle to samo mdłe światło. I tak czekali aż do północy. Sytuacja nie zmieniła się. Świątyni strzeżono z jednakową bacznością i nie można było liczyć na zdrzemnięcie się straży. Najwidoczniej strażnikom zabroniono skosztować oszałamiającego hangu. Trzeba było wziąć się do rzeczy w inny sposób i wejść do wnętrza przez otwór wybity w murze. Pozostawało pytanie, czy kapłani w świątyni strzegą swej ofiary z równą troskliwością jak żołnierze przy bramie. Raz jeszcze naradzili się krótko i przewodnik oświadczył, że gotów jest iść naprzód. Pan Phileas, Cromarty i obieży świat ruszyli za nim. Musieli zatoczyć dość znaczny krąg, zanim dotarli do świątyni od tyłu. Szczęściem nikogo nie spotkali na drodze i o 12:30 w nocy znaleźli się pod murami. Nie zaciągnięto tu żadnej straży, ale też i mury od tej strony były głuche, bez drzwi i okien. Noc była ciemna. Wąski okrajek księżyca zaledwie wysuwał się zza horyzontu, torując sobie drogę przez skłębione chmury. Ciemności potęgowała jeszcze wyniosła zasłona drzew. Nie wystarczało jednak dotrzeć do stóp muru. Należało teraz przystąpić do zrobienia w nim przejścia, a spiskowcy nie mieli innych narzędzi oprócz scyzoryków. Szczęściem ściany nie były zbyt mocne, sklecono je z drzewa i cegieł. Gdyby jedną z nich udało się wyjąć, reszta poszłaby łatwo. Starali się pracować jak najciszej. Z jednej strony wyłuskiwał cegły przewodnik, z drugiej dobierał się do nich obieży świat, przebijając wspólnymi siłami przejście szerokości 2 stóp. Robota raźnie postępowała naprzód, gdy wtem z wnętrza świątyni wydarł się przenikliwy krzyk i natychmiast odpowiedziały mu wołania z zewnątrz. Obieży świat i Pars znieruchomieli. Byłżeby to sygnał alarmowy? Odkryto ich. Rozsądek nakazywał zmykać co tchu z tego miejsca i tak też wszyscy 4 uczynili. Nie oparli się aż pod osłoną zarośli i tam nadsłuchiwali, czy alarm się nie powtórzy. Gotowi w każdej chwili wrócić do przerwanej czynności. Ale przeklęty wypadek, na tyłach świątyni pojawiły się straże i w ten sposób uniemożliwiły wszelki dostęp do murów. Trudno opisać rozczarowanie 4 wybawców, których dzieło przerwano w pełnym toku. Pomieszano im oto szyki, uniemożliwiono przedostanie się do uwięzionej. Jakimiż teraz środkami zdołają wyrwać ją z opresji? Pan Cromarty z wściekłością gryzł pięści. Obieży świat wyłaził ze skóry. Pars z trudem powstrzymywał go od jakiegoś niepotrzebnego kroku. Tylko pan Fogg czekał na rozwój wypadków, zimny i milczący. Cóż nam pozostaje? Musimy odjechać, odezwał się zniechęcony generał. Tak, tylko to nam pozostało, potwierdził Pars. Zaczekajmy jeszcze, rzekł Fogg. Wystarczy, jeżeli w Allahabadzie będę jutro przed południem. Na cóż pan jeszcze liczy? Spytał Cromarty. Za parę godzin zacznie dnieć i... Szczęście może się do nas uśmiechnąć w ostatnim momencie. Słysząc to, pan Cromarty dałby wiele, żeby móc w tej chwili spojrzeć w oczy Phileasa Fogga. Cóż zamyślał ten lodowaty dżentelmen? Chyba nie miał zamiaru wedrzeć się na stos i otwarcie wyrwać ofiary z rąk katów. Byłoby to szaleństwo. A czyż można przypuszczać, że ten człowiek byłby do tego zdolny? Niemniej jednak pan Cromarty postanowił czekać na rozwiązanie tej awantury. Przewodnik uznał pozostawanie w tym miejscu za zbyt ryzykowne i wyprowadził wszystkich na drugi koniec polany. Stąd, pod ochroną krzaków, mogli wygodnie obserwować uśpioną gromadę. A tymczasem obieży świat, usadowiony wśród niższych konarów drzewa, rozważał pewną myśl, która, zapaliwszy się w jego mózgu jak błyskawica, utkwiła tam wreszcie na dobre. Z początku wzruszał ramionami. Co za pomysł, mówił sobie. Ale pomysł

0: zagnieździł się w jego mózgu i Lokaj mruknął. Właściwie dlaczego by nie? Może to jedyny sposób na tych pijanych bałwanów. Nie sformułował swej myśli dokładniej. Z małpią zręcznością ześliznął się na niższe gałęzie, których końce zwieszały się tuż nad polaną. Tymczasem godziny upływały. Cienie zaczęły się przerzedzać, zwiastując nadchodzący dzień. Mimo to ciemność była jeszcze bardzo głęboka. Krytyczna chwila nadeszła. Leżący po kotem tłum jakby z martwych wstał. Ciała poruszyły się, rozległo się dudnienie wielkiego bębna. Śpiewy, krzyki buchnęły od nowa. Nadchodziła chwila, w której nieszczęśliwa miała zginąć. Niebawem otwarły się wieżeje świątyni i wytrysło stamtąd silne światło. W jego blasku można było dostrzec ofiarę wleczoną przez dwóch kapłanów. Panu Fogowi i generałowi wydało się, że instynkt samozachowawczy nieszczęsnej toczy teraz walkę z działaniem narkotyku, że jej świadomość zaczyna się buntować przeciw oprawcom. Mocniej zabiło współczujące serce generała. Ścisnął odruchowo rękę pana Foga i wówczas poczuł, że tkwi w niej otwarty nóż. W tej chwili tłum drgnął i zachybotał. Poczuwszy dym, kadzideł, młoda kobieta znów popadła w odrętwienie. Szła wśród fakirów, a towarzyszyły jej fanatyczne wrzaski. Pan Fog i jego przyjaciele zmieszali się z ostatnimi szeregami pochodu. W parę minut potem gromada zatrzymała się nad rzeką o 50 kroków od stosu, na którym spoczywały zwłoki maharadży. Po chwili w przerzedzającym się mroku oczy ich rozróżniły nieruchome ciało kobiece, wyciągnięte obok książęcego trupa. Do stosu przytknięto pochodnie i drzewo nasycone oliwą nagle buchnęło płomieniem. Jednocześnie Pars i generał Cromarty musieli użyć całej swej siły, aby powstrzymać pana Filisa Foga, który w szlachetnym oburzeniu rzucił się naprzód. Szamotali się chwilę i Fog już miał ich odtrącić, gdy naraz zaszedł niesłychany wypadek. W tłumie podniósł się okrzyk zgrozy. Hindusi upadli twarzą na ziemię. Cóż to, czy stary Maharadża ożył? Ujrzano nagle, że wstaje, niby upiór, unosi w ramionach żonę i owinięty obłokami dymu, nieziemski spływa ze stosu. Fakirzy, straże, kapłani, owładnięci paniczną trwogą, rozpłaszczyli twarze na ziemi, nie śmiąc podnieść oczu na cud. Ciało kobiety zwisło jak martwe w mocnych ramionach, które dźwignęły ją niby piórko. Pan Fog i pan Cromarty stali jak wryci. Pars wtulił głowę w ramiona. Ale oto z martwych wstały Radża, biegnie ku obu Anglikom i mijając ich rzuca krótkie wezwanie. W nogi! Był to obieży świat we własnej osobie. Korzystając z ciemności, wślizgnął się na stos i pod osłoną dymu wyrwał młodą kobietę śmierci. Dzielny chłopiec zdobył się na tyle męstwa i przytomności umysłu, że poraził trwogą tłuszcze fanatyków. W chwilę potem wszyscy czterej zniknęli w gąszczu lasu, unoszeni szybkim biegiem słonia. Wrzaski i wycia, a nawet jakaś zabłąkana kula, która przeszyła kapelusz pana Filisa, niosły im wieść, że manewr został odkryty. Rzeczywiście, gdy dymy rozwiały się, oczom Hindusów ukazał się trup Radży po dawnemu na stosie. Ochłonąwszy, kapłani pojęli, że przed chwilą dokonano świętokradczego porwania. Rzucili się w las. Za nimi ruszyli strażnicy. Próbowano strzelać, ale uciekający oddalali się z nadzwyczajną szybkością i wkrótce byli już poza zasięgiem kul i strzał.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Dobra muzyka w Radiu Emaus.